jest dla mnie jak Jordan. A ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Kliroja i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal. A w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

ale przede wszystkim ciągle za mało. Nigdy nie wystarczy mnie. Nigdy nie pójdę na całość. Nie wiem, czym jest całość. I czym jest wielkość, skoro znam tylko.

Tak, mamy dla was wejściówki na piątkową część tego koncertu. No a kto zagra? Kto zagra nam w piąteczek? Męskie granie przedstawia, uwaga, Kult i Problem z Gra Kazika. Dalej Sisters, Kacperczyk, Zakopower z Miłoszem, Jana, a to na scenie głównej wszystko. Natomiast na scenie Rzet zagra Fish i MAD, Daria ze Śląska, Kuba i Kuba i Radio Maria, Hosz i Grazy Peszek. Więc taki mamy line-up na piątek. Możecie jeszcze sobie spojrzeć na stronie Męskiego Grania, od razu sobie zobaczyć, co będzie później w sobotę. A może jak wam się nie spodoba, to zobaczyć, co jest w innych miastach. Może tam line-upy będą fajniejsze. Ale no my mamy na właśnie wejściówki na tą piątkową część. No i co należy zrobić, żeby wygrać, czy mieć szansę, żeby wygrać tą podwójną wejściówkę? Należy wysłać SMS-a na 7248, a w treści wpisać afera.granie, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, a pytanie brzmi następująco: który hymn Męskiego Grania najbardziej przypadł ci do gustu i dlaczego? Koszt takiego SMS-a to jest 2 zł i 46 groszy już z VAT. No i tak jak mówiłam, na te odpowiedzi czekamy no aż do tak naprawdę aferanka 9 lipca, więc jeszcze trochę czasu jest. Do godziny 10 te SMS-y możecie wysyłać. The state need not kill those that are killing themselves.

0: Ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
1: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
2: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert. WW z materiałem z najnowszej płyty. Dźwięczność. WW na dziedzińcu zamkowym. Niedziela, 12 lipca. Start, godzina 20. Informacje i bilety na stronie www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio.

z no, naprawdę fajniejszych elementów tego poznańskiego krajobrazu, na którym też się odbędzie koncert, na który was zapraszałam niedawno. Park Sołacki, też bardzo ciekawe miejsce, zwłaszcza dogodne, jeżeli chodzi o upały. Tam jest bardzo dobrze zacieniony ten park, więc jeżeli spotka nas kolejna fala upałów, a wy akurat, nie wiem, nie macie klimatyzacji, a wiatrak wam się zepsuł, to może tam znajdziecie lekkie ukojenie. A jak macie daleko, to może Park Wilsona. A jak mieszkacie o wiele dalej, to może Szachty, bo tam też właśnie w tych okolicach Dębca, czy już nawet, to już nawet nie wiem, czy jest Dębiec dalej, to tam chociażby na rower też można się udać. Park Fryderyka Chopina, to już w centrum, czy Park Jana Pawła II, Dolna Wilda, albo Park Adama Mickiewicza na Wieniawskiego. No, jest troszeczkę tych parków. Jestem ciekawa tego drugiego miejsca pod względem właśnie udziału obszarów zielonych w powierzchni miasta. Muszę zobaczyć, kto jest na miejscu pierwszym w takim razie. Ale jeszcze z takich, no nie parków, ale ogrodów botanicznych, no to mamy dwa bardzo, bardzo fajne ogrody. Pierwszy to ogród botaniczny Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza na Ogrodach. Tam wejście jest bezpłatne i w takich godzinach też raczej normalnych możecie sobie wejść, zobaczyć, co tam ciekawego jest, a naprawdę obszar jest też duży, imponujący. No i też na Wojska Polskiego znajduje się Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego. No, tam też obszar 4 i no, trochę powyżej 4 hektarów, no i nawet 670 gatunków, odmian i form roślin drzewiastych. No więc jest to oglądać i no, jest też gdzie się właśnie schować przed jakimiś ewentualnymi upałami. A, jeszcze jest palmiarnia poznańska, tylko właśnie, no, palmiarnia teraz była w remoncie i chyba dopiero po wakacjach będzie wznowiona, więc z palmiarnią jeszcze chwilę poczekamy. No ale to są takie moje propozycje na jakieś takie dni ładniejsze albo aż... Nie wiem, czy dzisiaj to jest dobry dzień, ale to już ocenicie sami, a my lecimy dalej.

0: zastrzyk analogowych dźwięków, muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
4: Modowo
5: i alternatywnie.
4: O tym, co nosimy
5: i co to o nas mówi.
4: Modowy duet.
5: Niedziela, godzina 12:00.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: inne konflikty, ale taką brudną grę wyłapywać i karać. Nie padła żadna żółta kartka dla zawodników z Paragwaju, chociaż no, parę powinno paść zdecydowanie, nawet tak na utemperowanie nastrojów, a Francuzi dostali aż 3. Sędziował to spotkanie Ilgis Tantaszew, więc no nie najlepsze dla niego spotkanie i chyba za szybko na takim wysokim poziomie już go nie zobaczymy. Natomiast gol dla Francji 1 po rzucie karnym w wykonaniu Kyliana Mbappé. Wywalczył go Désiré Doué, który nie notował do tej pory jakoś szczególnie dobrego turnieju. Jedna bramka, co prawda, wcześniej, chyba nawet w poprzednim spotkaniu Francji. Natomiast teraz udało mu się w gąszczu nóg o jedne nogi zahaczyć i wywalczyć tą 11. No i Francja po mękach awansowała do ćwierćfinału.
1: Czyli obyło się bez kontuzji jakichś większych.
0: Ostatecznie tak, tylko na siniakach, aczkolwiek zastanawiałem się, czy może jednak nie będzie gorzej. No bo jedna była, ale po stronie Paragwaju. Omar Alderete musiał w trakcie spotkania zejść. No, ale Francuzi akurat nie ucierpieli aż tak mocno.
1: Kurczę, ja dość się chciałam spytać, ile czerwonych kartek, a to nawet żółtej nie było.
0: No właśnie, więc ja byłem zaskoczony bardzo i to, nie wiem, coś tam działo, ale... strasznie zły sędzia.
1: Sędzia nie podołał po prostu. Sam nie wiedział, sam nie wierzył w to, co widzi.
0: Tak jest.
1: Kurczę, no dobrze. A jak tam Kanada-Maroko? Czy tam było trochę lżej, czy tak samo intensywnie?
0: Ten mecz intensywny o tyle, że Kanada nadużyła wysokie tempo. Nie był tak brutalny przede wszystkim. W pierwszej połowie Maroko bardzo zaskakiwało w negatywny sposób, bo wyglądało na wycieńczone po dogrywce, którą rozgrywało w poprzedniej fazie z Holandią, no bo tam była potrzebna właśnie dogrywka, rzuty karne. No i tak fizycznie źle Marokańczycy wyglądali, no i pierwsza połowa totalnie była w ich wykonaniu do zapomnienia. Kanadyjczycy zresztą też nie stworzyli sobie za dużo sytuacji podbramkowych, no ale wyglądali lepiej, mieli więcej energii, no i po przerwie mecz się rozkręcił, no bo Marokańczycy troszkę sprytniej do tego spotkania podeszli. Już w 50 minucie objęli prowadzenie zaskakująco. Po mądrze rozegranym rzucie wolnym, zamiast dośrodkowania w pole karne, poszło podanie przed linię bramkową, pole karnego. Tam wszedł Azedine Unahi, no i wykończył strzałem za zasłony. No a potem ten mecz, no właśnie, Kanada już zaczęła szukać wyrównania, więc zrobiła się przestrzeń dla kontrataki Maroka i kolejne bramki, no to właśnie wynik właśnie tych kontrataków. Drugi gol Unahiego, poza tym jeszcze Sufiane Rahimi w doliczonym czasie gry ustalił wynik spotkania na 3-0. No i jedna zła wiadomość dla Maroka, kontuzja, bo bardzo ważny zawodnik Ismael Saibari musiał opuścić boisko właśnie z powodu urazu już w 22 minucie i to może być spore osłabienie na mecz z Francją, no bo te zespoły ze sobą zmierzą się w ćwierćfinale.
1: Mm-hmm. Czyli tymi dwoma spotkaniami rozpoczęliśmy 1/8 mundialu.
0: Dokładnie.
1: Tak jest, okej. Okay. I teraz, no i co dalej? I co, jakie kolejne spotkania nas czekają?
0: Tych spotkań jeszcze 6 ogólnie, ale zapowiemy to, co dziś. Dziś i właściwie jutro, bo Brazylia-Norwegia o godzinie 22:00 to dzisiaj. Bardzo ciekawe starcie, no bo Brazylijczycy zdołali przejść Japonię po słabej pierwszej połowie, a po drugiej połowie już znacznie lepszej. I teraz mierzą się z kolejną drużyną, która mierzy wysoko, jest takim czarnym koniem. No Japonia była mniej czarnym koniem niż jest Norwegia. Natomiast no właśnie, zobaczymy, czy Haaland i spółka będą w stanie wyeliminować zespół Viniego Juniora i innych tam Copacabańczyków, bo za Samba, no to wiadomo, jak to Brazylia gra. Natomiast o godzinie 2:00 Meksyk-Anglia, również ciekawe starcie, no bo Anglicy znowu zmierzą się z drużyną, która stawia trudne warunki pod kątem takim fizycznym, tak jak męczyli się z Demokratyczną Republiką Kongo Tonga w 1:16, tak teraz też Meksyk pewnie postawi im trudne warunki, co pokazał zresztą bardzo dynamicznie rozpoczętym meczem z Ekwadorem, bo ta pierwsza połowa to naprawdę świetna w ich wykonaniu i totalnie przytłoczyli swoich rywali. Tak, i to właściwie tyle z zapowiedzi, no bo kolejne mecze już będą, kolejny mecz będzie o 21:00 Hiszpania, Portugalia, ale to zapowiedzą moi koledzy na kolejnym studiu mundialowym.
1: No dobrze, no to mundial trwa w najlepsze i kiedy on się skończy?
0: Dopiero 20 lipca.
1: Oj, no to super, no to jeszcze zabawa długa, tyle się będzie działo, ale no zobaczymy, będziemy tutaj relacjonować, chłopaki tutaj będą, nie będą jeszcze spały do tego 20 lipca, więc ze spokojem wszystko zostanie zrelacjonowane.
0: Dokładnie tak.
1: No dobrze, dziękuję Ci bardzo, Mikołaj Dilc, a my tutaj się...
0: Słucham. 19 lipca.
1: 19. O, no to akurat, to akurat się jeszcze spotkamy za 2 tygodnie na finał. No dobrze, no to my lecimy dalej. Jeszcze raz dziękuję, Mikołaj Dilc, i zamykamy ten kącik.
0: Dziękuję.
2: Słyszę głosy, które...

Na 12 minut do godziny 11. Jeszcze dwie informacje, bo za chwilę będziemy się żegnać, ale to jeszcze za moment. Pierwsza to apel od strony lotniska poznańskiej Ławicy. Bardzo gorący apel. Lotnisko apeluje, żeby nie zostawiać swoich bagaży tak o, po prostu, bez żadnej kontroli. Bo nieraz na lotnisku zdarzały się sytuacje, gdzie przez pozostawiony bagaż obiekt został ewakuowany. No i zdarzało się też, że przez to nie wszyscy zdążyli na swoje loty, czy były jakieś inne komplikacje związane z tym, więc no jeżeli pozostawicie taki bagaż i sobie pójdziecie na przykład do toalety i no nie ustalą tego właściciela szybko, no to bardzo w wielu przypadkach taka sytuacja kończy się ewakuacją całego terminala czy jego części. No a to jednak powoduje też konsekwencje no dla innych uczestników lotu. No. To jest jedna informacja. A druga informacja to znowu te autobusy, bo od poniedziałku będzie remont na pętli Górczyn i tam perony numer 3, 4, 5 i 6 zostaną włączone z użytkowania, więc jeżeli poruszacie się autobusami i startujecie z tej pętli, no to patrzcie uważnie, skąd teraz wasze autobusy wystartują. A teraz Natalia Przybysz i o czymś innym. Chcesz?

Przeciwstawne. Jeden przykład to właśnie wojna futbolowa, czyli wojna rozpoczęta po części przez piłkę nożną, a drugi temat to będzie wojna po części zakończona przez piłkę nożną, żeby pokazać, że piłka nożna, czy ogólnie sport, generuje bardzo duże emocje. Emocje zarówno pozytywne, jak i negatywne, i emocje te od zawsze były wykorzystywane w polityce. Bardzo często się mówi, żeby nie mieszać sportu z polityką. No, ja uważam, że to się i tak ze sobą łączy, jak bardzo byśmy nie chcieli tego oddzielić. Więc właśnie te emocje potrafią sprawiać, że właśnie dochodzi nawet do konfliktów zbrojnych, czy te konflikty zbrojne są kończone. Wojna futbolowa. Właśnie trochę teraz o niej. Wojna futbolowa to jest w dużym skrócie krótkotrwały konflikt zbrojny pomiędzy Salwadorem a Hondurasem, który miał miejsce w 1969 roku. I wbrew powszechnej opinii on wcale nie był spowodowany meczem piłkarskim. Mecz piłkarski między tymi dwoma reprezentacjami był owszem trochę iskrą, która rozpoczęła ten konflikt. Był jedną z przyczyn, ale nie jedyną i nie najważniejszą, ponieważ stosunki między państwami już od dłuższego czasu były bardzo napięte, a sam mecz właśnie stał się takim punktem kulminacyjnym, taką właśnie iskrą zapalną, ale ta beczka prochu była napełniona już wcześniej. Generalnie głównie chodziło o to, że salwadorscy rolnicy byli osadnikami na terenach przygranicznych Hondurasu. Generalnie Salwadorczycy w bardzo dużych ilościach emigrowali do Hondurasu, no ze względu na przede wszystkim sytuację ekonomiczną. No i rząd Hondurasu, jak i część Hondurańczyków zaczęła się tego obawiać. Zaczęła się obawiać tego, że tak duża ilość salwadorskich imigrantów no generalnie spowoduje, że powstaną różnego rodzaju problemy. Problemy z podziałem ziemi, problemy generalnie różnego rodzaju. No i zaczęto podejmować działania mające na celu jakby przekonanie, czy wręcz czasami zmuszanie salwadorskich imigrantów, żeby opuścili oni Honduras. Z kolei władze Salwadoru, władze wojskowe, bo w Salwadorze rządziło wojsko, zresztą tak jak na wielu terenach Ameryki Południowej w tamtym okresie, z kolei właśnie wojskowe władze Salwadoru obawiały się tego, że jeżeli duża część Salwadorczyków powróci nagle do kraju, to może spowodować problemy z kolei w samym Salwadorze. No i tak zaczęła się taka przepychanka, taki ping-pong, że z jednej strony Honduras chciał, żeby salwadorscy imigranci opuścili ich kraj, a Salwador nie chciał przyjąć tych imigrantów. No i tak zaczęła się taka przepychanka. I w tle tego wszystkiego, czy w zasadzie w momencie tych całych napięć, miał być rozegrany mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata właśnie pomiędzy Hondurasem a Salwadorem. Media obu krajów podsycały tą atmosferę. No i cóż, ostatecznie Honduras przegrał pierwsze spotkanie na terenie Salwadoru. Wtedy to hondurańskie radio i część Hondurańczyków wręcz zaapelowała, żeby w ramach, w cudzysłowie, zemsty faktycznie tych Salwadorczyków wygonić z kraju. Z kolei w samym Salwadorze doszło do demonstracji przeciwko Hondurasowi. Potem doszło do części incydentów na granicy, zerowania stosunków dyplomatycznych, aż w końcu 14 lipca armia Salwadoru zaatakowała Honduras. Rozpoczęły się walki. Walki te są opisane właśnie w Wojnie Futbolowej Ryszarda Kapuścińskiego. Polecam przeczytać, bardzo dobra książka. Ta sama wojna futbolowa jest jednym z jej elementów.
No i cóż, generalnie ta krótka w gruncie rzeczy czasowa wojna doprowadziła do śmierci około 2000 osób. A dlaczego mówię krótka? No bo trwała mniej więcej 4 do 5 dni. Więc bardzo krótki okres czasu. Oczywiście to, że sama wojna tyle trwa, to nie znaczy, że nie trwały dalej różnego rodzaju problemy między oboma państwami i różnego rodzaju animozja, bo trwały one dalej. Napięcie utrzymywało się mniej więcej do połowy lat 70., a ostatecznie rozwiązanie konfliktu nastąpiło we wrześniu 1992 roku, kiedy to Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze podzielił to sporne terytorium. Tak, bo tam jeszcze w sumie o tym nie powiedziałem, ale tam też była kwestia terenów granicznych sporna w tle tego wszystkiego. No i ostatecznie to terytorium zostało przez Trybunał Sprawiedliwości podzielone i sam konflikt się zakończył. Konflikt, który właśnie przeszedł do historii pod mianem wojny futbolowej. Chociaż niekoniecznie spowodowanej samą piłką nożną. No i to myślę tyle, jeżeli chodzi o wojnę futbolową. I przeniesiemy się z terenów Ameryki Południowej do Afryki. Zmienimy też wiek, bo powitamy wiek XXI, ale o szczegółach za niedługo. Tak jeszcze gwoli przypomnienia mówi do was Aleksander Szwarc, realizuje Jan Waściński. A teraz posłuchajmy Michaela Jacksona i jego utworu Heal the World.

trochę walka o władzę. No i Bailly musiał uciekać do Francji, a sam generał Guay postanowił, że pod koniec roku 2000 odbędą się wolne, demokratyczne wybory. Wybory, które mają wyłonić osobę, która będzie zarządzać tym całym bałaganem. Ale jak się okazało, że pierwsze wyniki zaczęły wskazywać na zwycięstwo jego rywala, Laurenta Gbagbo, to Guay ogłosił, że jego rywal dopuścił się oszustwa i że wybory były sfałszowane i w ogóle nie ma po co robić wyborów. No, czyli najpierw stwierdził, że zrobi wybory, mając nadzieję, że łatwo wygra. Jak się okazało inaczej, no to szybciutko zmienił zdanie. No i cóż, reakcją społeczeństwa głosującego na Laurenta Gbagbo było przyjęcie w kilka godzin stolicy kraju. Guay musiał ratować się ucieczką za granicę. Taka sytuacja trwała przez rok. Nadszedł wrzesień 2002 roku. Data, czy miesiąc szczególny, bo nie dość, że rodzę się ja, tak na marginesie, to jeszcze na terenie Wybrzeża Kości Słoniowej, tak mówiąc zupełnie poważnie, zaczyna się wojna domowa. Grupa buntowników, którzy się nazwali Patriotycznym Ruchem Wybrzeża Kości Słoniowej, przeprowadza szereg ataków na wojska rządowe. Ginie 270 żołnierzy, giną cywile i ginie Robert Guay, który został zamordowany wraz z całą rodziną przez wojska rządowe. Dodatkowo, cóż, kraj pogrążony jest w problemach gospodarczych, w problemach politycznych, w problemach imigracyjnych, spadły ceny kakao i kawy, czyli głównych towarów eksportowych, klarował się podział na biedną północ i bogatsze południe. Dodatkowo mieliśmy konflikt natury religijnej, czyli generalnie kombinacja wszystkiego. Z jednej strony problemy religijne, z drugiej strony problemy gospodarcze, z trzeciej strony problemy polityczne, dodatkowo trwa jeszcze wojna domowa. Sytuacja nie jest najlepsza. No i cóż, wojna domowa trwa, bardzo brutalna wojna domowa. ONZ rozpoczyna misję pokojową. Sytuacja na chwilę się uspokaja, natomiast czuć w napięciu, czuć w powietrzu to napięcie. Czuć, że w każdej chwili wojna może powrócić do pełnych rozmiarów. No i wtedy to w roku 2005 odbywają się eliminacje Mistrzostw Świata w Niemczech w 2006 roku. Eliminacje, gdzie w eliminacjach z Afryki rywalizują ze sobą właśnie Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Kamerun. Kamerun, który przed ostatnią serią gier prowadzi w grupie i to on ma awans, WKS straciło do jego punkt. Na koniec eliminacji Kamerun grał z Egiptem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Sudanem. Cóż, Wybrzeże Kości Słoniowej swój mecz wygrało, a Kamerun sensacyjnie zremisował 1-1. I to Wybrzeże Kości Słoniowej po raz pierwszy w historii awansuje na Mistrzostwa Świata. Kraj, który jest cały czas w stanie wojny domowej, osiąga historyczny sukces w piłce nożnej, awansuje po raz pierwszy na mundial i wtedy to do szatni zawodników wchodzi kamera telewizyjna. Kamera telewizyjna, która w założeniu ma pokazać cieszących się piłkarzy historyczny sukces. Natomiast sytuację postanawia wykorzystać kapitan reprezentacji, legendarny już napastnik Didier Drogba, który bierze mikrofon i wykorzystując to, że są kamery,
wygłasza przemówienie. Wygłasza przemówienie do całego narodu. Generalnie polecam sobie to przemówienie znaleźć w internecie i obejrzeć. Trwa ono mniej więcej minutę i przez minutę Didier Drogba mówi o tym, że dzisiaj udało się osiągnąć historyczny sukces, że to pokazuje, że naród może się jednoczyć, że naród może być zjednoczony i generalnie apeluje o to, żeby przerwać wojnę domową, żeby przerwać walki, aby doszło do porozumienia. I między innymi to przemówienie sprawia, że faktycznie rozpoczynają się rozmowy pokojowe. Rozmowy pokojowe, które zakończyły się faktycznie podpisaniem pokoju. Faktycznie podpisaniem pokoju i zakończeniem pierwszej wojny domowej na wybrzeżu Kości Słoniowej. W 2007 podpisano właśnie porozumienie pokojowe. Natomiast to jest historia, która nie ma niestety happy endu. Nie ma niestety happy endu z powodu takiego, że 3 lata później w 2010 roku wybucha kolejna wojna domowa. No i cóż, happy endu nie ma. Kolejna wojna domowa, która się dosyć szybko zakończy się pojmaniem Laurenta Gbagbo. Potem dojdzie do osądzenia go za popełnienie zbrodni wojennych i generalnie sytuacja teraz, na ten moment, na 2026 rok wydaje się opanowana, natomiast kraj ten przychodził w tym wieku przez prawdziwe piekło. Natomiast to też pokazuje, jaką moc ma piłka nożna, że fakt faktem nie na stałe, fakt faktem na krótko, na 3 lata udało się doprowadzić do pokoju dzięki właśnie apelowi reprezentacji narodowej. Chociaż ja mówię tylko 3 lata, ale w sumie dla tam żyjących ludzi to 3 lata to były aż 3 lata. Aż 3 lata pokoju, braku spadających bomb. Pokój jest piękny. Nie walczmy ze sobą. I to myślę, że byłby już koniec dzisiejszej audycji Twierdza Poznań. Czas goni nieubłaganie. Za dzisiaj wam bardzo serdecznie, słuchacze, dziękuję. Dziękuję też Janowi Waścińskiemu, który mnie realizował. Mówił do was Aleksander Szwarc i słyszymy się za tydzień o godzinie 11.30, a na zakończenie posłuchajmy sobie Edyty Bartosiewicz i utworu Zegara.

0: Tak jak zapowiadałyśmy, zaczniemy sobie trochę od właśnie tego, czym jest fast fashion. I to jest coś, co jest trochę nieodłącznym elementem teraz tej masowej produkcji, której doświadczamy w XXI wieku. No to jest taka forma tego, co robią producenci, aby osiągnąć zyski. Właśnie sprzedawcy odzieży stosują strategię, która nazywa się speed to market, czyli jak najszybciej wprowadzają nowe produkty do sprzedaży i wykorzystują trendy, zanim pojawią się w sklepach u konkurencji. Dlatego też możemy widzieć, że w tych sieciówkach właściwie jest to samo. Trochę czasami kwestia dnia, kiedy to się pojawi. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Trochę tak to wygląda teraz.
1: Tak, w ogóle czasem wystarczy być w odległości 2 tygodni w sieciówce i już jest nowa kolekcja.
0: Dokładnie.
1: Albo nagle widzimy coś, czego nie było wcześniej.
0: Jeszcze kiedyś widziałyśmy te takie właśnie letnie czy wiosenne kolekcje. Właściwie ona była jedna. Teraz jest kilka letnich, kilka wiosennych. Mhm. To mniej więcej tak wygląda. Właśnie szybkie reagowanie na preferencje konsumentów. O tak, to w tym chodzi.
1: Jeszcze trochę ci się wtrącę, bo dla mnie bardzo ciekawe było to, jak przeczytałam w ogóle, na jakiej zasadzie w ogóle działają te marki ultra fast fashion, że oni najczęściej po prostu pobierają dane z naszych algorytmów aplikacji, z których my korzystamy i oni w ten sposób tworzą profil klienta i dla niego też starają się projektować sprecyzowanie ku jemu preferencjom.
0: Mm-hmm. To jest już ogólnie coś takiego, na co trochę nie mamy wpływu i to też, w sensie, no mamy wpływ, ale nie taki jednoznaczny. Mm-hmm. To też jest dosyć przerażające. No ale właśnie branża fast fashion odeszła od prognozowania trendów, które znaliśmy z poprzednich lat, jakieś wielkie domy mody, nawet nie tylko wielkie domy mody, ale ogólnie branża modowa polegała na tym, że proponowała jakieś trendy, a teraz te trendy są wykorzystywane w czasie rzeczywistym, więc tak jak mówiłaś wcześniej, sprzedawcy momentalnie reagują na oczekiwania konsumentów. I, tak jak też powiedziałaś, my nawet o tym nie wiemy czasami. A to wiąże, jakby to niesie za sobą bardzo dużo problemów i społecznych, i oczywiście ekologicznych.
1: Tak, no samo w ogóle wyprodukowanie jednej bawełnianej bluzki to jest około 2,5 tysiąca litrów wody.
0: Ogólnie produkcja i przetwarzanie materiałów to są największe źródła emisji dwutlenku węgla. No i no, nie powinno się tego ignorować.
1: To prawda. I zaskakujące jest dla mnie to, jak w obecnych czasach wydaje mi się, że mimo tego, że tyle mówimy o ekologii, to nadal po prostu te wszystkie marki ultra fast fashion są na topie. I mam wrażenie, że nasze społeczeństwo jest podzielone na to świadome i na to, które właśnie nadal przejmuje się bardziej tym po prostu, co będzie nosiło, a nie nad tym, co się dzieje z tymi ubraniami po i jak i w jaki sposób są one produkowane. Patrząc na te społeczne konsekwencje,

0: fast fashion, to takim najbardziej rozpoznawalnym i chyba takim głównym wydarzeniem, a raczej katastrofą, była katastrofa w Szabharze, czyli w mieście w Bangladeszu, gdzie zawalił się 8-piętrowy budynek, który był fabryką ubrań, odzieży, były też tam sklepy i bank, a przyczyną tej katastrofy było po pierwsze to, że sam budynek bezprawnie miał 8 pięter, bo architekt zgodził się tylko na 5, no i oczywiście wielkie generatory i te wszystkie ciężkie maszyny tekstylne służące do właśnie produkcji odzieży, zginęło wtedy ponad 1100 szwaczek i około 2500 innych pracowników. I tu również znalazłam też w artykule Voga cytat jednej z żon pracowników, który wtedy zginął. Mój mąż był jednym z setek robotników, którzy tego dnia zginęli. Pamiętam, że patrzyłam na jego zmiażdżone ciało i myślałam o tym, jak bardzo my, pracownicy fabryk odzieżowych, jesteśmy zbędni. Więc to w ogóle jest bardzo tragiczny obraz i właśnie to, jak człowiek może być zastąpiony i na co on jest narażony w imię produkcji odzieży.
1: No i to przede wszystkim powinno otwierać oczy i po prostu skłaniać do myślenia o alternatywach, jeśli chodzi o po prostu te rozwiązania takie ekologiczne. I teraz trochę o nich powiemy, bo przede wszystkim polecamy i rekomendujemy sprawdzanie materiałów, takie poważne patrzenie na metki, a tych materiałów jest bardzo dużo. Bardzo dużo pojawia się materiałów, które są alternatywą dla skóry. Na przykład mirum, to jest wolna od plastiku alternatywa produkowana z roślin i minerałów. I ta tkanina może być poddawana recyklingowi bez żadnych ograniczeń. Są też materiały stworzone w 100% z wyrzuconych ubrań, które tak imitują poliester, z których odzyskuje się też bawełnę. I ta energia wykorzystywana w czasie procesu w całości pochodzi ze źródeł odnawialnych. Trzeba o tym myśleć po prostu, ale są też inne sposoby.
0: Tak, ale w ogóle to, o czym mówisz, to korzystanie z materiałów, które już istnieją, też wpisuje się w ten taki nurt mody cyrkularnej, która jest bardzo związana właśnie ze zrównoważeniem, która zakłada to, że my nie produkujemy nowych materiałów i nowych ubrań, tylko mamy taki zamknięty obieg. W ten sposób też działają wszystkie second handy.
1: Tak, second handy, albo to, o czym też myślałyśmy, czyli po prostu przerabianie ubrań, które już macie. Na przykład łączenie tych ubrań, albo zupełne zestawianie ich z jakimiś materiałami, których już nie wykorzystujecie, typu pościele, nawet firany. I co ciekawe, wcale nie potrzeba do tego mieć jakichś nadzwyczajnych umiejętności, jeśli chodzi o szycie. Niektórzy nawet mówią, że nie potrafią szyć, a w ten sposób działają, więc jest to jak najbardziej możliwe.
0: Tak, ja uszyłam rękaw igłą i nitką po prostu. Mogę się pochwalić.
1: No, czyli da się zdecydowanie.
0: Tak, ale jeszcze co do firanek, fajne jest to, że jakiś czas temu też był trend na tworzenie sukien ślubnych ze starych firanek. I w ogóle też niektóre panny młode korzystały z firanek na przykład swojej babci, więc to też dodatkowo ma taki sentymentalny akcent.
1: Jest bardzo dużo widocznych tych alternatyw, ale też właśnie rzeczy teraz w kulturze tego, jak można wykorzystywać takie ubrania i jak właśnie wpisywać się w ten nurt mody cyrkularnej, ale o tym jeszcze za chwilę.

0: My już tak trochę zaczęłyśmy wcześniej o tych wszystkich przejawach mody cyrkularnej. O, a w zasadzie to, o czym będę mówiła, jest bardzo cyrkularne, bo chciałam powiedzieć zrównoważony, choć no, jak słyszycie, to wszystko jest dosyć płynne. W każdym razie również bardzo szkodliwe dla środowiska jest wydobywanie złota, bo emituje to dużo dwutlenku węgla, a także wprowadza do naszej atmosfery dużo zanieczyszczeń, takich jak rtęć czy cyjanek. I właśnie producenci, którzy chcą projektować w stylu, raczej w nurcie cyrkularnym, wykorzystują do produkcji biżuterii elektronikę. Stare laptopy, czy smartfony, czy w ogóle tego typu sprzęt, co też jest dosyć ciekawe.
1: To jest ciekawe też z tego względu, że wyczytałam, że 7% światowego złota znajduje się właśnie w nieużywanych urządzeniach elektronicznych. Dlatego też ważny jest recykling po prostu naszych sprzętów. Ja przejdę do kolejnej takiej może trochę ciekawostki albo przejawu. To jest kolekcja z app cyklingu Jacoba Buczyńskiego na Tygodniu Mody w Nowym Jorku, który właśnie został tam zaproszony. To jest polski projektant, który, no tak jak mówiłyśmy wcześniej, po prostu łączy ubrania ze sobą, różne ubrania, łączy je w całość. One wszystkie pochodzą z recyklingu. No i tutaj warto zauważyć, że po prostu nawet takie wielkie wydarzenia jak Fashion Week i to w Nowym Jorku zauważa po prostu takie rzeczy. Zauważa, że to jest ważne, bierze udział w tej dyskusji po prostu takiej ogólnoświatowej, modowej.
0: Tak, to był chyba 2023 rok?
1: Czy... Tak, okay. 2023, więc no... Ogólnie ta dyskusja toczy się już od bardzo, bardzo dawna, no i będziemy ją kontynuować dalej.
0: No i też Jacob Buczyński, on chyba też maluje na tych swoich... On jest najbardziej znany z tych kurtek jeansowych, tak myślę.
1: Tak, z kurtek jeansowych, no i to też jest to, że one są wyjątkowe, jakby niepowtarzalne przez to, że no to jest sztuka, którą on też po prostu, no, jeśli na nich maluje, no to one są po prostu unikatowe w pełni. Dalej przejdziemy do tego, jak bardzo znane osoby gdzieś tam pokazują, że da się inaczej korzystać z mody. Przejdziemy tutaj do księżnej Kate,
0: tak,
1: która...
0: Jest znana z tego, że swoje stylizacje nosi, więc zakłada więcej niż raz.
1: Mhm. No to może się wydawać nie taką dużą rzeczą, ale z drugiej strony jest właściwie jedyna, jeśli chodzi o rodzinę królewską, która wykorzystuje takie sposoby. No i właśnie na przestrzeni lat jest zestawione to i widzimy, że ona powtarza swoje stylizacje. Co też jest ważne i o czym też chciałyśmy powiedzieć, to, że ważne jest tworzenie kreacji, ale nie tylko, po prostu ubrań, które nie wpisują się tak stricte w trendy, tylko są takie, które będą po prostu modne zawsze. No i tutaj Kate Middleton właśnie nam to pokazuje, bo jej ubrania są wyjątkowe, są bardzo takie ekstrawaganckie, bardzo zdobne.
0: Tak, chociaż są też klasyczne.
1: Tak, tak, wpisują się.
0: Mhm. Tak, są też zgodne z protokołem,
1: no
0: zawsze.
1: Tak, i z etykietą.
0: To by też mówiło o tym, że ta klasyka zawsze... Zawsze się obroni.
1: Ale nie musi być nudna. Do
0: to
1: tego
0: prawda.
1: Właśnie dążę.
0: To musi być taka klasyka własna. Każdy ma swój styl, więc to też trochę by się sprowadzało do tej roli konsumenta. O tym, o czym my musimy pomyśleć, zanim coś kupimy. Rzeczywiście może lepiej nie robić tego aż tak impulsywnie, tylko pomyśleć, gdzie jeszcze możemy to założyć.
1: Mhm. No i to właśnie później pokazuje, że możemy te ubrania zakładać po prostu na przestrzeni lat, a do tego przejdziemy również za chwilę.

0: Także z tego, co już mogliście usłyszeć, robi się coraz bardziej pozytywnie, jeśli chodzi o świadomość ludzi o tym zrównoważeniu mody i głównie to też za sprawą nas młodych, generacji Z, osób do 26 roku życia.
1: Mhm, ponieważ my mamy, przez to, że mamy zdecydowanie więcej informacji na temat wpływu działań branży modowej na środowisko, jesteśmy bardziej świadomi i po prostu robimy bardziej świadome zakupy. Przynajmniej taka jest tendencja, taka coraz bardziej pozytywna w tę stronę. I my coraz też częściej pozytywnie odnosimy się do oczywiście kupowania z drugiej ręki. To jest bardzo modne, ubrania vintage, które teraz tak bardzo trendują, ale w tym takim świadomym, myślę, ujęciu. Mhm. No i po prostu w tym momencie powstają badania i coraz częściej właśnie o nich słyszymy, które pokazują, że my jako generacja Z skupiamy się bardziej nad aspektem jakości ubrań, a nie tylko ceny, no i przede wszystkim nie ilości. Chcemy kupować ubrania bardziej unikatowe i też wykazujemy taką chęć, rekomendujemy, co wynika z badań, promowanie zrównoważonego podejścia w zakresie właśnie tej konsumpcji odzieżowej i staramy się podnosić taką świadomość społeczną poprzez kampanie edukacyjne i społeczne i my też bardzo chcielibyśmy w ogóle właśnie badania wskazują na to, że chcieliby, żeby tych takich kampanii było więcej, żebyśmy wszyscy byli bardziej świadomi. I to tak myślę, że na koniec wam zostawimy i już niedługo przejdziemy do pożegnania.

0: No to czas na naszą dzisiejszą rozmowę. Ze mną jest już nasza gościni Paula Buczyńska.
1: Czyli artystka i projektantka, której twórczość związana jest z ideałami na styku sztuki, rzemiosła oraz technologii.
0: Która zajmuje się też modą zrównoważoną i podejściem inkluzywnym w modzie. Cześć!
2: Cześć dziewczyny.
0: Bardzo się cieszymy, że przyjęłaś nasze zaproszenie i no obie się nie mogłyśmy doczekać dzisiaj tej rozmowy. Więc tak, może na początek poprosimy cię o wytłumaczenie może naszym słuchaczom, jak w ogóle możemy rozumieć tę modę zrównoważoną i jak ona wygląda od strony projektanta.
2: To może tak najpierw dziękuję wam bardzo za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać na takie ważne tematy i bardzo bliskie mojemu sercu. Jako osoba, która no, ma doświadczenie już ponad 25-letnie w branży mody i rzeczywiście mogłam obserwować, jak branża z zachwytu właśnie tym, że możemy produkować dużo, na dużą skalę, gdzieś zaczyna odczuwać ten ból przesytu i tego, że no, środowisko tego nie wytrzymuje. I myślę, że w takiej popularnym rozumieniu właśnie zrównoważona moda jest tym związkiem między systemem modowym i produkcją i całym działaniem branży, a właśnie gdzieś tam kosztem środowiskowym. Ale zrównoważenie to jest znacznie więcej, bo to środowisko to jest jedno, przyroda, która cierpi, ale też ludzie, którzy pracują wokół i w ogóle w tej branży. Od strony osób projektujących to jest jeszcze inny temat i tu tak naprawdę się zaczyna, bo wielu z nas kojarzy właśnie wybór materiałów naturalnych, że to jest zrównoważenie. Natomiast jest to znacznie, znacznie szersze i cała idea zrównoważenia polega na tym, żebyśmy już zaczynając myśleć o projektowaniu, mieli na względzie i miały na względzie całe życie produktu, czyli to, jak ono będzie funkcjonowało podczas noszenia, podczas prania, pielęgnacji, suszenia i tak dalej. Czyli czy ten mikroplastik będzie nam się gdzieś tam uwalniał do wody. Potem, o czym się rzadko zapomina, co się dzieje po. Czyli jeżeli przestajemy nosić te rzeczy, to czy możemy je naprawić? Czy możemy je naprawić w łatwy sposób? Czy w ogóle jako osoby projektujące nie myślimy o tym, co no, nie powinno mieć miejsca? Powinniśmy naprawdę brać odpowiedzialność za cały ten cykl. Następnie, jeżeli możemy naprawić, to na przykład czy guziki są, powiedzmy, łatwe, zamki, czy one też gdzieś tam podlegają właśnie czy temu recyklingowi, czy możemy właśnie zupcyklingować w jakiś sposób te rzeczy, albo na przykład, czy one łatwe są do rozłożenia potem już, jeżeli już naprawdę nic z tych rzeczy się nie da zrobić i lądują gdzieś w śmietniku, to czy one się łatwo gdzieś tam są w stanie rozłożyć w środowisku.
0: Czyli to skupia się na tych właśnie materiałach naturalnych, które mogą się rozłożyć, czy też wchodzi w to projektowanie ten poliester z recyklingu, o którym też jest dosyć głośno?
2: To jest bardzo skomplikowany temat, bo no jak się domyślacie, to nie jest zero-jedynkowe, czyli używajmy wszyscy, nie wiem, bawełny certyfikowanej, albo wszyscy chodźmy w lnie, który jest nawet, może być produkowany, powiedzmy, w Polsce. Wydaje mi się, że w zrównoważonej modzie najważniejsze jest to, że skala musi być ludzka, czyli my nie możemy chcieć jak najwięcej produkować, jak najszybciej. I właśnie ten plastik, który rzeczywiście, on też gdzieś się pojawia i ten poliester z recyklingu, który no, jest uważany za jakąś taką ekologiczną alternatywę, no ja akurat nie jestem zwolenniczką ze względu na to, że no wiemy też, jak to działa na nasze zdrowie, jak się nosi poliester, to nie jest nic dla naszego ciała przyjemnego. Co nie zmienia faktu, że ten plastik jest. On jest w obiegu. Czyli też musimy jako ludzie pomyśleć o tym, co z nim zrobić. Dlatego no, cały system wymyśla różne alternatywy. I teraz znowu, nie ma jednej słusznej, dobrej drogi. Te drogi są różne. nie? Mhm. I myślę, że najważniejsze jest, żeby każda osoba, która zaczyna projektować, obojętnie czy na skalę, powiedzmy, masową dla dużych firm, czy to są jednostkowe produkcje w mniejszych firmach, w małych markach, musimy mieć taką świadomość, że ta odpowiedzialność jest po naszej stronie. Czyli my decydujemy, tak? Wybór materiału, fasony, bo to jest następny też temat, czyli fason, kto będzie mógł w tym chodzić, właśnie kwestia tego, na przykład wysyłek potem, kwestia zwrotów, kwestia właśnie zaopiekowania się całym życiem tego produktu.
1: Mhm, a tak właśnie jeszcze z twojej strony, co sprawiło, że ty wybrałaś to zrównoważone podejście?
2: To nie była krótka droga, mhm. bo ja, jak już tutaj wspominałam wam, pracuję ponad 25 lat, więc moja droga gdzieś tam się zaczęła zaraz po studiach, na początku 2000, gdzieś tam pierwszy rok. Zupełnie byliśmy na innym, jako społeczność, społeczeństwo w ogóle na innym poziomie myślenia o zrównoważeniu. Ja zaczęłam pracować dla dużej marki modowej. Nauczyłam się wszystkiego absolutnie tam, natomiast wiecie, wtedy myślenie też było inne o tyle, że produkowaliśmy i projektowaliśmy dwie kolekcje w roku, tak? To była wiosna, lato, jesień, zima. W tej chwili mamy praktycznie co tydzień wchodzą tak zwane intake'i do sklepów i to po prostu jest gonitwa. Więc czy tamta moda była bardziej zrównoważona? Pewnie tak, ale nie myślało się o tym w ten sposób. Ja gdzieś przez 10 lat pracując właśnie dla dużej firmy, potem jednak wybrałam pracę dla własnej marki modowej, więc to było troszeczkę naturalnie, że nagle przyjrzałam się temu, że produkcja w Polsce, materiały, które wiem skąd pochodzą, to tak jakoś naturalnie weszło. No mhm. i potem jeszcze do tego doszło właśnie do projektowania inkluzywne i spojrzenie na to, kto to nosi. Ale to był proces, to był długi proces. Dodatkowo myślę, że też bardzo ułatwiło mi kontakt z przyrodą, który mam bardzo bliski i bardzo taki też emocjonalny, muszę przyznać. I to, że się zachwyciłam gdzieś tam ideami permakultury, która myśli o takich trzech bardzo ważnych filarach, czyli myśleniu właśnie trosce o ludzi, troskę o ziemię i równym podziale. I wydaje mi się, że to jest bardzo uniwersalne, jeśli chodzi też o podejście projektowe, że możemy to stosować absolutnie we wszystkich dziedzinach życia swojego. I myślę, że to też mnie popchnęło w kierunku właśnie zrównoważonej mody.
0: A czy to wyszukiwanie materiałów jest trudne? Jak bardzo producenci są transparentni w tym temacie?
2: To jest bardzo trudne, bo bardzo dużo się na przykład mówi o deadstockach. Nie wiem, czy kojarzycie, to jest dla projektantów i projektantek takie słowo klucz, że korzystamy z zasobów, które już są, czyli kupujemy na przykład w hurtowniach materiały, które już zostały przez kogoś wyprodukowane. No nie do końca jest to znowu zrównoważone, ponieważ też napędza jednak tą konsumpcję, że tych materiałów jest produkowanych gdzieś tam na ten stok coraz więcej i coraz więcej. Nie wiemy wtedy, skąd te materiały pochodzą. Nie do końca mamy jasność. No i nie mamy jak nawet dotrzeć. Generalnie myślę, że to, co się w tej chwili dzieje, jeśli chodzi o unijne gdzieś tam prawo, popchnie nas w kierunku, że rzeczywiście ta przejrzystość i transparentność łańcucha całego dostaw będzie znacznie większa i będzie to łatwe. Natomiast z mojego doświadczenia, jak zakupowałam materiały właśnie w Polsce, to często było tak, że mogłam dotrzeć do producenta, ale na przykład już producent nie ma w Europie bawełny, tak? Nie rośnie. W związku z czym już dotarcie dalej z konkretnych plantacji jest utrudnione i nie zawsze, zwłaszcza mała marka, jest w stanie dotrzeć na sam początek. Można by powiedzieć, że dużo się zmieniło pod tym względem, bo rzeczywiście zaczynamy zwracać uwagę i na przykład polski, tutaj mogę powiedzieć, kombinat konopny, który gdzieś tam stara się w Polsce właśnie na przykład te konopie pozyskiwać, ale łączy je właśnie z bawełną z kolei, która jest z Grecji, więc oni też, to jest mała, stosunkowo mała produkcja, więc wtedy mamy dostęp. Ale znowu, nie wszyscy są w stanie do tego dożyć. To nie jest proste. To na pewno nie jest proste, ale coraz prostsze, wydaje mi się.
0: To dobrze, to jakieś światełko w tunelu też. Wspomniałaś jeszcze o tych materiałach, które można pozyskać, ale one już są przez kogoś wyprodukowane i wy jako projektanci możecie je kupić.
2: Tak.
0: Czy to, no bo to wpisywałoby się trochę w tą ideę mody cyrkularnej, która zakłada ten zamknięty obieg materiałów, ale właśnie też w twoim głosie była taka wątpliwość, czy to jest etyczne i to mnie zaciekawiło.
2: Ja po prostu myślę, że nie zawsze to jest to samo, czyli jeżeli kupujemy z hurtowni jednak materiały, to nie zawsze do końca wiemy, czy to jest rzeczywiście materiał, który nigdy by się nie sprzedał, czy ktoś go produkuje na bieżąco i coraz więcej, coraz więcej. Na pewno znacznie ciekawszym i znowu nie dla wszystkich rozwiązaniem, ale jednak ciekawym jest pozyskiwanie i przerabianie odzieży już gotowej, obrusów nawet, czy są fantastyczne startupy, które z ręczników na przykład i pościeli gdzieś tam z hoteli przerabiają właśnie taki materiał i myślę, że tutaj rzeczywiście jest to jednoznacznie zrównoważone. Natomiast w przypadku tych deadstocków tak zwanych, no nie do końca wiemy, że zawsze to jest takie etyczne, a też musimy zwrócić uwagę, że bardzo często marki coś komunikują i jest to tak zwany greenwashing, czyli po prostu jest to hasło, które my uważamy, dobra, okej, to się równa ekologia, a nie do końca tak jest.
0: No właśnie, ten greenwashing też u ciebie na Instagramie pojawił się taki wpis o właśnie tych wszystkich lnianych torbach na zakupy i tych ładnie opakowanych ubraniach w papier, jeśli coś zamawiamy. I jak jako projektant znaleźć balans między greenwashingiem a rzeczywistą ekologią? Czy to jest taka pułapka, w którą łatwo jest wpaść?
2: Myślę, że tak, bo marketing to jest następny taki temat, który też jest bardzo o zrównoważeniu, czyli tam, jeżeli chcemy mieć markę zrównoważoną, to musimy też bardzo myśleć o tym, co komunikujemy na zewnątrz. I rzeczywiście, jeżeli będziemy używać koloru zielonego po to, żeby podkreślić, że jesteśmy ekologiczni, jeżeli będziemy zwracać uwagę właśnie tu listek, tam właśnie deadstock, tutaj właśnie poliester z recyklingu, to wpadniemy w taką pułapkę hasłowości, a wydaje mi się, że trzeba się zastanowić, co naprawdę możemy, nawet jako mała marka, zrobić na rzecz tej zrównoważonej mody. I to nie musi być od razu wszystko naraz, bo to jest czasami za dużo. Tylko zastanówmy się, że na przykład, no jednak używamy już do wysyłek tych kartonów, które są już w obiegu. Jest to bardzo fajne. Czy musimy mieć właśnie, produkować kolejne lniane torby, które właśnie są pięknie zapakowane? Czy właśnie ta nadprodukcja, to jest ten problem, że powinniśmy się zawsze zastanowić, czy możemy troszkę mniej produkować i sensowniej, i na dłużej.
0: To tą wątpliwością i tym pytaniem może zrobimy sobie małą przerwę na łyk wody i wrócimy w następnym wejściu.
1: Dziękuję.
2: Dzięki.

0: Wracamy po krótkiej przerwie i teraz chciałyśmy przejść do tematu, którym również się zajmujesz, czyli do inkluzywności. I może na sam początek, na czym ta moda inkluzywna polega? I z takiej strony teoretycznej i też bardziej z twojej praktycznej strony jako projektantki.
1: To jest ciekawy temat bardzo dla mnie i taki, w którym rzeczywiście żyję od wielu lat. Mówiąc krótko, bo to brzmi bardzo tak moda inkluzywna, to jest moda, która po prostu zwraca uwagę na to, że ubranie ma być dla ciała, a nie ciało ma się dopasowywać do ubrania. Czyli właściwie moda dla każdego po prostu, z zwróceniem uwagi na to, że ciała mamy różnorodne i one nawet się zmieniają i w ciągu naszego życia, ale w ciągu nawet roku, miesiąca, zwłaszcza u kobiet to też jest bardzo, bardzo różne, ale nawet od takiego stanu naszego codziennego, nie wiem, jest gorąco, mamy siatki i gdzieś tam musimy, powiedzmy, iść i teraz to ubranie może nas wspierać w tym codziennym funkcjonowaniu, albo może nas ograniczać bardzo i gdzieś powodować, no już w skrajnych przypadkach, ale jednak i utratę zdrowia, i też takiego komfortu psychicznego. I to jest bardzo ciekawy temat, bo często się mówi o modzie inkluzywnej i od razu widzimy kogoś na wózku, tak, i że to jest moda specjalistyczna, moda dla osób z niepełnosprawnościami, a to nie jest tak. Wiktor Papanek, który jest świetnym akurat świetną osobą w tym momencie do przytoczenia, mówił właśnie, że wszyscy należymy do grup o specjalnych potrzebach i ja tutaj się o tyle zgadzam, że rzeczywiście na każdym, na różnych etapach życia nasza sprawność jest bardzo różna, bo jak jesteśmy dziećmi, to też nam na przykład ciężko dosięgnąć do jakiegoś wyłącznika, więc każdy przez to przechodzi. I moda inkluzywna skupia się właśnie na tym, żeby te ciała z jednej strony funkcjonować mogły bardzo komfortowo, ale z drugiej strony mogły się też wyrażać poprzez strój, bo tutaj nie można zapominać, a często jest to właśnie taki element pomijany, że my się komunikujemy za pomocą stroju, że my się wyrażamy za pomocą stroju. I teraz, jeżeli często mówimy o tym, że na przykład bawmy się modą, że moda to sztuka, to moje pytanie brzmi, dlaczego wykluczamy niektóre osoby z tej zabawy i właśnie z tego, no z tego ogólnego, takiego właśnie, z takiej ogólnej możliwości wyrażania właśnie siebie.
0: A czy ten ruch tak powstał, znaczy nie wiem, czy mogę to nazwać ruchem, ten nurt w modzie, powstał też trochę przez tą całą ideę ciało pozytywności, bo rzeczywiście tak sobie myślę, że my przez popkulturę i w ogóle przez kulturę naszą cały czas jesteśmy oceniani przez pryzmat rozmiaru i tego, żeby wyglądać i właśnie wykluczamy to czucie się w tych ubraniach.
1: Myślę, że to jest bardziej skomplikowane, ale masz rację, że ta ciało pozytywność też na pewno wpłynęła na to, że jednak mówimy o tym, że ciała są różnorodne, po prostu są różnorodne i nie można ludzi wykluczać z tego powodu. Co ciekawe, w badaniach do mojego doktoratu przeprowadziłam bardzo dużo wywiadów i usłyszałam też takie coś, co mi dało dużo do myślenia, że właśnie wraz z ruchem ciało pozytywności powstało nowe piekło dla, jak to określiła, cytuję tutaj dziewczynę, dla grubych. Czyli modelki, które są w reprezentacji, są pokazywane gdzieś tam na stronach internetowych, znowu dostały jakieś ciała, które są wyidealizowane. One są w większym rozmiarze, ale są wyidealizowane. I to jest fakt, że my wszystko staramy się wygładzać, staramy się, żeby właśnie no, social media nie pomagają w tym. Teraz AI dodatkowo się dołożył, tak, że pewne powtórzenia, replikacja jest po prostu łatwiejsza, jeżeli coś jest wygładzone, jest takie same. I też mamy z drugiej strony, mówiłaś o ciało pozytywności, ale z drugiej strony mamy kwestie właśnie tego późnego starzenia się, jakby opóźniania w ogóle tego procesu, że cały czas chcemy wyglądać młodo, chcemy być sprawni. I to z jednej strony jest bardzo dobry nurt, ale z drugiej strony on też powoduje, że no, te ciała mają znowu narzucone coś i strój jako przypisany do ciała zawsze będzie zawsze będzie po prostu gdzieś z nim skorelowany na tyle, że jeżeli będziemy oczekiwali coś od ciała, to też będziemy oczekiwali tego od stroju, w którym chodzimy.
0: Mhm. I w tym kontekście właściwie my też się zastanawiałyśmy, czy faktycznie branża modowa z twojej perspektywy jest bardziej otwarta na te różnorodności, czy to tak samo jest trochę marketing?
1: To jest duży problem. Dziękuję, że zadałaś to pytanie, bo to jest duży problem, bo czym innym jest sama reprezentacja, czyli to, że my widzimy na przykład na wybiegach, w reklamach osoby z niepełnosprawnością, osoby różnorodne, osoby w tak zwanym plus size, bo nie wiadomo, jaki jest ten, jak coś jest plus, to coś jest minus, a co jest normą, więc to tak nazwijmy tylko marketingowo. I to jest jakby jedna rzecz, czyli to, co my widzimy, ale drugie, czy my projektując, w ogóle odpowiadamy na potrzeby tych osób, bo bardzo często się zdarza, że niepełnosprawność w jakimś sensie jest fetyszyzowana na wybiegach. Czyli my zapraszamy osoby z niepełnosprawnością na ten wybieg, żeby I już uważamy, że to już jest okej. Okay. Czyli nie projektujemy dla tego ciała, nie zastanawiamy się, czego to ciało potrzebuje. I wydaje mi się, że to jest też problem, znowu jak z greenwashingiem, że jeżeli traktujemy coś powierzchownie, jeżeli nie rozumiemy tego, co robimy, no to właśnie wychodzą takie niesprawiedliwe rozwiązania dla wszystkich, co tak naprawdę jest no, bardzo smutne, bo wystarczyłoby myśleć od samego początku, dla kogo to jest. I to jest podstawowe pytanie, które każda osoba projektująca musi sobie zadać. Dla kogo?
0: I czy kiedy ty projektujesz, to też na początku musisz gdzieś tam czy rozmawiasz na przykład z osobami, dla których chcesz projektować, czy też w ogóle musisz określić sobie grupę, dla której projektujesz, czy możliwe jest też zaprojektowanie czegoś po prostu dla każdego?
1: Absolutnie, absolutnie jest tak, że trzeba określić dla kogo, czyli tak zwane, no budujemy też tak zwane persony, czyli musimy wiedzieć, co ta osoba potrzebuje w danym momencie, ale też jest ważne, ja mam taki mechanizm, że zmieniam jakby rzeczowniki na czasowniki. Często o tym mówię, czyli że staram się pomyśleć, że ta osoba w tym musi usiąść, musi w tym chodzić, musi funkcjonować, musi zdjąć, założyć komfortowo. Ale znowu, nie myślę o bardzo wąskiej grupie osób, chyba że na przykład projektuję stricte dla chóru albo stricte dla muzyków, czyli biorę pod uwagę ich potrzeby funkcjonalne w tym momencie i też, no nie tylko funkcjonalne, ale powiedzmy, jeśli chodzi o krój, światła sceny, wszystko. Natomiast jeżeli projektuję ogólnie dla swojej marki, dla jakiejś marki, to myślę o tym projektowaniu uniwersalnym, które jest mi bliskie, czyli nie specjalistyczne dla danej grupy, tylko rozszerzam, czyli zastanawiam się, co ja mogę zrobić jeszcze, żeby włączyć jak najwięcej osób i umożliwić im noszenie tej rzeczy. To są oczywiście łatwiejsze zapięcia, myślenie o podkrojach szyi, podkrojach pachy, żeby to było wygodne właśnie w takim codziennym funkcjonowaniu. No i potem dalej oczywiście też w pielęgnacji tych rzeczy.
0: Dziękujemy ci bardzo. Dużo ważnych rzeczy padło. Cieszymy się, że właśnie od twojej strony, od strony projektantki, od strony osoby, która po prostu w tej branży modowej jest, jak mówisz, od wielu, wielu lat, więc cieszymy się, że podzieliłaś się doświadczeniem.
2: Czymś nowym dla nas. No, i
0: oczywiście.
2: Myślę, że dla naszych słuchaczy też na pewno.
0: Tak, bo my możemy o tych rzeczach poczytać, ale no to nigdy nie będzie to samo. Więc bardzo ci dziękujemy i przypominamy, że z nami była Paula Buczyńska, czyli artystka i projektantka, której twórczość związana jest z ideami na styku sztuki, rzemiosła oraz technologii. Dziękujemy.
1: Dzięki. Bardzo dziękuję wam.
0: No i nasza niedziela modowa dobiega końca. Był z wami w teorii modowy duet, a w praktyce modowy tercet, bo realizowały nas dzisiaj Gabi Korzyb i Maja Manoś, a przy mikrofonach były
3: Asia Woźniak
0: i Paulina Bernard.
3: Dzięki.
0: Miłej niedzieli.
4: Modowo
0: i alternatywnie.
4: O tym, co nosimy
0: i co to o nas mówi.
4: Modowy duet.
0: Niedziela, godzina 12.
5: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
6: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13:00. Nowa pora roku, nowa ramówka w Radiu Afera oraz zupełnie nowa audycja o niekonwencjonalnych podróżach, którą będę miała przyjemność poprowadzić przez najbliższe tygodnie. Za realizację odpowiada dzisiaj Maja Manos i Gabi Korzyb, a ja nazywam się Zofia Frankiewicz i właśnie naprawdę bardzo się cieszę, że przez najbliższe tygodnie będę u siebie gościć podróżników i podróżniczki, którzy wyjeżdżają w różne zakątki na świata właśnie w taki niekonwencjonalny sposób, więc jednocześnie ich przygody wyglądają na takie bardzo niewygodne, a z drugiej strony ten brak komfortu jest największym luksusem. Kilka słów o mnie, chociaż ta audycja nie będzie za bardzo o mnie, to u mnie podróże zaczęły się już kilka lat temu i w zasadzie zaczęły się właśnie od autostopu, gdzie z założenia ta podróż jest już niewygodna, bo kilka godzin się czeka na skraju drogi, śpi się w przeróżnych, dziwnych miejscach, wychodzi się cały czas ze swojej strefy komfortu, poznając nowych ludzi, wchodząc im do samochodu od razu i z automatu im ufając. No i moim mottem jest szukanie komfortu w niekomforcie. Ja też przeprowadzałam się już kilka razy w życiu. Mieszkałam w Oregonie, na Hawajach, w Turcji, w Portugalii oraz w Hiszpanii. Jednak tyle o mnie, bo teraz już u mnie w studiu jest Marta Leszczyńska, która jest moją pierwszą gościnią. Bardzo mi miło, Marto, ciebie tutaj gościć. Cześć.
3: Cześć Zosia, cześć wszystkim.
6: Marta już ponad rok temu w sumie wspięła się na najwyższy szczyt Turcji bądź Kurdystanu, na Ararat, czyli 5137 metrów. Ale o tym porozmawiamy zaraz już po utworze, który przeniesie nas trochę w tureckie klimaty, czyli przed nami Kufi Duman.

0: i 3200 metrów. I tam jeszcze było ciepło. Tam jeszcze było fajnie, tam jeszcze szłyśmy w krótkich rękawkach. Było już czuć wysokość. Pamiętam, jak pierwszy raz szłyśmy tam do toalety, no to już mi się kręciło w głowie.
1: A to jak takie toalety wyglądają?
0: Oj, pięknie. Taka dziura w ziemi otoczona drewnem. I ma się obok butelkę z wodą, żeby coś tam spłukać. Ale no, w porządku, w porządku. Także tak, tam była ta pierwsza noc i w nocy już mi było zimno. To była ta pierwsza noc trzęsiawki. Następnego dnia szłyśmy wyżej na aklimatyzację. Mm-hmm. Nie pamiętam, na jaki pułap dokładnie. Nie wiem,
1: to chyba było 4000. Pamiętam, że było planowane, żeby iść wyżej, ale jednak konie nie mogły dalej wejść, bo one niosły nam ten bagaż, bo spadł śnieg.
0: Ale to chyba jeszcze nie wtedy, bo mi się wydaje, że my szłyśmy na ten wyższy pułap.
1: Aha,
0: i
1: żeby
0: potem
1: zejść.
0: Wracałyśmy.
1: Dokładnie, tak. To było 4100? Coś takiego?
0: No, chyba coś takiego. I tam, jak już byłyśmy na tej wysokości, już było nam trochę zimno. Mm-hmm. No i tam właśnie była ta aklimatyzacja, jakoś tam godzinę czasu spędziliśmy całą grupą, rozmawialiśmy i tak dalej. No i potem znowu się schodziło na dół do tego naszego obozu 3200. Tam spędziliśmy sobie wszyscy miły wieczór i potem właśnie następnego dnia znowu wchodziliśmy tam wyżej. Tam był rozbijany namiot, znowu właśnie z tymi końmi i tak dalej. No i to był ten dzień, gdzieś szłyśmy spać o 18, bo o północy trzeba było być gotowym na wchodzenie na ten atak szczytowy.
1: A to dobra, to jeszcze jak wyglądają te kampy? Jak wygląda pierwszy i jak wygląda drugi?
0: No ten pierwszy był taki fancy, bym powiedziała, bo no ta toaleta właśnie była tak ładnie zrobiona.
1: Ładnie zrobiona, dziura w ziemi.
0: Ale otoczona, słuchajcie, jakimś tam parawanem, był element prywatności.
1: To prawda, bo na drugim kampie już nie było.
0: Nie było, tam były same głazy. No właśnie, co też w ogóle, tak może zahaczając, że to jest ważne, że my tak się skupiamy na tej górze i w ogóle, że bardzo, no super doświadczenie, no ale też tam było mnóstwo śmieci, no nie? Jednak, że to był taki smutny element. Było też dużo bezdomnych psów, które gdzieś tam za nami podążały. No i czasem te psy właśnie też tam siedziały w tych takich, no, nieprzyjemnych rzeczach, jakichś śmieciach i tak dalej, także no szkoda. No i co? No i...
1: A drugi kamp, czyli pierwszy jest taki fancy, tak. A drugi już nie jest fancy?
0: No właśnie, tam już po prostu był taki zwykły namiot rozłożony dla nas przez naszych właśnie przewodników. No i to tak było już na takich gruzach, skałach, śniegu, jeszcze zimniej.
1: I jakie emocje ci towarzyszyły, kiedy jechałaś busem z tego hotelu, z miasteczka właśnie, żeby wyruszyć na szlak?
0: Jeju, no to były duże emocje, bardzo przeżywałam, zastanawiałam się, jak to będzie, byłam podekscytowana, przerażona. Wtedy jeszcze było naprawdę ciepło, poznawaliśmy się zresztą grupy właśnie w busie, więc było bardzo wesoło. No i chyba wszyscy trochę nie wiedzieliśmy, co nas dokładnie czeka.
1: I czułaś, że spełniasz właśnie takie swoje małe marzenie?
0: Tak, zdecydowanie.
1: Dobra, no to przed nami utwór Dream On.

0: Wspomniałaś, że na atak szczytowy wstaje się o godzinie 12. To o której się idzie spać?
1: No właśnie o tej 18.
0: O 18. Czyli można by powiedzieć, że jest 6 godzin snu przed tym wielkim dniem. Czyli wstajesz o godzinie 12 i co, jesz śniadanie?
1: No, trzeba było się najeść trochę przed tym atakiem szczytowym. A jedzenie w ogóle było przepyszne, bo właśnie ci nasi przewodnicy, tam był też kucharz, gotowali pyszne rzeczy, więc najedliśmy się. Nie potrafię powtórzyć nazw dań, które jedliśmy. Jadłyśmy, ja ale było bardzo dobre, tak. No i co? No
0: I co potem... pamiętasz z tego właśnie, jak wyruszałyśmy tuż przed wyjściem na dobrą sprawę?
1: Jej, no taką dużą ekscytację, ale też lęk właśnie przed tym takim pójściem w nocy. Bardzo się cieszyłam, że były inne osoby, które na przykład miały działające baterie, które mnie ratowały z moją czołówką. Ty też przecież wymieniałaś baterię, tak. W jednym momencie się zatrzymałyśmy.
0: Ja pamiętam, że wymieniałam baterię gdzieś w środku w ogóle niczego. Pamiętam, że grupa zaczęła już...
1: Oni już poszli, a ja ci świeciłam.
0: A ja mówię, zaraz zgubię baterię, którą została mi ostatnia jedna pełna, a bez dobrej czołówki to ja myślę, że tam by się nie dało rady.
1: Nie, nie.
0: Więc czy bałaś się w ogóle tego wyjścia wtedy?
1: Ogólnie bać się chyba nie bałam, bo wiedziałam na pewno, że jesteśmy bardzo dobrze zaopiekowane właśnie z naszymi przewodnikami. Więc tak, że mi się bała, żeby coś mi się stało, to nie. No ale były takie obawy, czy na pewno dam radę i sobie myślałam, myślę, że dam radę, bo też była ta ekscytacja, adrenalina. No i dopiero potem, jak to zimno mi zaczęło tak coraz bardziej dokuczać, to wtedy zaczęłam się martwić.
0: Ja pamiętam właśnie z tego wyjścia chyba najbardziej to, że ja w ogóle teraz jak sobie o tym myślę, to jest absurdalne, że ja tak w ogóle zrobiłam, ale ja nalałam sobie wody do bukłaku i ta woda mi zamarzła. Już w zasadzie tuż przed wyjściem, w przeciągu tej godzinki, gdzie tam się szykowałyśmy, jadłyśmy śniadanie i nagle patrzę, a w plecaku mam dodatkowe 2 kilo lodu. Więc mówię, szybko wywalałam ten bukłak, żeby go zostawić i gdzieś napełnić butelki tą ciepłą wodą, którą i tak w sumie pomału się chłodziła, bo jednak brakowało mi bardzo mocno tego termosu.
1: No, bo w tym wężyku ci się gniazdo. Zamroziło się. Pić, no.
0: Dokładnie, dokładnie. A później faktycznie myślę, że o strachu tam nie można było za bardzo mówić, bo z tymi przewodnikami faktycznie bardzo dobrze, sprawnie to szło, mi się wydaje.
1: No super, oni byli naprawdę świetni, też się dobrze z nami komunikowali. Na przykład w grupie też się okazało, że było trochę więcej Polaków, byli też właśnie Niemcy, Włosi. No i też właśnie bardzo śmiesznie było, jak zawsze nasz główny przewodnik nam podawał herbatę i mówił herbatka.
0: Okej, czyli on niósł ze sobą właśnie cały ten zapas, nie?
1: Tych
0: herbat, jakiś przekąsek, żeby nas trochę motywować, bo tej motywacji właśnie myślisz, że potrzebowałaś?
1: Tak, już w tym pewnym momencie, jak właśnie był ten moment, jak zrobiliśmy taką przerwę i ja zaczęłam się tak bardzo trząść i właśnie tam zaczęliśmy pić tą herbatkę i ręce mi się tak trzęsły, że nie byłam w stanie ubrać tych raków, to był moment, gdzie czułam, że o kurczę, nie wiem, co będzie dalej.
0: No, a na przykład... Czy choroba wysokościowa cię dopadła?
1: Wiesz co, no wydaje mi się, że ten pierwszy obóz kręciło mi się na pewno w głowie, jak szłam korzystać z toalety. Potem ta aklimatyzacja myślę, że dobrze zadziałała. Myślę, że z chorobą wysokościową, no wiadomo, gdzie się ciężej oddychało, no ale to chyba tyle. Nie było jakoś, że zrobiło mi się niedobrze i tak dalej. Najbardziej mi dokuczało właśnie to zimno.
0: A czy przy ataku szczytowym czułaś, że ci głowa puchnie, że cię boli i że coraz ciężej się idzie?
1: Tam nie, tam było mi po prostu ciągle zimno.
0: Tam już o niczym innym nie myślałaś, tylko o tym, że jest zimno. Tak. Bo właśnie dla mnie chyba najciężej było, jak się przeszło te 5000 metrów i wiedziałam, że dobra, już mam 5000, ale jeszcze jest to 137 metrów. I dla mnie wtedy to była tragedia. Po prostu kroki były mniejsze niż tip-topy. Bardzo ciężko mi się szło, bardzo ciężko mi się oddychało i dodatkowo właśnie, no też było zimno, wiatr był straszny. Tak. Byłyśmy bardzo wystawione w ogóle na wiatr z każdej strony, więc dla mnie w tym momencie już naprawdę ciało mówiło, że koniec, ale jednocześnie jak tu nie przejść jeszcze to 137 metrów. I jak ty wspominasz wejście już na sam szczyt? Jak wyglądało dla ciebie to ostatnie 137 metrów?
1: Ja byłam tylko skupiona na krokach Jakoba przede mną. Ja tylko patrzyłam na jego stópki. No jak już tam doszliśmy wszyscy razem, to już miałam takie okej, fajnie, ale chcę na dół, bo mi zimno. I dopiero zaczęłam jakby cieszyć się tym szczytem, jak właśnie nasz przewodnik oddał mi te drugie rękawice.
0: No właśnie, to było bardzo ciekawe, bo ja sobie też wyobrażałam wcześniej, że to jest tak, że wyjdziemy na szczyt. I tak jak przeważnie się zdobywa mniejsze szczyty, to że można usiąść tam, popatrzeć na widoki, zobaczyć, w końcu pokomplentować, jak to super, że co my właśnie osiągnęliśmy. A ja mam wrażenie, że na Araracie to było tak, że byliśmy tam dosłownie chwilę, bo tak mocno wiało i stwierdziliśmy, że trzeba już schodzić, że ja mało pamiętam w ogóle z tego bycia na szczycie. Mam wrażenie, że to było dosłownie kilka minut, a w porównaniu do całej wyprawy, która trwała kilka dni, to jest naprawdę malutki ułamek.
1: No tak, tak, tak było, że nie spędziłyśmy tam zbyt dużo czasu, ale to dobrze. Ale nie, no na pewno udało się tak objąć wzrokiem właśnie te chmury, właśnie to, że byłyśmy tak ponad chmurami, to było na pewno świetnym przeżyciem. Jak ja już dostałam te drugie rękawice, to już po prostu cieszyłam się życiem i już było naprawdę pięknie. A też pamiętam, potem zeszłyśmy trochę niżej całą grupą, jak już były porobione te zdjęcia i tak dalej i każdy miał taki moment, żeby chwilę pooddychać i potem właśnie zeszłyśmy niżej i tam był ten moment, gdzie wciąż były ładne widoczki, byłyśmy tak, osłonięte od wiatru i tam była właśnie ta przerwa z takimi przekąskami i w ogóle, więc tam można było w ogóle objąć, rozumiem, co się przed chwilą wydarzyło, no nie?
0: A to jak wspominasz schodzenie ze szczytu?
1: No schodzenie już naprawdę w porządku. Jedyne co, no to, że na sam koniec, już bardzo blisko tego końca, jak już byłyśmy prawie przy tym obozie, no to, że przemokły mi buty, bo nie miałam tych takich rzeczy, co się ubiera na górę i mi wtedy śnieg wleciał właśnie od góry. No i wtedy było mi znowu zimno, cienko w stópki, niekończąca się historia z zimnem.
0: Mam wrażenie, że Ararat to tutaj dla Marty równa się zimno.
1: Tak, tak. Ale pamiętam, że też było śmiesznie, bo był taki jeden moment, nie wiem, czy to jest bezpieczne i czy mogę o tym mówić, ale w jakimś momencie wszyscy po prostu zjeżdżali na tyłku z tej takiej snowslide i tam było fajnie. Też pamiętam, że w ogóle nasz przewodnik w jednym momencie, ten taki główny mówi do nas, gdzieś tam odebrał telefon, bo w ogóle tam był chyba zasięg. Ja nie miałam wtedy telefonu.
0: W którymś momencie był, pamiętam, że chyba nie cały czas, ale czasami gdzieś migał.
1: Tak, tak. Ja pamiętam, że po prostu nasz przewodnik odbiera telefon i mówi, o słuchajcie, muszę iść do góry, bo gdzieś tam mają jakiś problem. I on po prostu znowu leciał do góry, jakby to była taka najnormalniejsza rzecz na świecie.
0: Tak, faktycznie, no. No. Ja dla mnie pamiętam, że miałam takie okropne poczucie, że jeszcze musimy całą tą drogę zejść. I ja byłam już strasznie zmęczona, bo my na szczyt jakoś weszłyśmy około 7 rano. I już miałam takie poczucie, że dzień jest zrobiony, że generalnie ja już dzień skończyłam, a to się okazało, że na dobrą sprawę to tylko połowa, jest tylko ranek, a jeszcze trzeba całą tą trasę zejść do pierwszego kampu i dla mnie to było bardzo ciężkie to zejście, bo po prostu mi się bardzo chciało spać.
1: A pamiętam.
0: No, dlatego to zjeżdżanie, to też no, tak nie wiem, czy możemy mówić, czy nie, ale właśnie no, zjeżdżaliśmy, w sumie nie tylko my.
1: No i my podążałyśmy
0: za innymi. To nie był nasz pomysł. Ale dobrze, no to w takim razie przejdziemy teraz do utworu Ain't No Mountain High Enough. Myślę, że to jest idealny utwór, żeby podsumować tutaj nasz ten Ararat.

0: Wyjeżdżając na szlak jest duża taka ekscytacja, to poczucie, że się spełnia marzenie. Będąc na szczycie, doszłyśmy do wniosku, że mało się pamięta. A jak to jest, jak się schodzi do tego pierwszego kampu i już wiesz, że jest po wszystkim? Co czułaś?
1: Nie, wtedy to już było po prostu takie, taka ulga, ogromna ulga, pamiętam takie zmęczenie, pamiętam jak wszyscy jedliśmy tą zupę taką pyszną, to była najpyszniejsza zupa na świecie w tamtym momencie, no i każdy był taki zmęczony i potem właśnie szliśmy na tą drzemkę i potem schodziłyśmy po tej drzemce, znowu w sumie jeszcze było jedzonko i potem schodziłyśmy znowu niżej, niżej do tego pierwszego kampu, ale też pamiętam, że przecież to było takie niesamowite właśnie z tymi naszymi przewodnikami, że on dopiero wrócił, już trzeba było schodzić, już pomagał nam zwijać kamp, jakby, no.
0: Tak, że ten przewodnik był tak zaaklimatyzowany do tej wysokości, że on dosłownie robił tam wszystko.
1: I w taki wytrenowany,
0: nie,
1: no.
0: Wrócił, nie musiał w ogóle myśleć, żeby się zdrzemnąć, odpocząć, tylko zaczął pakować kamp i zaczęliśmy schodzić jeszcze niżej. Ja pamiętam, że to była jedna z najlepszych moich drzemek chyba w życiu. Mi się tak dobrze tam spało w tym namiocie, który był w zasadzie na skałach, ale no, ja cudownie wspominam już bycie w ogóle w kampie właśnie z tą zupką i później schodziliśmy jeszcze do tego kampu pierwszego, no.
1: Tak, i tam potem jeszcze graliśmy w karty. O, pamiętam, że w sumie ja to miałam taki moment, że wtedy mnie zaczęła boleć ta głowa, że jak już było po wszystkim i tak dalej, i że potem wzięłam chyba po prostu tabletkę przeciwbólową, poszłam spać na pół godziny i wróciłam i już było dobrze. Tak, graliśmy wtedy właśnie w karty i tak dalej.
0: No właśnie, integruje się wtedy z ludźmi tam?
1: Tak, zdecydowanie, bardzo fajnie. W ogóle okazało się, że było dużo Polaków. No i właśnie też dużo tych Włochów, Niemcy. Był też jeden chłopak z Nowej Zelandii, ale on niestety nie dał rady wejść. No, ale towarzystwo było naprawdę przednie, było bardzo fajnie.
0: A nie dał rady wejść, bo?
1: No właśnie mu chyba było po prostu zbyt trudno, że może i ta aklimatyzacja była dla niego problemem. Nie wiem dokładnie, ale...
0: Tak, coś takiego było, że chyba wysokościówka, coś w tym stylu. A jak właśnie wspominasz w tym momencie te wieczory? Bo z jednej strony wspomniałyśmy, że był tam zasięg czasami, ale czy ludzie korzystali z niego, czy wtedy właśnie telefony już poszły w odstawkę?
1: Poszły w odstawkę, myślę, że raczej wszyscy siedzieliśmy, się integrowaliśmy i że chyba nawet byliśmy trochę rozczarowani, że tam można było mieć ten zasięg, jeżeli ktoś by się bardzo postarał.
0: Tak, tak. Też mi się tak kojarzy, że w ogóle z tych telefonów się praktycznie nie używało, nie korzystało, tylko graliśmy w karty i pamiętam, że graliśmy też w paluszki, jako bierki. Bo nie mieliśmy bierek, ale na szczęście były przekąski, więc te wieczory w ogóle ja chyba też tak najmilej wspominam z całej wyprawy, bo to było takie totalne odcięcie się od świata na dobrą sprawę i liczyło się tylko to, że jesteśmy gdzieś tam zamknięci w tych namiotach.
1: No, takim naszym małym świadku. Jeszcze w ogóle ten główny namiot właśnie, gdzie graliśmy w te karty, gdzie jedliśmy, tam był też taki piecyk i pamiętam ten piecyk jako coś takiego bardzo przyjemnego.
0: Dobra, a sam Ararat znajduje się w ogóle zupełnie na wschodzie kraju, w Turcji. I jak dojechałaś tam?
1: No to właśnie z tobą śmigałyśmy na stopa. Przyleciałam, pamiętam, bo wtedy Zosia właśnie była na Erasmusie w Turcji, w Eskişehir.
0: Tak, Eskişehir
1: okay. Właśnie. I się spotkałyśmy w...
0: Do Antalii.
1: O, właśnie tam. No i stamtąd wtedy stopowałyśmy. Ja przyleciałam jakoś po południu i wtedy właśnie miałyśmy tam wspólny wieczór i następnego dnia rano już zaczęłyśmy nasze stopowanie. No i było super. I nie wiem, to było jakieś 4 dni autostopu?
0: Coś takiego. Pamiętam, że dość mocno się spieszyłyśmy, ale w takim razie o historii autostopowej opowiemy nieco więcej już za chwilę.

0: Spotkałyśmy się w Antalii, więc kilka dni faktycznie nam zajęło, żeby dojechać do tego Araratu. No i ja pamiętam tą pierwszą rodzinę, która nas przyjęła tego pierwszego dnia. To było niedaleko miasta Konya. I jak ty wspominasz właśnie odwiedziny tej wielkiej rodziny, tak na dobrą sprawę.
1: Jejku, no to było super, to było naprawdę super, bo w ogóle ten nasz dzień autostopowy zaczął się w deszczu. Ja pamiętam, ja przemokłam zaraz, jeszcze zanim złapałyśmy pierwszego stopa. Nie wiem, czy pamiętasz, jak zaczęło tak lać, ja tam stałam, jechała ta ciężarówka, ty akurat jadłaś sobie chyba kanapeczkę pod dachem.
0: Ja pamiętam, to był w ogóle fenomen, bo to był czerwiec, więc powinno być gorąco, a nam padało.
1: I następne dni już było w sumie gorąco, ale ten pierwszy dzień...
0: No. Oj, ja wtedy byłam sceptyczna, mówię, jak my dojedziemy, bo to w zasadzie ponad połowę Turcji musiałyśmy przejechać, żeby na ten Ararat dojechać, bo to jest w zasadzie tuż przy granicy z Armenią, więc no cały kraj. Ale w sumie szło nam sprawnie, fajne te stopy miałyśmy.
1: Tak, tak, naprawdę bardzo przyjaźni, super ludzie. Właśnie jak była ta ulewa, no to wziął nas na stopa taki chłopak, który jechał vanem i w międzyczasie nagrywał TikToki, live'y, coś takiego. On właśnie podróżował przez całą Turcję i też nas częstował jakimiś tureckimi słodyczami, w ogóle tak, że było naprawdę miło. I potem w sumie było takie moje pierwsze nieprzyjemne doświadczenie autostopowe, bo ja też już stopuję od lat i w Polsce i za granicą i po raz pierwszy miałam taką sytuację. Jechałyśmy z tym kierowcą jakieś tylko 5 minut może, bo po prostu on nas zgarniał z tego miejsca, gdzie nas wysadził właśnie tym vanem ten chłopak. On nas zawoził na stację benzynową i po prostu była taka sytuacja, że w jednym momencie on mi położył rękę na moim udzie. Ja siedziałam z przodu, Zosia z tyłu i tak szczerze ja się trochę zmroziłam. Ja trochę nie wiedziałam, co mam zrobić i to mi dało dużo do myślenia, że jednak nie jest zawsze tak wesoło i kolorowo i jednak czasem mam takie sytuacje, gdzieś tam jak stopowałam na przykład moją przyjaciółką Olą z Austrii, pamiętam do Grecji, że były dwie takie sytuacje, że zdecydowałyśmy się nie wsiąść do samochodu, bo po prostu nie czułyśmy się bezpiecznie i myślę, że jednak warto jest tak podążać za taką intuicją. Tutaj my też obie w sumie nie byłyśmy pewne, ale mówimy o 5 minut, no i się okazało, że jednak nie.
0: Myślę, fajnie, że właśnie tutaj bardzo dobrze jest zaznaczyć, że w autostopie bardzo ważna jest intuicja i żeby po prostu jej ufać, bo mi się wydaje, że to się bardzo często sprawdza, bo pamiętam, jak wchodziłyśmy do tego samochodu, to coś było nie tak, ale 5 minut, żeby nas wywieźć za miasto, to, no to stwierdziłyśmy, że warto. No i chyba jednak warto nie było. Ale myślę, że później wynagrodził nam.
1: No właśnie tak, właśnie to było super. Jak ja po prostu potem już wysiadłyśmy i ja byłam na tej stacji benzynowej i przykminiałam całe swoje dotychczasowe życie i decyzje i w ogóle mój sposób reakcji i tak dalej, i tak dalej. No to właśnie wtedy pojawiło się to małżeństwo, które miało dziecko w samochodzie, które się okazało nie być ich dzieckiem. Ale oni właśnie nas potem zabrali właśnie do rodziny tego dziecka, gdzie w ogóle był pełen dom, że właśnie i wujkowie, dziadkowie, cała farma, pokazywali nam krówki, dostałyśmy bardzo dużo do jedzenia. No i to była bardzo przyjemna atmosfera. Oni no, nie mówili w ogóle po angielsku, a tłumaczyliśmy wszystko przez Google Translate. To było tak super, naprawdę byli niesamowici. Tam potem właśnie jeszcze te inne dzieciaczki przyszły, gdzieś tam dzieci, siostry, kogoś i było naprawdę tak super, tak przyjemna atmosfera.
0: Najlepsze było to, że właśnie nie mogłyśmy się dogadać z nimi w żadnym języku, bo oni nic po angielsku, no my po turecku też nie bardzo.
1: Problem jok.
0: Czyli nie ma problemu, to takie chyba nasze podstawowe sformułowanie tam było.
1: Tak, tak.
0: A i tak można było się z nimi porozumiewać w różny inny sposób. Co prawda, ja pamiętam, że byłyśmy zmęczone już trochę używaniem tego Google Translate, bo oni cały czas chcieli wszystko na tym tłumaczu rozmawiać i to w którymś momencie było takie, to w ogóle źle tłumaczy, to nie tak ma być, ale z drugiej strony to było bardzo miłe, że oni naprawdę chcieli mieć z nami kontakt.
1: Tak, i to było naprawdę super, że mogłyśmy naprawdę nawiązać taką więź tylko właśnie za pomocą tego translatora.
0: Tak.
1: I potem oni nas zabrali do jeszcze jednego swojego domu, gdzie właśnie mieszkali z rodziną chyba już, nie wiem, kto z której strony, ale poznałyśmy kolejną gdzieś tam siostrę, rodzinę, coś tam. I naprawdę było super. Jeszcze po drodze w ogóle, zanim tam dojechałyśmy, oni nas zabrali w miejsce pracy, gdzie właśnie ten mąż pracował, gdzieś tam kupili jeszcze jakieś owoce. No naprawdę wspaniale. Następnego dnia przecież znowu właśnie nas zaprosili na śniadanko. Dostałyśmy w ogóle prezenty, zrobili, kurczę, to było tak na drutach, czy coś takiego, tak, takie papucie.
0: Tak.
1: Więc naprawdę było przemiło. No i potem następnego dnia nas wzięli pod posterunek stacji policji, żeby się miały bezpieczny odjazd dalej.
0: Ja mam wrażenie, że tych prezentów było znacznie więcej, bo później od kolejnych kierowców też pamiętam, że dostawałyśmy. Ale tak.
1: Ach, to... bo to był jeszcze w ogóle Bajram.
0: Tak, o, święto tak. w islamie, dokładnie. Ale dobra, to było w Turcji, a później już wjechałyśmy do Kurdystanu. I czy ty masz poczucie, że jakoś się zmienił charakter wizyty? Jednak ten sam kraj, a z drugiej strony trochę różnic też było, czy właśnie nie? Jakie miałaś odczucia, jak do Kurdystanu już wjechałyśmy?
1: Znaczy, no na pewno ci ludzie byli bardzo, bardzo, bardzo, bardzo mili. Ale w sensie, no tak samo było wcześniej w Turcji, ale no też miałyśmy taką sytuację, że jechałyśmy właśnie ciężarówką z kurdyjskimi kierowcami. Oni byli przemili, naprawdę wspaniali. I oni nas zostawili na noc jeszcze przed samym miastem, bo oni tam nie mogli wjechać właśnie tirem, na takim placu zabaw. I tam potem w jakimś momencie nocy ktoś do nas przyszedł się jakoś przywitać i my się trochę przestraszyłyśmy i zaczęłyśmy szukać na couchsurfingu opcji, gdzie możemy iść spać. I to było niesamowite, że po prostu... właśnie jakiś kurdyjski mężczyzna mówi, okej, załatwiam miejsce do spania, bo mnie teraz nie ma w domu. I on zadzwonił po swoją siostrę i to była jakaś pierwsza w nocy tak, i ta siostra po nas wyszła i tak dalej. Gdzieś
0: później
1: tam.
0: Się okazało, że to nie jest nawet tej siostry mieszkanie, tylko mieszkanie ich znajomych.
1: Tak.
0: Więc tam było tak dużo osób zaangażowanych, żeby nam pomóc znaleźć nocleg, że myślę, że ja bym miała z tym problemy, żeby po prostu angażować się w środku nocy, żeby pomóc jakimś dwóm nieznajomym osobom, które utknęły gdzieś na placu zabaw. To było
1: tak,
0: absolutnie...
1: Tak, bo my jeszcze przecież szłyśmy razem z nią do tego szpitala, gdzie ona tak. z kimś się spotykała po te klucze.
0: Tak. Mhm. Ale wracając do Kurdystanu, to ja mam takie poczucie, że co się najbardziej zmieniło, to to, że oni podkreślali, że to jest Kurdystan. Mhm. Dużo razy nam wspomnieli, ale wiecie, że to jest Kurdystan, a nie Turcja. I też ciężko mi było rozróżnić język, czy to jest kurdyjski, czy turecki. Jednak pamiętam, że ja opublikowałam na swoim story na Instagramie i po prostu jakiś filmik, nawet za bardzo nie myślałam. Pamiętam, że tam herbaty nam rozlawali.
1: A tak, był Arkadasz, tak. jako przyjaciel.
0: Aha. Ale tam też było, mówili, że mówili po kurdyjsku. Ja pamiętam, że moja turecka koleżanka odpisała, że gdzie ty jesteś? Jesteś w Kurdystanie i że tam jest niebezpiecznie. Więc takie były pod tym względem kontrasty, że było trzeba, nie że uważać, tylko było widać mocne nastawienie Turków do Kurdystanu, do tych Kurdów, a jednocześnie ja mam wrażenie, że to byli tak mili ludzie i w ogóle zupełnie inaczej niż Turkowie ich przedstawiali.
1: Znaczy się, oni też w ogóle bardzo często zaznaczali, że w ogóle oni czują się tak opresjowani przez Turków. I też pamiętam, mieliśmy taką rozmowę, czy oni są właśnie tacy mili, bo właśnie też czują się pod tą opresją i po prostu chcą, żeby ich wiadomość poszła w świat i tak dalej.
0: Tak.
1: Nie wiem.
0: Ja pamiętam, że jeden z kierowców nam powiedział, żebyśmy wspominały o Kurdystanie.
1: Tak.
0: No. Ja pamiętam, że powiedziałam, że działam w radiu, więc tutaj spełniamy teraz misję i mówimy, że faktycznie
1: tak,
0: jest, coś takiego,
1: słowa.
0: Jest coś takiego jak Kurdystan. A jak ludzie reagowali na to, że jak mówiłaś, że chcemy jechać właśnie na Ararat?
1: W sensie ludzie z Polski?
0: Nie, czy... ludzie kierowcy tam.
1: A oni często nie wiedzieli, co to jest Ararat.
0: Tak, no.
1: I ja już nawet nie pamiętam tej nazwy tureckiej, coś tam da, ale
0: to brzmiało zupełnie inaczej. Mm. Bardzo ciężkie do wymówienia, pamiętam.
1: Tak.
0: I faktycznie ludzie w ogóle nie wiedzieli do końca, o co nam chodzi i gdzie my jedziemy. Dopiero po chwili, jak się orientowali, że na tą największą górę, to mieli takie, ale po co?
1: Szukać Arki Noego.
0: Tak, bo tutaj właśnie jest legenda, nie? Z Araratem, że podobno Arka Noego tam się właśnie zatrzymała. Dobra, to będąc już w takich kurdyjskich klimatach, to posłuchamy sobie teraz kurdyjskiego utworu Ksvezi, Brusk Azad.

0: To już dojechałyśmy na Ararat, weszłyśmy tam, zeszłyśmy. I teraz jak myślisz o tej wyprawie z perspektywy roku, to co byś zrobiła inaczej?
1: No nie powiem tutaj nic odkrywczego, jeżeli powiem, że wzięłabym ciepłe rękawiczki, o wiele cieplejsze.
0: Czyli po prostu cieplej byś się ubrała, tak?
1: Tak.
0: Coś jeszcze?
1: No nie, wszystko inne.
0: Czyli wszystko inne było tak, jak miało być. A czy planujesz kolejne wysokie szczyty?
1: No, jakieś na pewno. No ten Tubkal mi się marzy, on jest niższy od Araratu.
0: Tak,
1: No i tam jeszcze jakieś inne, ale czy jeszcze raz to będzie pięciotysięcznik, to jeszcze nie wiem.
0: Okej, a dlaczego? Dlatego, że pięciotysięcznik to już co, jednak za wysoko, jednak te widoki już się tak nie zmieniają i robi się trochę monotonnie, czy o co chodzi właśnie w zdobywaniu tych wysokich gór?
1: Nie, dlatego, że było mi zimno. Nie, no myślę, że teraz jeżeli zrobię parę tych niższych i okaże się, że czuję się w porządku i tak dalej, no to myślę, że będę dalej próbowała uderzać w te wyższe, ale też niekoniecznie. Jakby cieszę się bardzo z tego jednego pięciotysięcznika i na pewno było to takie wzbogacające doświadczenie. Po prostu no takie właśnie bardzo humbling z jednej strony, z drugiej strony też takie pokazujące te wsparcie drugiej osoby, że naprawdę czułam się wtedy też i zaopiekowana przez tego naszego przewodnika, że właśnie dobrze ten Jakob tam był. No, że po prostu to było takie właśnie znowu wyjście z tej swojej strefy komfortu, no nie?
0: A jakbyś miała dać jakieś rady właśnie słuchaczom, którzy na przykład myślą, żeby zdobyć jakieś pięciotysięczniki, czy może czterotysięczniki właśnie, to co byś im poleciła?
1: Ciepło się ubierzcie.
0: Dobra, to wspomnij jeszcze w takim razie a propos ciepłego ubierania się, co się stało z twoimi palcami.
1: No właśnie, no bo w drodze powrotnej, kurczę, tak jak mówiłam, przemokły mi te moje butki i miałam odmrożenie pierwszego stopnia. Tak. No i potem przez jakieś 6 tygodni nie czułam moich paluszków, były takie odrętwiałe. Ja już poszłam do lekarza i się pytałam, czy to jest normalne, czy nie. No właśnie się okazało, że te nerwy tam obumarły i że po prostu właśnie to się regeneruje po tych 6 tygodniach. Także tak, moje stópki na tym bardzo ucierpiały.
0: Czyli faktycznie, no jeżeli nie chcemy mieć odmrożeń, to wtedy jak najlepiej, po prostu jak najlepiej się ubrać.
1: Jeśli myślicie, że jesteście ubrani dobrze przygotowani, jest wam ciepło, to i jeszcze więcej.
0: A na przykład myślisz, że każdy powinien na taką górę wejść w swoim życiu?
1: W sensie, jeżeli ktoś lubi, jeżeli chce, no każdy nie musi. Jakby, no też mi się wydaje, nie wiem, z naszej perspektywy to jest coś takiego ogromnego, no ale są ludzie, którzy wchodzą na o wiele wyższe góry, są ludzie, dla których to jest coś zupełnie normalnego. To też jest w ogóle dla nas takie bardzo duże privilege, taki duży przywilej, że my w ogóle możemy podjąć się takiej wyprawy i wejść na tę górę, że... Nie wiem, bo mam wrażenie, że często dużo takich podróżników autostopujących w taki bardzo negatywny sposób na przykład patrzy na osoby podróżujące na All Inclusive, ale tak naprawdę my już znamy ten komfort w tym dyskomforcie i my też bardzo często mam wrażenie, że to już jest taka nasza właśnie strefa komfortu. No i powiedzmy, no ten Ararat to było takie wyjście z tej strefy komfortu, no ale właśnie jakieś przeprowadzanie się czy autostop to jest dla nas już coś takiego normalnego i wydaje mi się, że często my... Nie wiem, że po prostu, że to się wydaje czymś takim super, ale czy to jest naprawdę coś takiego super? Nie wiem. Tak. Jakby niekoniecznie.
0: O tym komforcie w niekomforcie to może zaraz jeszcze porozmawiamy, a tak jeszcze wracając właśnie do Araratu, to jakie jest twoje ulubione wspomnienie, takie, które ci przychodzi na myśl?
1: No ja myślę, że to będzie z naszym przewodnikiem, jak dawał nam herbatkę. Albo właśnie to, jak do mnie mówi, że czemu nie powiedziałam wcześniej o tych rękawiczkach i poprosił mnie, już oddał mi te rękawiczki i było mi w końcu ciepło. Nie wiem, po prostu dla mnie taką najważniejszą figurą tam będzie ciągle ten przewodnik.

0: Czy podczas tej wyprawy właśnie miałaś często takie myśli w głowie, po co i na co mi to było?
1: Tak, prawie cały czas.
0: No to po co ci to było?
1: Nie wiem. Nie no, zdecydowanie było warto, wydaje mi się, po prostu dla doświadczenia, dla takiego poczucia w jakiś sposób może jakiejś sprawczości. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Wydaje mi się, że dla samych tych przeżyć, jakby cokolwiek w życiu się podejmujemy, no to może takiego sprawdzianu samej siebie.
0: To warto było w takim razie tak cierpieć na tym szczycie dla tych kilku minut?
1: No warto, warto było, bo jednak się bardzo cieszę, że to udało nam się zrobić i że tam doszłyśmy i w ogóle, więc myślę, że warto.
0: I tutaj właśnie poruszyłaś już ten motyw komfortu w niekomforcie. Czy ty znalazłaś ten komfort w tej niekomfortowej podróży?
1: No na pewno wśród tych wszystkich niesamowitych ludzi, no nie? Że właśnie ta wielka rodzina, która nas tak wsparła, potem też te osoby właśnie w tym Kurdystanie, jak wspominałaś, jeszcze ta rodzinka właśnie z Batman. Tak, no też przecież nas zabrali na wycieczkę łódką i tak dalej, więc no był niesamowity sztab osób, które po prostu nas tam wspierały i cieszyły się, że chcemy właśnie wejść w tą najwyższą górę i też chciały pokazać swoje rejony z jak najlepszej perspektywy, także naprawdę było bardzo miło.
0: To w sumie mówisz, że ten komfort w podróży najbardziej dawali ci właśnie ludzie?
1: Tak, tak, że właśnie tak te lokalne osoby.
0: A na przykład nie czułaś tego, że o cały czas trzeba wychodzić z tej swojej strefy komfortu, cały czas trzeba poznawać, jakiś tam cały czas mały small talk z tymi ludźmi, jak ty do tego podchodzisz?
1: Myślę, że to jest już właśnie moja strefa komfortu, więc w tym się czułam pewnie i w porządku. Ale tym momentem dyskomfortu po prostu było dla mnie to zimno, no nie? I właśnie to takie przełamywanie siebie, żeby iść, nawet jeżeli jest mi zimno, żeby cały czas podążać dalej. Więc to myślę, było tylko takie.
0: Okej. A planujesz jakieś inne niekomfortowe podróże?
1: Aktualnie nie.
0: Aktualnie chcesz mieć swoje komfortowe życie w Polsce, tak?
1: Właśnie, wiesz co? Właśnie nie wiem, bo
0: czy to jest komfortowe wtedy, czy...
1: Bo dla mnie już właśnie jest takim komfortem to, że gdzieś ciągle się podróżuję, przeprowadzam i tak dalej, a uważam, że rutyna też jest bardzo ważną częścią życia i bardzo lubię to, że biegam, że się wspinam, więc na pewno to jest coś, na czym bym się teraz chciała skupić i to jest coś, w czym ja próbuję odnaleźć taki komfort. I też tak samo myślę, że mam teraz mój taki etap życia trochę Romo, że relief of missing out, że jakby uważam, że zrobiłam w życiu naprawdę super rzeczy, bardzo mnie to cieszy i wiem, że jeszcze jest mnóstwo rzeczy przede mną, ale na ten moment bardzo się cieszę i korzystam z każdej chwili w Polsce.
0: Okej, czyli ale postrzegasz też to jako właśnie takie niekomfortowe, czy właśnie już teraz odnajdujesz w tym zupełnie ten swój komfort i bardzo, bardzo jakby ci się to podoba, nie czujesz, nie gonisz za jakimiś takimi właśnie niekomfortowymi, jakby spontanicznymi wydarzeniami?
1: W sensie to się dalej dzieje w moim życiu, tylko że po prostu w Polsce. Chociaż no też co, no 3 dni temu wróciłam z Maroko.
0: No właśnie. Marta, o czym ty mówisz?
1: Kurczę, nie wiem, no bo też komfort, dyskomfort, no to są też bardzo ważne pytania. Może powinnam się nad tym więcej zastanowić, co jest dla mnie komfortowe, co nie. Wydaje mi się, że chyba aktualnie, jeżeli chodzi o jakieś takie niedogodności fizyczne, to nie jest dla mnie dyskomfortem, ale może po prostu bardziej chodzi o jakieś takie wyzwania psychiczne, gdzieś tam muszę w moim życiu codziennym w związku z pracą czy studiami sobie radzić.
0: Tak, tak. Bo myślę, że faktycznie do takich rzeczy adaptacyjnych, czyli właśnie gdzieś do szukania noclegu, do jedzenia, żeby zadbać o higienę, to do tego można, nie można. Łatwo się też nauczyć, przyzwyczaić i w którymś momencie to się wydaje taką dużą normalnością.
1: W sensie to trzeba właśnie lubić, no nie?
0: Tak.
1: Jest ogromna ilość osób, które robią to, kurczę, codziennie jest w porządku. Tak samo jak dla niektórych wielkim wyczynem wcale nie jest wejście na górę Ararat i ja to też to totalnie rozumiem, nie?
0: Zgadza się. Dobra, Marta, czy chciałabyś coś dodać na sam koniec w takim razie?
1: No myślę, że tak powiem sztampowo, żeby po prostu każdy podążał za swoimi marzeniami, małymi, dużymi i żeby każdy jakoś się realizował w tym, co robi. Jakby trzymam za was wszystkich kciuki. Nieważne, czy to jest rutynka, czy nie rutynka. Powodzenia.
0: Ja ci, Marta, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo miło było mi cię gościć tutaj u nas w studio. Mam nadzieję, że faktycznie odnajdziesz tą swoją rutynę teraz w takim razie w Polsce. Życzę ci powodzenia w tym aspekcie, bo myślę, że to też jest pewna nowość dla ciebie w takim razie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Realizowała nas dzisiaj Maja Manos i Gabi Korzyb, a to były niekomfortowe podróże. Do usłyszenia za tydzień.
3: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13.
4: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
5: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
7: My name is Jim and I'm here to say that I'm on Afera on Mondays and Fridays, controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
8: Autopromocja.
9: Alter Mixer. Alter Mixer. Alter Mixer.

butelka do dna. I tak siedzimy sobie w tym okopie. Ja oraz ja na full stopie.

dlatego żałuję, że urosłem. Nie dorastaj, to wielka pułapka. Szkoła, praca i nudne zajęcia. Ja dalej mam w sobie tego dwulatka, co wierzy w ludzi i wierzy w zaklęcia. I wierzy w zaklęcia.

0: Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
1: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
2: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: You Are The One to zespół, aha, z płyty Stay On These Roads, ale tutaj w wersji kasetowej, bo ogólnie audycja Kaseciak Radia Afera będzie opierać się na kasetach. Będziemy głównie puszczać muzykę z kaset, bo e-kaseta to jest przedmiot, który żyje i starzeje się razem z słuchającym. To nie ja to wymyśliłem, to wymyślił profesor Tomasz Misiak, nasz były aferowicz, który mam nadzieję kiedyś zaszczyci nas, naszą audycję swoją obecnością, ale teraz chyba czas już się przywitać. Szymon Dopierała sprzed mikrofonu, ale nie jestem sam, bo to będzie głównie audycja zbiorowa. Będą ze mną moi przyjaciele i koledzy z Radia Afera i będziemy tutaj razem dyskutować właśnie na temat fenomenu kaset, który to fenomen się właśnie odradza. Ze mną jest Alicja Miszczak. Witam cię serdecznie.
1: Ciebie też witam i witam wszystkich słuchaczy.
0: Ogólnie cię nie silosu, ale dzisiaj też kaseciak. Mój szef realizatorów, Mikołaj Pluciński. Witam cię serdecznie.
2: Witam cię serdecznie również.
0: I jako gość, współpracownik między innymi magazynu reporterów Radia Afera, Paweł Zjeżdżałka. Cześć.
3: Hej, cześć.
0: I właśnie będziemy tutaj dyskutować na temat kaset i muszę przyznać jedną rzecz. Jestem z pokolenia, które wychowało się na kasetach. Lata 80. i 90. No to właściwie podstawa to były kasety. Tak mi się wydaje i tutaj doszło do pewnego przypadku, chociaż nie ma przypadków, bo tutaj z Mikołajem Plucińskim zastanawialiśmy się nad formatem tej audycji i okazało się, że Mikołaj właśnie wybrał utwór We Are The One zespołu AHA. I to jest jeden z takich utworów, które przegrałem sobie w tak zwanej przegrywalni. Właściwie przegrałem sobie całą płytę zespołu AHA, bo to był jeden z moich pierwszych ukochanych zespołów i na tej płycie jest właśnie utwór We Are The One. Mikołaj o tym nie wiedział, więc proszę państwa, nie ma

0: Geppert, także Krzysztofa Dałkrzewicza. Mój tata natomiast muzyka klasyczna, no to jak sobie przyglądałam właśnie Vivaldi i tym podobne, ten, no i rodzeństwo. Brat bardziej w taneczne, składanki, a siostra pop. I po prostu te wszystkie, cały miks przewijał mi się, jak byłam mała. A jak stałam się już takim świadomym człowiekiem, na tyle, że potrafiłam sobie play nadusić i rekord, no to sama sobie tworzyłam takie własne składanki.
1: A ile miałaś lat, jak już miałaś nacisnąć play i rekord razem?
0: 11, gdzieś tak, 11, 10 lat. Tak, 11 już zaczęłam świadomie po prostu. Mieliśmy tak, brat podłączył, że mieliśmy telewizor, pamiętam, taki starego Thompsona. Na wieży wkładało się kasetę.
1: A miałeś wieżę?
0: Tak, już miałem, tak, już to były czasy, to były wiesz, lata 2000, no to już wieża była. Taka, że niestety często wkręcała te kasety, ale była. I zgrywałam właśnie sobie te teledyski, które leciały na Vivie, na MTV, wszystko i tworzyłam takie własne składanki.
1: No proszę. Mikołaju?
2: No ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że no, takie wczesne wspomnienia kaset to jest bardziej takie kasety typu w czasach szkolnych, gdzie jeszcze rzeczywiście po prostu kojarzyłem taką kolekcję mamy kaset, bo ona jako nauczycielka to po prostu puszczała w szkole. No i w sumie przez długi czas nie wiedziałem za bardzo o istnieniu tego nośnika. Dopiero jakoś 2 lata temu, 1,5 roku temu po prostu odkryłem, że mam świeżo jeszcze nie rozpakowany. Później się dowiedziałem, że po prostu siostra wygrała go na jakimś konkursie chyba po szachach i był świeżo jeszcze nie rozpakowany Walkman. No i tak po prostu odkrywałem rzeczy, które zostały po tej minionej erze już właśnie kaset, czyli znalazłem taki typowy profesjonalny odtwarzacz w garażu, który wymagał lekkiej naprawy, ale rzeczywiście jakby ma tą możliwość nagrywania kaset, to rzeczywiście mi się po prostu przydało, bo jednak w tych czasach aktualnych naprawdę kupienie kasety takiej typowo do nagrania, rzeczywiście przegrania czegoś, to nie jest jakaś trudna rzecz.
1: Myślisz, wróciło to?
2: No myślę, że tak. Że
1: czyste
2: już
1: kasety?
2: Czyste kasety, tak. Czyste kasety można kupić i one naprawdę mają dobrą jakość.
1: No proszę.
0: Są takie sklepy jeszcze?
1: Czy to raczej przez internet?
2: To bardziej przez internet.
3: No ale też jakieś giełdy są, nie? Kaset.
0: Tak. No to tak, to jest wiadome, że giełdy są i można do dziś kupić właśnie zawsze takie oldschoolowe kasety.
2: No są to kasety Type 1, czyli teoretycznie ta najsłabsza jakość, bo tych właśnie rodzajów kaset jest parę. Natomiast one mają na tyle dobrą jakość, że niektórzy, jak się odpowiednio też przygotuje, odpowiednio przygotuje utwory do zgrywania, no to brzmią one nawet bardzo przybliżenie do tradycyjnych nośników cyfrowych.
1: Pawle?
3: No ja w zasadzie nie mam aż takiej długiej historii z kasetami, no bo gdzieś tam się urodziłem trochę za późno na to. Miałem przez dużo czasu głównie doświadczenia z kasetami po prostu gdzieś moich rodziców. Byłam w domu odtwarzacz od kaset i sobie czasami puszczałem. To była taka ciekawa podróż w czasie ze starszymi trochę utworami, głównie rockowymi akurat. Dosyć mocno zacząłem odkrywać kasety, jak właśnie tutaj Pluto zaczął je po prostu do radia przynosić i swojego Walkmana. Zresztą właśnie za jednym z pierwszych razy tutaj naszą piosenkę z Zajawki też gdzieś tam znaleźliśmy na tej kasecie, jak pamiętam. W przerwie między audycjami sobie odsłuchując mieliśmy problem z Walkmanem, że bardzo specyficzny sposób ją zaczęło stwarzać.
2: Tak,
3: taki.
2: Bo był to po prostu taki trzeci, który w sumie, bo aktualnie mam takie 2 sensownie działające, jest jeszcze trzeci, który aktualnie jest już rozkręcony na części, ale wtedy jeszcze powiedzmy, że działał i miał nawet głośnik wbudowany i ten głośnik wydawał bardzo.
3: No w taką czwartą gęstość wchodził.
2: Tak,
3: kasety.
2: On po prostu, jak mamy silniczek, to silniczek czasami przestaje działać równomiernie i no tak, wchodzi
3: sekunda
2: po prostu
3: szybciej, sekunda za wolno i tak, tak było.

0: Śmieszna ta piosenka. Pamiętam, że potem ją nagrałeś i ją wręcz tam sobie specjalnie próbowałeś znaleźć to dobre tempo do niej, żeby tak odsłuchać w końcu, jak to powinno brzmieć, bo była bardzo spowolniona.
1: Tak, tam nawet padły jakieś dziwne słowa po spowolnieniu jej.
0: Długo ją analizowaliśmy wtedy, pamiętam, tak, co tam w zasadzie powinno być.
2: A mam takie do was, panowie, pytanie. Widzicie różnicę między jakością takiej nagrywanej kasety, na przykład z radia, a takiej kupionej prosto ze sklepu?
1: No mi się wydaje, że przede wszystkim, bo ten przemysł kaset tych właśnie zgrywanych, no zazwyczaj po prostu zgrywanych z radia, ja myślę, że te radia, każde radio jednak ma swoje przetwarzanie tego dźwięku i to słychać w tych starych kasetach, że one są strasznie skompresowane i strasznie mają obcięte pasma i no nie brzmią one jakoś super, ale brzmią tak po prostu... jak w tamtych czasach.
3: Pozwolicie, że może coś powiem, bo jak już tak zaczynamy mówić o jakości w ogóle kaset, no to opowiem pokrótce jakby swoją historię, bo ja tutaj właściwie całe swoje dzieciństwo i całą swoją wczesną młodość, to właściwie no, kaseta była fetyszem. W dosłownym tego słowa znaczeniu, dlatego że może dobrze, że akurat trafiłem już w lata 80., kiedy ten przemysł kasetowy u nas jakby zaczął naprawdę dobrze, znaczy w miarę funkcjonować, no bo oczywiście były polskie kasety, czyli czyste kasety, czyli Stylon Gorzów i Wiskort Szczecin. No to były albo 60-tki, albo 90-tki, które i tak trudno było dostać wtedy, bo no to były czasy komunistyczne. No ale no fetyszem było dostać od kogoś, nie wiem, na komunię, na imieniny $1, pójść do PWX-u i kupić sobie nawet nie chromowaną normalną kasetę, nie wiem, Basfu, Akwy czy Fuji, i szło się do, prawda, przegrywalni płyt. Dla tych, co nie wiedzą, co to jest przegrywalnia płyt, to było coś takiego, na przykład na ulicy Gołębiej albo na Głogowskiej przychodziłeś, płaciłeś, nie wiem, 1000 zł, czyli powiedzmy równowartość dzisiaj, no nie wiem, 30 zł. No i ktoś ci przegrywał płytę, nie? Konkretną z płyty kompaktowej, bo wtedy akurat no, można było już kupić w PWX-ie właśnie płyty kompaktowe, które były horrendalnie drogie. No i się, że tak powiem, człowiek naprawdę jarał tymi kasetami z przegrywalni, ale potem też, prawda, robiło się kopie od znajomych, no bo nie miało się pieniędzy na wszystko, więc więc czasami nawet 4 kopie, czy 5 kopii. No jest po prostu, jak ja sobie teraz wspominam to, jak ja się po prostu jarałem na Walkmanie po prostu którąś tam z kolei kopią danego albumu, no to po prostu no, dzisiaj to już zupełnie co innego, nie? Dlatego mówię, od razu mówię, kaseciak Radia Afera nie jest audycją dla audiofilów, także bardzo mi przykro, to jest audycja stricte historyczna i tak należy ją jakby tutaj postrzegać. No i oczywiście lata 90., no to już jest szczyt piractwa i no i oryginalnych kaset, nie? No to, ale to wtedy też kasety, to, no to jeszcze był naprawdę szczyt możliwości, no bo płyty kompaktowe były drogie i było ciężko je jakoś tam dostać, ale dzisiaj sobie no i przez cały okres wakacyjny będziemy wspominać. Mikołaju, ja myślę, że teraz po tych wspominkach warto byłoby puścić wykonawcę, który właściwie w latach 80. i na początku lat 90. był maksymalnie piratowany, jeśli chodzi o kasety magnetofonowe.
1: Czyli kogo?
3: Czyli Phil Collins.
1: Phil Collins, to czekaj.
3: No, uwaga, audycja jest na żywo, Pluto tutaj wszystkim zarządza.
2: Ja jestem zaskoczona, że Phil Collins, myślałam, że Michael Jackson.
3: Nie, Michael Jackson też.
1: Jackson to będzie innym razem.
0: Ale, no, też się pojawi na pewno.
3: Ale Phil Collins, no to jest gwiazda, to jest gwiazda. Jak ukazywało się Bad Seriously w 90 roku, No to razem z płytą Violator, Depeche Mode i Crazy World Scorpions, tam gdzie masz Wind of Change, no to to były miliony kopii różnych właśnie tego. No i no Phil Collins to była wtedy naprawdę największa gwiazda pokoleniowa, bo to słuchali i młodzi, i starzy, a jak wiadomo, no Michael Jackson był już wtedy, w latach 80. osobą trochę specyficzną i mało kto jakby zwracał na jego twórczość uwagę, tylko na to, jak wygląda, nie?
2: A jeżeli chodzi o wspominki, pamiętasz swój pierwszy odtwarzacz?
3: A, no, mój pierwszy odtwarzacz to jest w ogóle monofoniczny. To jest Grundig klasyczny, czyli po prostu kaseta, głośniczek, radyjko i jedziesz. Żadne stereo. Stereo? To, panie, no. To po prostu jak to leciało, to... No i oczywiście miałem już tak mniej więcej 5 lat i wiedziałem już, jak się naciska rekord i play. No bo nagrywałem sobie utwory z listy przebojów programu trzeciego.
0: Kto by się stereo przejmował? Ważne, że muzyka
2: dokładnie
0: leciała.
2: Ważne, że dokładnie, że gra.
3: Dokładnie, ważne, że gra. A taką swoją pierwszą wieżę to miałem... Znaczy wieżę, to był odtwarzacz w ogóle stereo, tam nie było nawet kompaktu. To był chyba 91 rok, to była firma Panasonic. I to było dwukasetowe, bo też jest ważne. Wtedy też jaraliśmy się bardzo takimi dwukasetowymi odtwarzaczami, dlatego że można było po prostu przegrać sobie z kasety na kasetę. Tak, tak. I żeby było jeszcze ciekawiej, to można było sobie przyspieszyć przegrywanie albo zrobić normalne. I to zasadniczo, ile miałeś czasu, to było. A weź to zrób na szybko, bo nie mam czasu. Te kasety, powiedzmy, oryginalne miało się przez jakiś tam okres, nie? I trzeba było sobie po prostu to zgrać, nie? No i ja właściwie taki odtwarzacz już kompaktowo-kasetowy, no to miałem w 94 roku dopiero. Na gwiazdkę sobie też dostałem.
2: Fajny prezent.
3: I zagadka, gdzie kupiłem sobie pierwszą płytę kompaktową. Ale to wiedzą tylko ci, co mają wiedzieć. W sklepie, którego już nie ma, a którego właścicielem był Aferowicz, obecny.
1: Ja już chyba wiem, ale myślę,
3: tak,
1: że...
3: Tak, to ten.
1: Że wrócimy do tego tematu, bądź będziemy go kontynuować już po chwilę. Collinsie.

0: No, gwiazda niewątpliwie kasetowa, jeśli chodzi o nasz kraj. Phil Collins tutaj z płyty Hello, I Must Be Going, I Don't Care Anymore. Te wejścia perkusyjne takie charakterystyczne, prawda?
1: Prawda.
2: Prawda.
0: No. tutaj taka mała nasza kuchnia radiowa. Bardzo lubimy, jak czasami w radiu leci In The Air Tonight.
2: Oj tak. Klasyk.
0: Dzisiaj audycja taka trochę luźna i różnotematyczna, bo w przyszłości będziemy raczej tak grać rzeczy powiązane ze sobą, ale dzisiaj jest taka, jak to mówią, kasetowa gra wstępna, więc możemy grać wszystko i teraz będzie coś specyficznego, bo w latach 90., na końcówce lat 80. zdarzały się różne ciekawe składanki. I taką składankę ma tutaj Mikołaj.
1: Tak, mam tutaj taką składankę, na której trochę nie wiadomo, co jest, bo ona też ma ciekawą okładkę, ale lepiej nie mówić o tej okładce za dużo, natomiast...
0: Jest dosyć charakterystyczna właśnie, jeśli chodzi o początek lat 90.
1: Tak, i ogólnie słychać, że na tą kasetę było parę razy coś nagrywane, bo to też jest zawsze fajny taki smaczek, że w sumie odtwarza się kasetę, a gdzieś po środku jest zupełnie coś innego, które nie pasuje do całości. No i tutaj będzie podobnie.
2: No, kasety to teraz takie mystery boxy trochę.
1: Tak.
3: No tutaj tak, to ciężko jest rozpoznać, co tam się dzieje momentami.
1: Tak, ciężko jest rozpoznać, ale myślę, że po pierwszej nutce można rozpoznać, że to kaseta.

0: Nie wiem, jak mam to skomentować.
1: Dożynki rok 1995?
0: Aż proszę państwa, muszę słuchawki założyć. I taka to będzie audycja. Kasecie Radia Afera. Powtarzam to jeszcze raz. To jest audycja historyczna. No takie rzeczy też się zdarzały, jeśli chodzi o przemysł kasetowy. No bo no, to naprawdę sprzedawało się jak najświeższe bułeczki. To nawet to nie były świeże bułeczki.
1: No, wszystko się sprzedawało wtedy.
0: I w sumie nawet do dzisiaj nie wiadomo, ile kaset pirackich sprzedało się, no bo to no, były lata 90. Tak zwany dziki kapitalizm.
2: No, jak nazwa pirackie też wskazuje,
0: no,
2: nie?
0: Dokładnie.
2: No, nikt z tego nie nadzoruje za bardzo.
3: Różne targi staroci.
0: No.
3: Wszędzie tam można było znaleźć.
0: Dokładnie. Na tak zwanych łóżkach polowych. Przecież można było to wszystko kupić. Chociaż też zdarzały się bardzo profesjonalne sklepy z kasetami pirackimi. Koło mnie na ulicy Głogowskiej była taka... był taki sklep, nazywał się Total Video Rock. I tutaj to była dosyć taka specyficzna miejscówka, bo można było kupić kasety z klasykami, jeśli chodzi o rocka, na przykład, bo była taka warszawska firma, nazywała się Elbo, i ona na przykład potrafiła wydać wszystkie płyty Jet Rotal na kasetach w bardzo dobrym edytorsko wydaniu, bo było wszystko opisane, kto na czym grał i tak dalej, i kiedy to nagrano. I właśnie to była tak zwana firma, która zajmowała się tak zwaną muzyką grzybiarską, czyli taką, wiecie, stricte, powiedzmy, taką rockową dla takich trochę starszych ludzi.
1: Takie teraz, tak zwane, tak?
0: Tak, tak, dokładnie. I na przykład można było wypożyczać kasety wideo z koncertami. Bo to nie tylko pirackie były kasety magnetofonowe, również wideo. No, były wypożyczalnie kaset wideo, no i były to głównie piraty.
3: I też trzeba zaznaczyć, bo ja to też jako ciekawostkę u nas w radiu kiedyś usłyszałem, że kasety wideo były regularnie używane jako nośniki audio, gdyż mogły pomieścić najdłuższy po prostu fragment dźwiękowy, tam chyba do 2 godzin.
0: Tak, bo maksymalnie czysta kaseta wideo to było 240 minut.
3: Mhm. No i po prostu takie kasety wideo były używane jako taki szpieg, jako taki po prostu, taki zapis całych audycji, jakby po prostu Krajowa Rada chciała poprosić o taki fragment.
0: No dokładnie. No, zresztą no, tutaj chyba już kiedyś wspominałem, że w Radiu Afera szczytem fajnej nagrody było dostać czystą kasetę wideo na przykład firmy Panasonic. No proszę państwa, no, to się ludzie zabijali.
3: Rarytas.
2: No, luksusowa.
0: No luksusowa, dokładnie. No. I no przecież to się tutaj kopiowało wszystko, filmy z telewizji, nie wiem, bajki Disneya. No to przecież to jest klasyk lat 90. początku.
3: Mam gdzieś Króla Lwa na kasecie. Może kiedyś.
0: A mogę się do czegoś przyznać?
3: Tak.
0: Nigdy nie widziałem Króla Lwa.
3: O.
1: No to się już byłeś za stary na to, Szymon, więc...
0: Może, jakoś tak, ale też nie widziałem, jeśli chodzi o kasety wideo. No to ja wiem, że no, na przykład takim naprawdę szczytem, jeśli chodzi o wypożyczanie filmów na kasetach wideo, no to był Dirty Dancing. Tego jakimś cudem jeszcze też nie widziałem.
1: Z tym bardzo dziwnym polskim tytułem, nie wiem, czy można powiedzieć.
0: Nie,
1: na
0: no, nie można, bo to nie, to jest szczyt, fajny szczyt translatologii. Droga młodzieży, jak przetłumaczono Dirty Dancing?
1: Wirujący seks.
0: Tak jest.
1: Cisza o czymś świadczy.
0: Tak, dokładnie. No, to teraz chyba przejdziemy do takiego klasycznego utworu lat 80.
3: Mhm,
0: po którym swego czasu jak się koncert skończył na festiwalu, nie wiem, czy Woodstock, czy już wtedy Poland Rock, odezwał się nasz wielki nadredaktor Edgar Hein. Bo to był koncert Majki Jeżowskiej. Bo teraz Majka Jeżowska będzie, tak?
3: Nie.
0: A, nie.
1: Zepsułeś wzmiankę.
3: Niestety nie. Teraz mam przygotowanego Santanę.
0: A, teraz będzie Santana. Majka Jeżowska będzie później.
3: Ojej, będzie.
0: A, nie będzie.
2: Nie wiemy, czy dzisiaj.
3: Nie wiemy, czy dzisiaj, ale kiedyś myślę, będzie. Że znajdziemy.
1: Kiedyś się znajdzie.
2: Też jest na kasetach.
0: Jest na kasetach. No to teraz wiecie państwo, to jest żywe radio. Więc teraz jakby nawiązanie do tych grzybnych trochę tematów będzie Carlos Santana.
3: Tak.

0: Tak sobie teraz słucham tego i to naprawdę, no brzmi jak brzmi. Ale tak w latach 90. i 80. no to naprawdę nikt nie narzekał na takie brzmienie.
1: Ważne, że było.
0: Ważne, że tak. było.
2: No to nawet moim zdaniem to tak trochę czasami klimatu dodaje, nie? Jak to jest taki trochę brudny i niższy jakościowy
0: dźwięk. Wiesz, no czuć historię.
3: Tak, jest takie nostalgiczne brzmienie, bym
2: tak,
3: powiedział.
2: Tak, no z niektórymi po prostu piosenkami to tak nawet lepiej brzmi moim zdaniem często, jak tak trochę im dodaje.
1: Mi przypomniało się na przykład właśnie tak nostalgicznie, pewnie część też z was miała w samochodzie właśnie takie radio na kasety.
0: A, no radio na kasety, no to w ogóle te odtwarzacze samochodowe to jest no, zupełnie fajna historia, ponieważ no, zdarzały się też takie, i to w Walkmanach nawet też się zdarzało, że nie musiałaś przekładać strony kasety i szło dalej, nie?
3: Tak, miały takie funkcje, że od razu przechodziło
0: chyba do... Chyba to się DR nazywało, czy jakoś tak?
3: Chyba tak, ja tu mam nawet taki...
2: No właśnie, tam był jeden, który po prostu zmienia stronę, nie?
3: Tak, dokładnie. Tylko później zawsze jest ten dylemat, bo jedna ze stron może być bardziej zużyta i mieć gorszą jakość i później...
2: No tutaj tak właśnie jest, prawda?
3: Tak, i po prostu nawet jeśli jest ta opcja, to i tak wybiera się tą stronę odtwarzania, która lepiej brzmi.
0: Znaczy, no nie muszę tutaj chyba nikomu mówić, że no w latach 80. No posiadanie Walkmana, znaczy inaczej, Walkman czy Discman, no to była jakby nazwa zastrzeżona dla firmy Sony, nie? Ale też zdarzały się różnego rodzaju odtwarzacze różnej produkcji z różnych państw, no to to było mistrzostwo, to był szpan totalny. Nawet w latach 80. Był polski Walkman, i on się nazywał Kajtek chyba, z tego co pamiętam.
3: Kajtek.
1: O, coś mi się przewinęło właśnie w tej chwili.
0: To była taka trochę, nie ukrywajmy, też cegła, bo no te Sony, Walkmany marki Sony, to one miały niezły sznyt i niezły design, nie? Mhm. Ale też zdarzały się właśnie odtwarzacze Philipsa, no który zresztą właśnie Philips stworzył kasetę. Mhm. Bo właśnie wtedy była też potrzeba właśnie tego, no bo też nie ukrywajmy, po co jest kaseta. I potem zresztą też doszło po kasecie do internetowego odtwarzania, no żeby mieć tę muzykę cały czas przy sobie. To jest w zasadzie główny cel kaset. I żeby można było je odtwarzać w każdym momencie, w każdej chwili, no i w ogóle, żeby muzyka towarzyszyła nam cały czas. No bo wiadomo, posiadanie płyty gramofonowej wiąże się z tym, że należy ten talerz włożyć do gramofonu, nałożyć na gramofon, usiąść i sobie po prostu czekać te 20 minut pierwszej strony, wstać i po prostu potem przełożyć. No ale a kaseta, no to cyk, cyk i już.
2: Jest. No wygodniejsza jest taka też mała, nie? W stosunku do płyt winylowych. Łatwiej jest je nosić.
0: No łatwiej jest je nosić. No teraz mamy, prawda, streamingi, to w zasadzie wystarczy nam tylko telefon. No i ewentualnie słuchawki, które i tak przecież nie zajmują dużo miejsca, właściwie prawie wcale. Takie były czasy. No też nie ukrywam, szpanowałem Walkmanem w latach 90. Zresztą kto wtedy nie szpanował? Ile nam jeszcze czasu zostało?
3: No półtorej minuty tak naprawdę.
0: Półtorej minuty, no to będziemy się już żegnać. To była premierowa edycja audycji wakacyjnej Kaseciak Radia Afera. Mikołaj Pluciński, Paweł Zjeżdżałka, Alicja Miszczak i Szymon Dopierała. Żegnamy się z wami bardzo serdecznie. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. A teraz czas na klasykę.
3: Tak, teraz czas na klasykę, czyli klasykę, którą właśnie też niedawno, teraz jak często podróżuję pociągiem, to właśnie słucham sobie tej kasety, bo to jest jednak moje odkrycie ostatnie, czyli Utwór z piątego albumu Pink Floyd, Atom Heart Mother. Jest to bardzo, bardzo specyficzny utwór, wręcz słuchowisko, bo jest to słuchowisko o psychodelicznym śniadaniu Alana.
0: No, o tutaj tej... Alana Parsonsa, tego tak. Od The Alan Parsons Project, który jest autorem hitu Don Dancem i z bardzo fajnym teledyskiem. Tak
3: No i tym utworem możemy w sumie zaprosić słuchaczy do zrobienia sobie nie śniadania, a bardziej już kolacji.
0: Tak.
3: I możecie właśnie razem z Alanem przygotowywać się do posiłku tak. I...
2: Alan idzie na śniadanie, tak, a my
0: życzymy smacznego i do
1: teraz usłyszenia. Pora kolacyjna teraz bardziej, tak, więc tak. Na kolację.
0: Tak, bon appetit i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. To cześć. Był kaseciak Radio Afera.
2: Hej, hej.
1: Hej.

to blank.

0: Kasecik Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radio Afera. Dobranocka.
3: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. W każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.

0: ostatniego tygodnia specjalnie dla was wyszukać.
1: Witamy serdecznie rzeczywiście i Krzysztofie, tak zupełnie niepostrzeżenie chyba nadeszło lato już pełną parą, bo jeżeli lipiec, jak ty to mówisz, zapasem, czy woli ścisłości w kalendarzu, no to naprawdę znak jest taki, że lato jest z nami i chyba musielibyśmy pomyśleć o takich bardzo wakacyjnych kierunkach. Zresztą patrząc na to, że tydzień temu byliśmy w Afryce poniekąd, no to dajemy radę.
0: Lato iście afrykańskie też już nas odwiedziło, rekordy temperaturowe pobite. Zobaczymy, co tam się jeszcze w drugiej połowie lipca, sierpnia wydarzy, czy do 50 stopni Celsjusza dobijemy w cieniu. No, mam nadzieję, że nie, ale cóż, no, to jeszcze pewnie przed nami.
1: Pewnie tak, a ja proponuję, żebyśmy jeszcze sięgnęli, bo pamiętam, że ostatnio udały nam się tylko dwa utwory i obiecaliśmy sobie i naszym słuchaczom, że jeszcze dwa kolejne z nowej płyty Fatoumata Diawary będziemy mogli wam zaprezentować.
0: Tak, to jest bardzo dobry pomysł, ja też to mam zanotowane, że nie zagraliśmy wszystkiego, co chcemy, więc redaktorze, nie gadamy, tylko gramy.

0: No, to są naprawdę afrykańskie gorące rytmy, ale z taką nutą nowoczesności. Zresztą ostatnio już mówiliśmy coś na ten temat. Jeszcze raz, ostatni chyba już przypominamy, że tą artystkę będzie można niebawem usłyszeć w Polsce za sprawą African Beats Festival, który będzie się już niebawem latem odbywał w naszym kraju. Fatoumata Daiwara jest jednym z gości, wyczekiwanych gości tego festiwalu, a myśmy wyczekiwali również albumu, który właśnie się pojawił i z którego mamy przyjemność dla was zagrać. Album nosi tytuł Massa. No i jest, jak słychać, myślę, bardzo, bardzo ciekawy.
1: Myślę, że jeszcze do tych artystki i jej kolegów, kompanów z zespołu wracać będziemy, bo tak coś czuję, że to nie jest ostatnie słowo. Jeszcze kolejne fonogramy w najbliższych latach będą dane nam i oczywiście fanom Fatoumaty do wysłuchania. To tak zaciskam oburącz kciuki, aby się to oczywiście udało. No ale na dziś z Afryki przenosimy się do Kanady, do zespołu, który można powiedzieć, że rozpoczął swoją karierę jako pewien fenomen internetowy. Zespół, który po pierwsze jest zespołem składającym się zaledwie z dwóch muzyków. To jest duet, ale taki specyficzny duet, z kilku względów specyficzny. Dlatego, że po pierwsze jeden z artystów obsługuje jednocześnie gitarę basową i gitarę klasyczną elektryczną, ale taką klasyczną elektryczną nie do końca, dlatego że z szeregiem dodatkowych progów, dzieloną nie tylko na pół tony, ale także ćwierć tony. Chyba już się powoli domyślacie, o jaki zespół mamy na myśli, bo tutaj brzmienie właśnie typowo mikrotonalne, połączenie brzmień awangardowych, progresywnych, rocka matematycznego, ale to, co tak można powiedzieć, no chyba jednak dość mocno przekonało, zainteresowało i wpłynęło na taką wiralowość tego projektu, to ich wizerunek sceniczny, bo no, wyglądają charakterystycznie, mają poubierane maski,

0: ciekawe nosy. To wszystko jest zgrane w takich kolorystyczno-czarno-białych elementach z różnego typu kropkami. No i na swym koncie mają do tej pory dwa albumy. Pierwszy album, który od premiery tak stopniowo nabierał rozpędu, no i wybuchł jako fenomen internetowy. No i to jest album, który ukazał się w roku, no i właśnie teraz mi wypadło z głowy, 2024, zatytułowany jest po prostu Vol 1, a w 2026 kolejny fonogram zatytułowany Vol 2 i już można powiedzieć od 2026 kariera tego zespołu nabrała należytego tempa, a może nawet takiego, że się muzycy tego trochę nie spodziewali, bo z Kanady wędrują po całym świecie, koncertując trasy na wielu kontynentach i porywając tłumy w tą dość jednak wymagającą, pokręconą i taką muzykę, która przez swą mikrotonalność na pewno intryguje, wciąga i gdzieś opowiada tę historię. Warto dodać, że tutaj poza małymi wstawkami takimi wypowiadanymi w jakimś dziwnym języku, bo oni trochę tą stylistyką nawiązują do tego, jakby byliby przybyszami z innej planety, którzy to wylądowali i dzielą się swoją muzą z nami ziemianami, w zasadzie nie pojawia się wokal, jest perkusja, bas, gitara i różnego typu efekty, które są obsługiwane przez jednego z muzyków. Dodam, że kręci on gałkami, przełącza przetworniki palcami od stóp i gra boso. No, nie do końca boso, bo no, jakąś skarpetę
1: trzeba
0: ma na sobie
1: wszystko obsłużyć.
0: Tak, tak.
1: No właśnie. Krzysztofie, jak tak opowiadasz o tym, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy tutaj z naszego rodzimego podwórka, może nie muzycznego, ale medialnego już, tak, to Sigma EP. To jest takie pierwsze skojarzenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. No i bardzo mi się podoba ta kategoria, o której wspomniałeś, rok matematyczny, bo rzeczywiście jak słuchamy tej muzyki, to ona jest bardzo rytmiczna, ale ten rytm tam nie jest wcale taki oczywisty i trzeba bardzo uważać, żeby to wszystko pasowało do siebie, a tutaj wszystko jest punkt, więc ja myślę, że to jest dobry moment, aby teraz posłuchać, abyśmy dali naszym słuchaczom także możliwość dokonania takiego swoistego wglądu i oceny tego, o czym z takim zapałem opowiadamy.

0: W pierwszej chwili, jak tak słuchamy tej muzyki, to może przyjść do głowy, że jakaś tam fałszywa nuta się wkrada, ale po chwili okazuje się, że to tak ma być, że to cały utwór utrzymany jest w takich nieoczywistych dźwiękach. Zresztą wspominałeś o tym, Krzysztofie, przed chwilą. Jest to bardzo ciekawe muzyczne przedsięwzięcie i jeszcze dopowiem, że mam jednak takie skojarzenie, szczególnie ten główny motyw gitarowy, który się powtarza przez cały czas w drugim utworze, tym drugim, którego teraz słuchaliśmy. On mi tak brzmi właśnie, jak taki motyw afrykański z muzyki, którą prezentowaliśmy w ubiegłym tygodniu.
1: A nazwa tego zespołu też jest ciekawa, bo francuski odpowiednik tego tytułu oznacza pewien stan, no jednak chorobowy, dokładnie dławicę piersiową, czyli tutaj czytam definicję, ból w klatce piersiowej, ucisk lub uczucie ściśnięcia spowodowane niewystarczającym dopływem krwi do mięśnia sercowego. Wrażenie to może promieniować do szczęki lub ramienia i towarzyszyć oczywiście jemu mogą różnego typu duszności, pocenie się i nudności. Taki termin znaczeniowy.
0: No to nie jest to zbyt przyjemna perspektywa.
1: No nie jest, nie jest, ale myślę, że to trochę oddaje tego klimatu, no jednak poplątanej i wymagającej muzycznie formy, którą sobie artyści z tego duetu przyjęli jako punkt wyjścia w swoich dokonaniach muzycznych.
0: Ja myślę, że można by było takie stowarzyszenie założyć, albo według tego klucza zrobić, Krzysztofie, przynajmniej audycję, poszukać i zebrać zespoły, które sobie upodobały, obrać za nazwę jakieś ludzkie przypadłości. Znam już co najmniej dwie takie grupy.
1: Co najmniej dwie, a ja myślę, że jakbyśmy dobrze poszukali, to pewnie by się znalazło ich kilkaset w skali globu, ale wiesz, tutaj jest ten komponent sercowy i te takie połamane rytmy z tymi dysonansami, tymi, że te mikrotonalne, nieprzyzwyczajone do tego naszego europejskiego ucha dźwięki, no mogą powodować takie wrażenie lekkiej duszności tegoż wszystkiego, co do nas dociera i nasz organizm rezonuje właśnie z tym, co słyszymy.
0: Tak, masz rację i ten zabieg związany z tym, co chciałem przekazać na początku, że to takie wydają się w pierwszej chwili jakieś fałszywe tony i tak dalej, to może dobrze koresponduje i jest to wprost pomyślane właśnie w ten sposób, żeby takie skojarzenia były, bo to wprowadza pewien niepokój, pewne zamieszanie, a na pewno zwraca uwagę. Volume 1 za nami, to co, sięgamy po ten drugi krążek jeszcze w takim razie.
1: Tak, koniecznie. Posłuchajcie, jak zespół po 2 latach brzmi, kiedy ta sława, kariera u ich progu zawitała i oni wyruszyli w trasę. Co jest ciekawe, to to, że zespół rzeczywiście takim wiralowym przebojem po tym nagraniu wideo do pierwszego albumu podbijał serca fanów i też wzbudził zainteresowanie wielu dziennikarzy muzycznych oraz innych muzyków, którzy zaczęli udostępniać, komentować, dyskutować ten projekt. I doprowadziło to do tego, że wzrosło zainteresowanie zakupem gitar mikrotonalnych albo takich specjalnych nakładek, które umożliwiają założenie dodatkowych właśnie ćwierćtonów do klasycznej gitary. Nie wiem, jak długo ten fenomen potrwa, czy to jest na tyle możliwe do ugruntowania, że album 4., 3., 5., 10. będzie sprzedawał się dobrze i muzycy będą cały czas z tym produktem swoim mogli koncertować, czy nastąpi jakieś przesycenie i odejście od tego typu muzyki, ale nawet jeśli by nastąpiło to, o czym mówię w tym kontekście takim negatywnym, to co już osiągnęli jest ich i ten wpływ i zainteresowanie użyciem ćwierćtonów ponownym użyciem w muzyce, bo przecież instrumenty ćwierćtonalne są i były w historii muzyki obecne, ale takim przejściem do mainstreamu, no myślę, że jak najbardziej plus. Z mojej perspektywy bardzo ważne jest to i mam taką cichą nadzieję, redaktorze, że to jest dowód na to, że otwieramy się także na muzykę instrumentalną, bo pokutuje pokutuje w dziennikarzach muzycznych, w słuchaczach, takie nastawienie, nie mówię tutaj o słuchaczach muzyki klasycznej czy jazzowej, ale muzyki popularnej, że musi być wokal, że jak nie ma wokalu, to coś jest, co ewidentnie dyskwalifikuje. Nie. Ci muzycy pokazują, że można wypełniać sale koncertowe, no na razie jeszcze niewielkie stadiony, ale być może. I programowo tego wokalu tutaj nie posiadać.
0: No, być może to jest ta subtelna różnica między utworem muzycznym a piosenką. Po prostu dziennikarze muzyczni chcą piosenek, chcą tekstu, chcą jakiejś historii wprost wypowiedzianej słowami, ale zgadzam się z tobą absolutnie. Gdybyśmy sięgnęli do historii muzyki, no to przecież kolejność była taka, a nie inna, więc absolutnie wydaje mi się, że to jest kolejny dowód na to, tak jak powiedziałeś, że i takie utwory i takie zespoły mają rację bytu również obecnie i na pewno jeszcze nie raz po nie sięgniemy i będą się tu przewijali wykonawcy proponujący muzykę instrumentalną. Zdecydowanie tak. Jeszcze jedną rzecz tylko dopowiem, bo ty wspomniałeś o tych dwóch krążkach, które ukazały się spod tego szyldu, ale w międzyczasie oni też troszeczkę jednak podgrzewali atmosferę. Widzę, że tutaj singielki także były wydawane. Oczywiście później ta muzyka, te utwory pojawiały się na tych płytach, krążkach Volume 1 i Volume 2, więc wszystko jest jak należy. Niemniej jednak regularnie to robili, nie dając o sobie zapomnieć, podgrzewali atmosferę. No a atmosfera gorąca, letnia, ciepła, więc ja myślę, że absolutnie możemy jeszcze pograć.
1: Ja tutaj doczytałem jeszcze taką ciekawostkę dla miłośników, no jednak jakiejś takiej wiedzy, bym powiedział, z obszaru lutnictwa i budowy instrumentów muzycznych, bo ta gitara, która tutaj się pojawia, ten instrument hybrydowy z podwójnym gryfem, to jest produkt, który został stworzony przez jednego z lutników. Mamy tutaj dwie osobno okablowane instrumenty złożone w jeden, ale co jest jeszcze ciekawe, to to, że pracował nad nim ponad 150 godzin, a ostatecznie ten instrument posiada jeszcze takie fosforyzujące znaczniki progów z boku i na górze gryfu, a to wszystko dlatego, aby gitarzysta jednak mógł coś tam jeszcze zobaczyć, bo on gra w masce. I tutaj następuje pewne osłabienie tego zmysłu wzrokowego, no i ten błyszczący znacznik, no, może się przydać szczególnie przy tej ilości progów, która tam się pojawia w wariancie mikrotonalnym również.
0: No to jak gra w masce, to może i też te duszności stąd właśnie się biorą. Słuchamy zatem kolejne dwa utwory.

0: Angine de Poitrine za nami, grupa z Kanady, język francuski nam się tutaj kłania ze względów wiadomych. Bardzo ciekawa to jest muzyka, ale ja mam, Krzysztofie, kontrę. Ja chciałbym, żebyśmy na koniec wybrali się do Zagrzebia i to będzie jednocześnie taka propozycja i zaproszenie już na kolejną naszą audycję.
1: Idea jest iście słuszna, no wakacyjna pora, odwiedzenie Chorwacji, po prostu cóż innego możemy zrobić. Słuchajcie, my nie mamy za dużo czasu, więc to jest nawet bardzo dobrze, redaktorze, że zaprezentujemy artystów, a poopowiadamy sobie o nich na następnej audycji. Ja tylko dodam, że zespół ma na swym koncie dwa fonogramy, a my na razie tylko singiel wam zaprezentujemy i przygotujcie się na brzmienia alternatywno-rockowe z elementami noise rocka. O, tak to sklasyfikowano.
0: Grupa nazywa się Nemecek, Daj Bóg to tytuł utworu. No i tak jak powiedział Krzysztof, to był singiel, który był taką zachętą, zapowiedzią albumu, który ukaże się później. Zostawiamy was zatem z tą muzyką, zostawiamy was w ciepłej letniej Chorwacji, która też taką wakacyjną destynacją przecież dla wielu z nas bywa, i więcej na ten temat porozmawiamy sobie i posłuchamy tej muzyki za tydzień. Dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy już w kolejną niedzielę. Trzymajcie się, hej.
1: Cześć.

0: niedzielę o 19:00.
1: Wycz na podróż do bliskich nam krajów.
2: Ukłon się zaprosił na wizytę pana Cruz.
1: Audycja Alternatywne Rambory. Autopromocja. Sporting.

faktów historycznych. No i tutaj będą obowiązywać takie zasady. Będziemy rozróżniać trzy rzeczy. Po pierwsze, zachowana melodia, czyli czy mamy starożytny zapis muzyczny i czy możemy go w miarę sensownie odtworzyć. Niektóre z tych utworów ją posiadają. Po drugie, będziemy mówić o rekonstrukcji, czyli mamy jakiś instrument, mamy jego opis bądź obraz albo fragment wiedzy na temat tego instrumentu i współcześni muzycy, historycy próbują zbliżyć się do tego dawnego brzmienia. Po trzecie, możemy mówić o tradycji ustnej, czyli czymś, co nie jest starożytną partyturą, ale przechowuje bardzo dawne sposoby śpiewania, zapamiętywania i przekazywania tekstu. To jest dość istotne, ponieważ w internecie możecie znaleźć pełno filmów pod tytułem na przykład Ancient Egyptian Music 10 Hours. Albo Original Viking Battle Song. No i często problem jest taki, że one naprawdę brzmią fajnie, tylko historycznie nie są wiarygodne. To jest bardziej z takiego działu fantazy niż z działu źródło. My dzisiaj podążymy drogą nieco mniej efektowną, ale myślę, że bardziej efektywną, czyli sprawdzimy, co tak naprawdę wiadomo o tej starożytnej muzyce. Zanim przejdziemy do najstarszych, powszechnie akceptowanych przez historyków instrumentów, chciałabym wspomnieć o takim jednym fascynującym sporze, bo w 1995 roku w jaskini Divje Babe w Słowenii znaleziono fragment kości młodego niedźwiedzia jaskiniowego z otworami. No i Narodowe Muzeum Słowenii prezentuje go jako neandertalski flet sprzed około 50-60 tysięcy lat, a więc potencjalnie mógłby być to najstarszy instrument muzyczny świata. No ale tutaj naukowcy się spierają, bo część badaczy uważa, że te otwory w tym flecie mogły powstać nie przez celową pracę neandertalczyka, ale przez zęby drapieżników. Dlatego ten flet jest niezwykle ciekawym kandydatem na najstarszy instrument, ale to nie jest najbezpieczniejszy przykład, tak jak późniejsze flety z Hohlfels, o czym zaraz powiemy. W tej audycji potraktujmy to tak uczciwie. To jest możliwy flet neandertalski i to bardzo ciekawy spór w archeologii muzyki. Myślę, że tutaj warto przedstawić rekonstrukcję potencjalnego fletu, którą prezentuje właśnie Bostian Gombacz. Jest to replika, czyli tak mógł brzmieć potencjalnie ten instrument.

cóż, no może kiedyś dowiemy się, czy naprawdę mógł on być instrumentem, czy to jest tylko przypadkowe znalezisko. A teraz przechodzimy do już udowodnionych śladów najstarszych, które historycy uznają za prawdziwe. Zaczynamy nie od Grecji, nie od Egiptu, a nawet nie od Mezopotamii, bo zaczynamy w prehistorii, w Europie epoki lodowcowej. Jednymi z najstarszych, dobrze potwierdzonych instrumentów muzycznych są flety z jaskiń Jury Szwabskiej na terenie, no jak można się domyślić, dzisiejszych Niemiec. Najsłynniejszy z nich pochodzi z Hohlfels. Jest to flet wykonany z kości ptaka, datowany mniej więcej na ponad 35 tysięcy lat. Mamy również flety z kości i z kości słoniowej z okolicznych stanowisk. No i teraz pytanie, czy znamy melodię, którą ktoś mógłby na nim zagrać? Otóż nie, nie znamy. Nie znamy żadnego przeboju lata 38 tysięcy przed naszą erą. No cóż, trochę szkoda, bo może byłby lepszy niż niektóre współczesne przeboje lata, ale mamy instrument, a instrument mówi już bardzo dużo. Bo żeby zrobić taki flet, trzeba wybrać odpowiedni materiał, trzeba go obrobić, trzeba zrobić otwory, trzeba sprawdzić, czy wydaje dźwięk. No i to nie jest przypadkowy patyk, który akurat zagwizdał na wietrze, tylko to jest przedmiot wymyślony właśnie po to, żeby organizować dźwięk. A więc mamy taki dowód, że wprawdzie nie mamy zapisu muzyki, ale ludzie potrafili budować instrumenty melodyczne. No i ta muzyka, którą wykonywali, prawdopodobnie była związana z rytuałem, być może wspólnotą, opowieścią, może tańcem, może zabawą, nie wiemy dokładnie, ale wiemy, że ten dźwięk był ważny bardzo wcześnie. Instrumenty, jakie mogliśmy znaleźć w tej prehistorii, no to właśnie flety, ale być może także proste instrumenty perkusyjne, głos oczywiście, najstarszy nasz instrument, ale także wykorzystywanie ciała, klaskanie, uderzenie o przedmioty, dźwięko, naśladownictwo. I teraz chciałabym, żebyśmy posłuchali brzmienia repliki takiego fletu paleolitycznego. I tutaj film pochodzi z kanału Chris Oravec, który prezentuje demonstrację muzyczną Wulfa Haina, paleoarcheologa i technologa muzycznego, który zagrał na replice oryginalnego fletu z Hohlfels.

To był przykład repliki z prawdopodobnym brzmieniem fletu właśnie z prehistorii w wykonaniu Wolfa Haina i jego instrumentu. I mamy jeszcze jeden przykład takiej rekonstrukcji z kanału Archeomuzik Wiena. Tutaj Ingrid Wagner-Kraft gra na kolejnym flecie, który jest rekonstrukcją w wykonaniu Albina Paulusa i również jest to rekonstrukcja fletu z Hohlfels.

No i to jest taki pierwszy typ źródła w naszej audycji instrument, ale bez melodii. Nie mamy żadnego przykładu melodii, która mogła być wykonywana w tamtych czasach. Możemy tylko usłyszeć, jak brzmi replika tego instrumentu. To trochę jakby znaleźć starą gitarę, która mówi nam, że ktoś grał, ale nie wiemy, czy grał balladę, czy grał hymn, czy coś, co mogłoby być używane w rozrywce. Także to są takie najstarsze ślady, które do tej pory naukowcy odkryli. Z Europy przenosimy się do Chin. No i tutaj ważna rzecz. Historia muzyki nie ma jednego centrum. To nie wygląda tak, że najpierw Europa coś wymyśliła, a potem reszta świata stwierdziła, że fajnie, to też sobie pogramy. No nie. Dźwięk był organizowany w wielu miejscach niezależnie. W Xiahu w prowincji Henan znaleziono bardzo stare flety kościane, które są datowane mniej więcej na okres od 7000 do 5700 lat przed naszą erą. To już jest neolit, czyli czas rolnictwa, osad i bardziej złożonych społeczności. I te flety wykonano z kości ptaków. Najczęściej podaje się, że były to kości żurawia i niektóre z nich są kompletne i całkiem grywalne. I to jest fascynujące, bo pokazuje nam, że ludzie bardzo dawno temu nie tylko wydawali dźwięki, ale interesowały ich już różne wysokości dźwięku, czyli coś, co możemy dość ostrożnie nazywać myśleniem melodycznym. Cechy tej kultury muzycznej, no to tak jak możemy się domyślać, melodie, które mogą mieć prawdopodobnie związek z rytuałem albo ceremonią, ale znów nie mamy żadnych zapisanych utworów z tych czasów. Używano wówczas również prawdopodobnie prostych instrumentów rytmicznych, no i oczywiście prawdopodobnie głosu, ale najlepiej potwierdzone są właśnie flety. Posłuchamy sobie rekonstrukcji takiego fletu z Chiahu. Instrument posiada 7 otworów, tak żeby stworzyć skalę 7-stopniową.

0: 挺难的，说实话挺难的。它跟我们就是正常的就是笛子啊箫啊这吹法就是完全不一样。也是练习了有几个月吧，才逐渐掌握了一些吹法，可以上台进行一个演奏。
1: I tutaj taka ważna uwaga, którą powinnam właściwie już powiedzieć wcześniej. Jeżeli znajdziecie takie nagranie, no to wiadomo, że to jest tylko pokaz możliwości instrumentu. To nie jest żadna starożytna kompozycja. Myślę, że już mogliście się tutaj domyślić z kontekstu, czyli instrument starożytny mamy w takim typie, ale melodia już niekoniecznie, więc nie wiemy tak naprawdę, co grano w ówczesnych czasach. Możemy sobie tylko rekonstruować i domyślać się, jak mniej więcej te brzmienia mogły wyglądać. Teraz przechodzimy do jednego z najważniejszych momentów w całej audycji, bo przenosimy się do Ugaret, miasta na wybrzeżu dzisiejszej Syrii i jesteśmy mniej więcej w XIV wieku przed naszą erą. Jest to epoka brązu, świat wielkich królestw, kontaktów handlowych, a także świątyń, archiwów, no i właśnie pisma klinowego. No i właśnie tam na glinianych tabliczkach zapisano hymny huryckie. No i najsłynniejszy z nich to hymn do bogini Nikal. Nikal była boginią związaną między innymi z sadami i płodnością, czyli była to bardzo konkretna bogini, nie jakaś tam abstrakcyjna bogini od bardzo ważnych spraw, tylko bóstwo związane z cyklem życia, ze wzrostem, z owocowaniem. No i to brzmi dość dostojnie, że najstarszy, znany przez nas oczywiście zapisany utwór muzyczny jest hymnem do bogini sadów. Takie trochę wymowne, żeby szanować właśnie owoce naszej ziemi. Ale najważniejsze jest źródło tego utworu, bo mamy tekst hymnu i mamy instrukcje muzyczne zapisane pismem klinowym. Czy to jest partytura, jak na przykład u Chopina? Nie. Nie otwieramy tabliczki i nie widzimy pięciolinii z eleganckim cantabile. To jest zapis dużo bardziej zagadkowy, bo mówi o relacjach między dźwiękami, o stroju, prawdopodobnie o tym, jak grać go na instrumencie strunowym. Badacze różnie to interpretują. Dlatego hymn do Nikal jest najstarszym wielkim skarbem muzycznym, ale też myślę, że przysparza naukowcom, muzykologom dużo wątpliwości. Muzyka z tego świata była związana ze świątyniami, były to hymny, teksty sakralne grane na instrumentach strunowych. No i tutaj ważne jest to pismo klinowe, które już pozwalało na zapis utworu. Muzyka była częścią kultu, to nie była taka muzyka rozrywkowa w naszym sensie, czyli tylko raczej dźwięk związany z rytuałem, porządkiem religijnym. Instrumenty, jakie wykorzystywano, no to były właśnie liry, harfy i inne instrumenty strunowe, być może instrumenty perkusyjne, być może dęte, no i oczywiście głos. No i teraz posłuchajmy interpretacji hymnu do bogini Nikal w wykonaniu Michaela Lewiego. Michael Lewy to jest muzyk, który interpretuje i próbuje rekonstruować właśnie tą muzykę starożytności i techniki, które wtedy były wykorzystywane. A więc posłuchajmy jego interpretacji hymnu do Nikal. Artysta gra na replice liry.

No i teraz usłyszeliśmy hymn Donegal w wykonaniu Michaela Levy'ego na replice liry z epoki brązu. No, ale wiemy, że to nagranie jest jedynie oparte na jednym z najstarszych zapisów muzycznych świata. To jest tylko rekonstrukcja, chociaż tylko, ale i aż rekonstrukcja, bo tak jakbyśmy mieli taki bardzo stary przepis kulinarny, w którym napisano, weź odpowiednie ziarno, przygotuj je jak zwykle i zaśpiewaj przy tym właściwie. No i my dzisiaj próbujemy właśnie zgadnąć, co znaczyło jak zwykle i co może znaczyć właściwie. Także historycy mają tutaj duże pole do popisu, ale także wielki orzech do zgryzienia. No i teraz zostajemy w obszarze Mezopotamii, bo ten region dał nam nie tylko tabliczki, ale również niezwykłe instrumenty, bo w królewskich grobach w Ur znaleziono właśnie liry. Instrumenty strunowe, które dzisiaj kojarzymy z takim dawnym, dostojnym brzmieniem. No i oczywiście materiały organiczne nie zawsze przetrwały, ale zachowały się elementy konstrukcyjne i dekoracyjne instrumentów. No i najbardziej znane są liry z głowami byków. To jest taki instrument, który wygląda trochę jak połączenie harfy, symbolu władzy i bardzo drogiego rekwizytu z pyrkonu. Tylko, że to nie jest pyrkon, to jest archeologia. No ale tutaj też musimy uważać, bo lira z Ur ponownie nie daje nam automatycznie jakiegoś konkretnego utworu. Ona nam daje tylko wiedzę o instrumentarium, czyli możemy budować repliki, możemy badać struny, stroje, techniki gry, ale nie możemy z całą pewnością powiedzieć, że tak brzmiała pieśń z grobu królowej. A więc cechy muzyki mezopotamskiej, ponownie silny związek z dworem i świątynią, obecność muzyków w rytuałach, mieliśmy, już wiemy, instrumenty strunowe, takie jak liry, harfy, ale były również bębny, grzechotki, flety, no i oczywiście głos. No i teraz przykład rekonstrukcji liry z Ur, ale tutaj będzie stowarzyszeniem głosu i bębna. Nagranie pochodzi z kanału Petera Pringla, który zaśpiewał tutaj Lament króla Gilgamesza. Stowarzyszeniem rekonstrukcji liry.

To była rekonstrukcja liry mezopotamskiej, liry z Ur. I myślę, że możemy podsumować, że Mezopotamia jest w naszej audycji podwójnie ważna, bo daje nam najstarszy zapis muzyczny w postaci hymnu do Nikal, ale daje nam też materialne świadectwa instrumentów. Czyli mamy już i tabliczkę, i strunę, no ale brakowałoby nam tylko takiego starożytnego realizatora dźwięku, który by powiedział, może lira trochę ciszej, a tam przestawmy płytę, żeby było mniej pogłosu. A teraz przechodzimy do Egiptu. Egipt jest bardzo wdzięczny wizualnie, bo mamy malowidła, reliefy, mamy mnóstwo scen uczt, procesji, tańca, świątyń, nawet pogrzebów, a więc widzimy muzyków, widzimy instrumenty, takie jak harfy, flety, lutnie, bębny, ale także klaskanki i sistrum. Sistrum to jest jeden z najważniejszych instrumentów starożytnego Egiptu. To jest taki rodzaj rytualnej grzechotki, często związanej z boginią Hathor. Jej dźwięk nie służył do grania melodii, tylko raczej do tworzenia takiej rytualnej atmosfery. To jest dźwięk metalu, ruchu, oczyszczenia, ceremonii. Taki instrument jak w kościele ministranci przed ważnymi momentami mszy dzwonią na dzwonkach. To mówi nam, że uwaga, dzieje się coś świętego. To jest tego typu komunikat. Egipt miał też harfy, piękne harfy łukowe, mniejsze, większe, używane na dworze, w świątyniach, podczas uczt, obrzędów. No a na obrazach widać też często śpiewaków i tancerzy. Tylko mamy problem, bo nie mamy wielkiego zbioru zapisanych melodii faraońskich. Mamy instrumenty, mamy ikonografię, teksty, sceny muzyczne, ale niestety nie mamy typowego egipskiego utworu z tamtych czasów. A więc podsumowując cechy muzyki egipskiej, wiemy, że była związana z rytuałem, z dworem, z pogrzebami, był wykorzystywany taniec, był silny związek z religią i ciałem, grano na harfach, lutniach, ale także na fletach, na podwójnych piszczałkach, bębnach, klaskankach, wspomnianym sistrum, no i oczywiście używano głosu. Myślę, że warto jeszcze posłuchać przykładu liry egipskiej, właściwie rekonstrukcji liry egipskiej, podobnie w wykonaniu Michaela Lewiego.

Michael Levy i rekonstrukcja liry egipskiej z dawnych czasów. Tego właśnie posłuchaliśmy i myślę, że to jest uczciwe, żeby powiedzieć, że w Egipcie widzimy tą muzykę, ale niestety no, nie mamy tych śladów zapisanej muzyki samej w sobie. Wiemy, że była ważna, wiemy, gdzie ją wykonywano, znamy instrumenty, ale konkretne melodie są niestety dla nas w dużej mierze utracone. Melodia, którą usłyszeliśmy, to była tradycyjna piosenka egipska, ale oczywiście nie wiemy, czy w tamtych czasach brzmiało to dokładnie w ten sposób. To są tylko rekonstrukcje. Przechodzimy na północ Europy, ale uwaga, to nie są jeszcze Wikingowie. Wikingowie będą raczej w audycji średniowiecznej. Dzisiaj trzymamy się starożytności, prehistorii, więc cofamy się do nordyckiej epoki brązu. No i najważniejszym instrumentem z tych czasów był lur. Lur to jest wielki, zakrzywiony róg z brązu, datowany mniej więcej na około 1000 rok przed naszą erą. I takie instrumenty znajdowano przede wszystkim w Danii, ale także w Szwecji, w Norwegii, w północnych Niemczech. Często znajdowano je parami w bagnach, a no wiadomo, że jeżeli w archeologii coś leży parami w bagnie, no to raczej nie jest to przypadek. No i tutaj ciekawostka, bo te pary lur były ze sobą zestrojone. Są to instrumenty dęte, wyglądają imponująco, są długie, zakrzywione, metalowe, często z ozdobnym talerzem na końcu. Ich brzmienie jest donośne, przestrzenne, takie ceremonialne. No nie zagramy na lurze cicho w akademiku czy w kawalerce o pierwszej w nocy, no chyba, że bardzo chcemy stracić kaucję i przyjaznych sąsiadów. A więc powracając do cech muzyki północnoeuropejskiej epoki brązu. Nie mamy zapisanych melodii, ale wiemy, że używali potężnych instrumentów ceremonialnych. Ten dźwięk prawdopodobnie działał w przestrzeniach otwartych, przy rytuałach, zgromadzeniach, być może procesjach albo podczas składania ofiar. Wiemy także, że wykorzystywano inne instrumenty, na przykład grzechotki, bębny, no i także głos. I tutaj przykład z nagrania szwedzkiego archeologa Kajsy Lunda. Jest to replika lury.

Mamy instrumenty, nie mamy repertuaru, ale to pokazuje, że muzyka starożytności to nie są tylko świątynie z Bliskiego Wschodu i greckie hymny, ale także to jest mgła, bagna, brąz i tak donośny dźwięk, że pewnie słyszały go osoby, które niekoniecznie chciały uczestniczyć w ceremoniach. Przechodzimy do Celtów i do epoki żelaza. No i tutaj mamy jeden z najbardziej efektownych instrumentów w całej audycji, czyli carnyx. Carnyx to jest długa, pionowo trzymana trąba, często zakończona głową zwierzęcia, na przykład dzika. Ma bardzo szeroką skalę. Używano jej w świecie celtyckim, szczególnie w kontekście wojennym i ceremonialnym. Carnyx miał dźwięk wysoki, przenikliwy, wręcz zwierzęcy. To nie jest instrument do nastrojowego wieczoru przy świecach, tylko raczej taki, który mówi, że bitwa się zaczyna. No i bardzo ważne znalezisko pochodzi z Tintignac we Francji, gdzie odkryto kilka carnyxów z pierwszego wieku przed naszą erą. No i właśnie dzięki takim znaleziskom współcześni badacze i muzycy mogli zbudować rekonstrukcję. A więc muzyka celtycka charakteryzuje się muzyką jako sygnałem, rytuałem związanym z wojną, wspólnotą, prestiżem. Instrumenty, jakie były wykorzystywane, no to oprócz carnyxu również rogi, trąby, ale także liry, bębny, no i głos. Posłuchajmy teraz nagrania przykładowego właśnie carnyxu, na którym grał John Kenny.

No i znów, to nie jest zachowany utwór celtycki, to jest rekonstrukcja instrumentu i jego możliwości, ale myślę, że bardzo dobrze pokazuje brzmienie, prawdopodobne brzmienie starożytnej Europy. Bo to pokazuje, że instrument może mieć znaczenie nie tylko muzyczne, ale także psychologiczne. Ono ma robić wrażenie. No i robi to wrażenie. Nawet po tych 2000 lat. Warto przy okazji wspomnieć o Germanach. Germanie starożytni również nie pozostawili nam starożytnej melodii germańskiej. Nie mamy partytur, nie mamy takiego spektakularnego instrumentu jak karnyx, ale mamy opisy. Opisy okrzyków. Najsłynniejszy z nich pochodzi od Tacyta, rzymskiego autora z I wieku naszej ery, który w dziele Germania opisuje między innymi wojenny śpiew albo okrzyk Germanów nazywany baritus albo barditus. No i według tego opisu był to zbiorowy głos wojowników, który miał dodawać odwagi i robić wrażenie na przeciwniku. A więc nie była to elegancka melodia z refrenem, tylko raczej narastający dźwięk wspólnoty. Coś między śpiewem, okrzykiem, pomrukiem i takim psychologicznym przygotowaniem do bitwy. A więc możemy przypuszczać, że muzyka germańska w starożytnych czasach to był przede wszystkim głos zbiorowy, związany z wojną, rytuałem, pamięcią pieśni, ale no nie mamy zachowanych melodii. Jeżeli chodzi o instrumenty, to ciężko powiedzieć na pewno. No możemy zakładać rogi, proste instrumenty rytmiczne, ale tutaj jedyne co mamy opisane to właśnie ten głos. Przechodzimy do Indii. Teraz Indie i zupełnie inny model przechowywania muzyki. Bo w wielu kulturach myślimy tak, źródło to musi być tekst, rękopis, kamień, tabliczka, partytura. No ale w Indiach bardzo ważną rolę odgrywała tradycja ustna. Była to recytacja wedyjska, przekazywana z bardzo dużą precyzją z nauczyciela na ucznia. I nie były to tylko słowa, ale również akcent, intonacja, rytm czy sposób wydobycia głosu. Bardzo ważna w tym kontekście jest Samavida, czyli jedna z Ved, która zawiera muzyczne opracowania hymnów. Nie jest to piosenka w naszym sensie, to jest święty tekst, głos, pamięć i rytuał połączone w jeden system. No i tutaj znowu łatwo o błąd, bo nie możemy powiedzieć, że to jest dokładnie to, co słyszano 3000 lat temu, bo żywa tradycja no nie jest nigdy zamrożonym nagraniem, ale możemy powiedzieć, że to jest jeden z najważniejszych przykładów na to, jak muzyka może przetrwać bez naszego zachodniego rozumienia nut. A więc cechy indyjskiej tradycji wedyjskiej to był przede wszystkim przekaz ustny, tekst sakralny, precyzja pamięci, głos jako archiwum i związek muzyki z rytuałem i recytacją. W szerszej starożytnej teorii indyjskiej pojawiają się instrumenty strunowe, dęte, perkusyjne i idiofony, ale dla Samavidy najważniejszy jest śpiew czy też recytacja. No i tutaj mamy przykład z albumu The Four Vedas, utwór Call to Sacrifice. Utwór nagrali John Levy i J.F. Stahl.

0: To był przykład śpiewu wedyjskiego. No i to jest dobry fragment, bo pokazuje nam, że muzyka to nie jest tylko piosenka albo utwór instrumentalny. Tutaj głos nie ozdabia tekstu, tylko głos jest nośnikiem tekstu. I na tym zakończymy dzisiejszą audycję. To była pierwsza część odnośnie starożytności, jeżeli chodzi o historię muzyki. Ja Wam bardzo dziękuję. Była z Wami Anna Grzyb i kontynuujemy naszą podróż za tydzień w kolejnym odcinku Odysei Klasycznej. Trzymajcie się i dobrego tygodnia.
1: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja Klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.

0: Kreatywnie.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.
2: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
3: No i jest godzina 9 wieczorem, a nawet godzina 9 wieczorem i 36, 7, 8 sekund. Szymon dopierał audycję naszą, będzie w dniu dzisiejszym realizował, a ja bardzo chciałbym podziękować Andrzejowi Masłowskiemu za jego obecność tydzień i dwa tygodnie temu. Wtedy to miałem przyjemność łazęgować po górach, byłem w

Full Moon Riding. Kto w tym zespole się pojawił? Sam Carr, grający na perkusji, Bert Wickers na basie, no i Floyd Lee, który grał na gitarze i śpiewał. Jego dzieciństwo to taki tradycyjny zestaw informacyjny, bo pracował z rodzicami na polu. Jego mama śpiewała na polu bawełny. Pracowała na polu bawełny i śpiewała. To zafascynowało młodego chłopaka, a jeszcze bardziej fascynował go tata, który jako Guitar Floyd grywał w pobliskich pubach. W związku z tym gdzieś ten element muzyki w jego dzieciństwie się pojawił. W 1942 roku, kiedy doszło do ataku na Pearl Harbor, jego rodzina przeniosła się do Chicago i tam młody chłopak już spotkał się z zupełnie inną muzyką i od tego momentu zaczynała się jego fascynacja gitarą oraz tym bluesem już bardziej miejskim. W którymś tam roku zupełnie przypadkowo zobaczył Jimmy'ego Holida i to zaowocowało faktem, iż poprosił o gitarę elektryczną, którą od rodziców dostał i od tego momentu ta jego kariera muzyczna zaczęła iść bardziej w kierunku elektrycznego bluesa, czego mieliśmy przykład w utworze, którego wspólnie przed chwilą wysłuchaliśmy. Utwór następny jest utworem najdłuższym na płycie i to jest kompozycja Jamesa Johnsona. Drogie panie, drodzy panowie, bardzo wolny blues, kołyszący, trwający 5 minut i 58 sekund, ale to nie jest transowe granie, ale bardzo, ale to bardzo wciągające.

ciekawostką w życiorysie Floyda Lee jest między innymi to, że pierwszą swą płytę nagrał w roku 2002. Przez wiele lat był znanym muzykiem z funkcjonowania w Metrze Nowojorskim, ale jakoś nie doszło do nagrania płyty. I dopiero w zasadzie pod koniec życia, w roku 2002, a przypomnę, odszedł od nas w roku 2020, nagrał pierwszą płytę. I te cztery płyty, które po sobie zostawił, to taka kwintesencja tego, co sam potrafił skomponować, plus to, co po swojemu zagrał, jeśli chodzi o standardy bluesowe. I taki standard bluesowy, który znamy między innymi z wykonania i Erika Claptona, i Johna Mayala, i wielu innych wykonawców, to utwór skomponowany przez Big Billa Bluesowego Kitu Highway. I tym utworem chciałbym zakończyć spotkanie z gitarzystą, wokalistą, kompozytorem, szefem zespołu Floydem Lee. No to słuchajmy.

0: King to the highway, hot diggity dog.
1: No, nawet mogliście usłyszeć jakby informację o utworze, którą na sam koniec zapowiedział Floyd Lee. Drogie panie i drodzy panowie, wracamy do tradycji prezentacji muzyki z kręgu kultury palestyńskiej. To już jest nasze 38. spotkanie i w dniu dzisiejszym chciałem zaprezentować muzyka, który urodził się w roku 1970. Jest francusko-palestyńskim muzykiem grającym na oudzie, czyli tym tradycyjnym instrumencie palestyńskim. Jest śpiewakiem, kompozytorem i mam przed sobą jego płytę noszącą tytuł Once Upon a Time in Palestine. Cała płyta zawiera 8 utworów i ja te 8 utworów przedzielając z innymi nagraniami innych wykonawców zaprezentuję. Utwór, który otwiera nasze dzisiejsze spotkanie z kulturą palestyńską. Trwa 5 minut i 23 sekundy. Drogie panie i drodzy panowie, w dalszym ciągu mamy do czynienia z tragedią w strefie Gazy i myślę, że ta sytuacja mimo nacisków społeczeństwa międzynarodowego wcale nie ulega jakimkolwiek poprawie. W dalszym ciągu mamy okupację, mamy zbrodnie na tym terenie. No a ja prezentując te nagrania staram się złożyć ukłon w kierunku dzielnego narodu palestyńskiego walczącego o swoje prawa bytu na terenach, które od tysięcy lat zajmowali. Drogie panie i drodzy panowie, Moen Edward.

Muzyka z Palestyny, Mouane Alwan. Za tydzień kolejne, już 39. spotkanie z tą kulturą, z tymi wykonawcami i z Palestyną jako taką. Drogie panie, drodzy panowie, w dniu wczorajszym miałem przyjemność być na 34. edycji festiwalu Blues Express. Dla tych, którzy nie wiedzą, a prawdopodobnie takich nie ma wśród słuchaczy Radia Afera, to pociąg, który jedzie z Poznania do Zakrzewa, a potem w Zakrzewie nad Jeziorem Proboszczowskim koncert finałowy. Na poszczególnych stacjach, na których zatrzymuje się pociąg, grają wykonawcy różni, a potem koncert finałowy. W Poznaniu zagrał After Blues, w Obornikach Blues Balu, w Rogoźnie Dodge Boogie, w Chodzieży Alex Dolgow, w Pile Red Dogs, w Krajence VMW Band, w Złotowie Mojo, w Zakrzewie East Coaster. Drogie panie, drodzy panowie, natomiast główny koncert na pięknie ustawionej scenie nad Jeziorem Proboszczowskim zagrali Boogie, czyli Dodge Boogie, Chrissy Matthew, Blue Blenders, Boogie Boys. Całość perfekcyjnie zorganizowana. Tłum ludzi, który przyjechał pociągiem, spotkał się z drugim tłumem ludzi z Zakrzewa i okolic. Cała polana wypełniona fanami muzyki bluesowej, a koncert zorganizowany perfekcyjnie. Doskonałe nagłośnienie, doskonałe światło i wszyscy wykonawcy zagrali na 100%. To naprawdę uczta i zabawa. Drogie panie i drodzy panowie, z tego całego przedsięwzięcia przyjechałem z płytą, którą otrzymałem od zespołu After Blues. Zespół After Blues znam doskonale, pamiętam ich początki, pamiętam koncerty, które im miałem przyjemność organizować, pamiętam ich występy u boku Tadeusza Nalepy, u boku Miry Kubasińskiej, pamiętam ich solowe koncerty i mogę powiedzieć jedno, ten zespół jak wino, czym starszy, tym lepszy. To jest zespół, w którym dwóch muzyków obsługuje trzy instrumenty, bo panowie grają na basie, na gitarze, a nogami obsługują elementy perkusji, także jakby ktoś zamknął oczy, to by nie zorientował się, że nie ma tam trzeciego perkusisty. Panowie potrafią wspaniale śpiewać, doskonale komponują i tworzą naprawdę taką aurę półtora godzinnego koncertu, w którym mamy do czynienia z utworami innych wykonawców, którzy grają po swojemu, z własnym repertuarem, a tych płyt i utworów, które skomponowali, mają na swym koncie wiele. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ otrzymałem od nich płytę i na tej płycie, o czym nie wiedziałem, co później panowie mi powiedzieli, jest ostatnie nagranie, jakie w ogóle dokonała Mira Kubasińska. I drodzy panie i drodzy panowie, skoro tą płytę otrzymałem od kolegów z zespołu, to pozwolicie, iż to nagranie zaprezentuję. Utwór nosi tytuł Zobacz jak pięknie. Zespół After Blues i Mira Kubasińska.

Ostatni utwór, jaki nagrała Mira Kubasińska, i jest to utwór, który nagrała z towarzyszeniem zespołu After Blues, którego miałem przyjemność zobaczyć po wielu, wielu, wielu latach, jak otwierał, grając na dworcu letnim Blues Express. Drogie panie, drodzy panowie, za rok kolejna 35. edycja i mam nadzieję, znaczy tak, skomentuję to w następujący sposób. Gdyby władze miasta Poznania inaczej podchodziły do promocji, do zrozumienia pewnych elementów, to prawdopodobnie dyrektor Blues Expressu dostałby pytanie, czy chcecie pieniądze, by w Poznaniu na otwarcie Blues Expressu wystąpili Rolling Stonesi czy U2. Bo to jest promocja. Myślę, że gdyby taka inicjatywa była w jakikolwiek państwie na świecie, to tłumy miłośników starej techniki komunikacyjnej, jaką są parowozy i stare składy, po prostu by zjeżdżała, bo tętniłoby to informacjami. Niestety w Poznaniu nic takiego się nie dzieje. I w ten sposób zakończę komentarz odnośnie działalności promocyjnej miasta Poznania w tej odsłonie, która się nazywa Blues Express. Gdyby ktoś pomyślał, że tylko jedna pani pojawi się w naszym dzisiejszym muzycznym spotkaniu, to będzie w błędzie. Bo pomyślałem sobie, że po Mirze Kubasińskiej pojawić się powinna pani, która się nazywa Joan Osborne. Urodziła się w roku 1962 i jest przedstawicielką, która muzyczna, która łączy trzy gatunki muzyczne: folk, country i muzykę bluesową. Pozwolicie, iż zaprezentuję dwa nagrania z jej płyty. Pierwszy utwór, który no nawet ociera się o elementy rock'n'rolla, nosi tytuł Santa Teresa.

0: Drogie panie i drodzy panowie, John Osborne i jeszcze jedno nagranie, tym razem utwór, który chyba był na listach przebojów. One of Us. Drogie panie i drodzy panowie, posłuchajcie, bo to piękny utwór, wspaniale wykonany. No i pani nazywa się John Osborne, jeżeli ktoś nie znał tego nazwiska, to niech sobie sprawdzi i ewentualnie zapozna się z innymi jej dokonaniami. No to słuchamy.
1: So one of these nights and about 12 o'clock, this old world's gonna reel and rock.

0: John Osborne. A teraz nasz ulubiony dżingiel.
1: Witam Państwa, codziennik bluesowy. Jest godzina 9:40. Czas na poranną dawkę wiadomości o bluesie i roku. A teraz najważniejsze.
0: Drogie panie i drodzy panowie, w roku 1913 urodził się znakomity wokalista, rytm bluesowy, niespecjalnie popularny, ale za to, uwierzcie mi, znakomity Samuel Lewis. Pożegnaliśmy go w roku 1966. Miłośnicy grupy The Rolling Stones wiedzą, iż w roku 1969 Stonesi zagrali swój sławny koncert w Hyde Parku. Miłośnicy Elvisa Presleya też pewnie wiedzą, iż w roku 1954 Elvis Presley w Sun Studio w Memphis nagrywa swój wielki przebój That's All Right. Natomiast miłośnicy Boba Dylana, grupy The Band wiedzą, że 5 lipca roku 1934 urodził się gitarzysta i współzałożyciel grupy The Band Robbie Robertson. Pożegnaliśmy go 9 sierpnia roku 2023. Robbie Robertson to ważna postać amerykańskiej sceny muzycznej, nie tylko ze względu na fakt, iż jego zespół The Band towarzyszył Bobowi Dylanowi, ale ze względu na jego dokonania jako kompozytor muzyki filmowej oraz kilka płyt, które nagrał solowo. Warto wiedzieć, iż był on metysem. Jego ojciec był Kanadyjczykiem żydowskiego pochodzenia, zaś mama była Indianką z plemienia Mohawk. Przez pierwsze lata swojego życia Robbie Robertson spędził w rezerwacie i tam zapoznał się z muzyką i kulturą indiańską, Indian, a dopiero później, kiedy przeprowadzili się do Toronto, rozpoczął naukę w normalnej szkole i tam stał się już normalnym zawodowym muzykiem. Drogie panie i drodzy panowie, szukając nagrań Robbie Robertsona, podjąłem decyzję, że zaprezentuję jego własną kompozycję, którą nagrał na pierwszej płycie, jaką wspólnie nagrali jako The Band, Music from Big Pink, a utwór nosi tytuł White. Drogie panie, drodzy panowie, na gitarze gra i śpiewa swoją własną kompozycję Robbie Robertson.

0: Robbie Robertson i grupa The Band. Drogie panie, drodzy panowie, zbliża się godzina 22. Andrzej Masłowski już jest, już rozłożył swoje płyty, a do końca naszego muzycznego spotkania pozostał jeden utwór i jeden wykonawca. Kolejny wykonawca na literę L, a jest to Robert Junior Lockwood. Urodził się w roku 1915, pożegnaliśmy go w roku 2006. To muzyk, który gra na gitarze w stylu, o którym się mówi, że jest to blues z delty Mississippi. Utwór, który chciałbym zaprezentować, to sławna kompozycja Roberta Johnsona I'm Still the Old Man. Drogie panie, drodzy panowie, na temat Roberta Juniora Lockwooda będę mówił w przyszłym tygodniu, bo jego nagranie otworzy nasze przyszłotygodniowe spotkanie. A teraz informacja niezwykle istotna. Nagranie zostało zrealizowane podczas jego obecności w Paryżu 28 listopada roku 1982. Drogie panie, drodzy panowie, Robert Junior Lockwood będzie śpiewał i grał na swojej 12-strunnej gitarze. Szymon Dopierała audycję realizował, ja się nazywam Krzysztof Ranus i mam nadzieję, że w komplecie spotkamy się w przyszłym tygodniu. Hej, cześć!
1: I'm a steady rolling man.

0: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
1: Autopromocja.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
3: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player

Dobry wieczór w nawiedzonym studiu. Kłaniam się Państwu serdecznie. 6,5 minuty po 22. Jesteśmy na żywo w niedzielę 5 lipca 2026. Wiem, że to jest piłkarski wieczór, który przechodzi także w piłkarską noc. Tak się złoży, że kiedy nawiedzone studia zamknie swoje bramy, to rozpocznie się kolejny mecz. I na ten mecz mam zamiar się oczywiście załapać i to bardzo krótko po pierwszym gwizdku, ale teraz będę się zajmować muzyką i nie ma żadnego oglądania, kontrolowania, to się na ten moment nie liczy, bo przede wszystkim, proszę Państwa, muzyka jako coś najsilniejszego.

Mocny początek z zespołem Argent w dzisiejszym nawiedzonym studio i piosenka Tragedy w roli wokalnej Ross Ballard, który twierdzi, że prędzej czy później nadejdzie czas, kiedy zawieje zimny wiatr, a ty będziesz wiedział, że to jest zbrodnia. Tak na płycie All Together Now w 72. Ostatnio sporo słuchamy sobie Argent, więc nawet nie muszę podkreślać, byście to państwo wychwycili, bo niemal w każdym nawiedzonym studio z racji niedawnych 81. urodzin tego artysty tak sobie ubzdurałem, że będę je obchodzić. Nie okrągłe 80, nie okrągłe 85, 75 w sensie połówki okrągłych, tylko właśnie podobają mi się takie nietypowe rocznice, które mają jakby tak ogólnoświatowo jakby mniejszą rangę, bo są dwójkami, trójkami, czwórkami, więc 81, idąc głosem, proszę państwa, cytatu z Misia w ramach okrągłych, tam było 31 urodzin, to u mnie w ramach 81 ukłon do Roda Argenta, świetnego muzyka, faceta od tego zespołu, także i od wcześniejszych The Zombies, postaci, która w mojej opinii zrobiła mnóstwo, a jeśli chodzi o w ogóle kolegium na zasadzie Argent, Ballard, no, mieli niesamowitą siłę, byli piekielnie mocni i jak w przypadku Tragedy, tutaj Ross Ballard był tym prowadzącym głos, bo oni się tam wymieniali. Kapselek oznajmia, bo to jest dzisiaj znowu ten sam napój, ale on jest tylko na początek. Przestaje mi smakować, bo jest trochę za bardzo kwaśny. Ma smak cytrynowy i rzeczywiście przebija tą cytryną, taką niedosłodzoną, więc z początku mi smakowało, jak były takie bardzo upalne dni. Wtedy raz, że chłodziło, dwa, nie wymuszało pragnienia, ale mnie się takie rzeczy szybko nudzą, więc kto wie, czy ten kapselek dzisiejszy nie jest już po raz ostatni. A on oznajmia, to ta chwila. Oczywiście będzie uwieczniony na zdjęciu, pojawi się w rozpisce audycyjnej jutro. Rozpiska audycyjna oczywiście będzie bardzo barwna i nad wyraz szczegółowa. A w nawiedzonym ciąg dalszy Roda Argenta, a więc grupa Argent, płyta All Together Now.

Bądź moją kochanką, bądź moją przyjaciółką, nie chcę już żadnej innej kobiety. Be my lover, be my friend w kompozycji Roda Argenta, Chrisa White'a, piąta ścieżka płyty All Together Now, trzeciego long playa grupy Argent. To właściwie najbardziej znana płyta tego zespołu. Myślę, że wszystko za sprawą w sumie dwóch kompozycji. Przede wszystkim Hold Your Head Up, który to w ogóle jest utwór wizytówką i najbardziej rozpoznawalny w świecie z ust tego zespołu, a ten drugi akcent to suita, która pojawia się w finale Pure Love, no, która rzeczywiście pokazywała takie niekiedy wirtuozerskie i klasycyzujące też zapędy tej formacji. Skoro Hold Your Head Up wyróżniłem jako najbardziej znaną piosenkę,

Fysz śpiewał, jeśli jest źle, nie pozwól, by cię to przygnębiło, dasz radę, a jeśli wciąż boli, nie pozwól zobaczyć im, jak płaczesz, dasz radę. Głowa do góry, kobieto, hold your head up, woman. Oto piąta ścieżka, więc serce coverowego albumu Fysza, Songs from the Mirror. Tak było w 93 i dzisiaj z piosenek z lustra właśnie wyjęty numer grupy Argent, dotyczący zresztą przed chwilą słuchanej płyty. Myślę, że bardzo dobre skojarzenie. Płyta, która w zasadzie nie zdobyła większego uznania, nawet fani Fysza byli nią trochę zawiedzeni. Uspokajam, że po latach słucha się jej dużo lepiej. Te piosenki nabrały jakiejś patyny i też dobrze się zagnieździły we mnie, więc kto dawno tej płyty nie miał na tapecie, niech jak najszybciej zweryfikuje swoje ewentualne uprzedzenia. Powtarzam, ewentualne, bo niczego państwu w usta nie wciskam, że macie mieć te uprzedzenia. Nie lubię, jak ktoś mi czasami coś każe myśleć tak, jak ten sugerujący, więc ja też w tę stronę nie będę bił, absolutnie. A skoro mamy Fysza, to możemy przecież posłuchać czegoś, co nie było z coverowego albumu, a jakby na to nie spojrzeć, było coverem. I już tym razem nie Roda Argenta.

Nawet pamiętam teledysk do tego utworu, to znaczy nawet fragment, jakiś strzęp tego teledysku, który wtedy zapowiadał nową płytę Internal Exile. Zresztą płytę, która była kompletnie inna od solowego debiutu byłego Marillionowca. No, w każdym razie ta piosenka troszkę mnie wtedy podłamała, bo mając w pamięci to, co działo się na płycie Vigil in the Wilderness of Mirrors, tu raptem cover, piosenka, która wyłamuje się jakby w ogóle i z Marillion, i spod Marillion, i tak samo zupełnie jest czymś innym niż taka trochę post-Marillionowska debiutancka płyta. I rzeczywiście też zawiodła na całej linii, ale też po latach się słucha dużo, dużo lepiej. Z repertuaru Thunderclap Newman, zespołu, którego jednym ze współzałożycieli był Pete Townshend z The Who, to mieliśmy Something in the Air, takie wezwanie do rewolucji społeczno-politycznej i albumu, który w pełnej krasie nosił się Internal Exile, A Collection of Boys on Stories, czyli z takiego zbioru opowiadań dla chłopców. No to my jesteśmy takimi dużymi chłopcami, chociaż oczywiście nie obrażając dziewczyn, bo myślałem kiedyś, że pracuję głównie dla męskiego audytorium, a tu ostatnio mi się odezwała jedna dama, po jakimś czasie druga dama, więc okazuje się, że czasami Andy potrafi też dobrą muzyką przywołać płeć piękną. Serdecznie witam, jeśli jest jeszcze jakaś trzecia, bo zakładam, że te dwie damy cały czas ze mną tutaj są. To co, przyjemnie nam się słucha, był Argent, był Fish, była otoczka wokół zespołu właśnie Argent. No i pomyślałem sobie, że Russ Ballard, który jednym z tych bardzo ważnych postaci tamtej formacji, on działa solowo od wielu lat, co pewien czas sygnalizuje swoje płyty, nawet niekiedy o nich jest dosyć głośno. O ostatniej, która była dwupłytową, znaczy była, jest, przecież cały czas istnieje, zadziało się z racji jego 80. urodzin i to dotyczy 2025 roku. O tak, artyści, którym sprzyjam bardzo często, już dzisiaj mają tyle lat, ale mnie cieszy przede wszystkim to, że są, i jeśli tworzą, i jeśli nie są nudziarzami, tylko mają wciąż sobie tego rockowego zęba jak Russ Ballard, to jest w ogóle znakomicie. Songs from the Warehouse, łamane na The Hits Rewired, bo to są nowe piosenki na pierwszym CD, a na drugim starsze kompozycje w nowych ujęciach i słucha się ich bardzo ciekawie. A zatem, drodzy Państwo, Russ Ballard, zobaczmy, co dzieje się na dysku numer 2.

Dwie znane melodie, które najczęściej kojarzymy z innymi wykonawcami, bo trzeba wiedzieć, że Ras Ballard to taki muzyk, który często pisał hitowe rzeczy dla innych. Był takim właściwie zleceniobiorcą. No i dlatego też te wszystkie piosenki, niektóre powstawały na jego płytach, ale te wszystkie piosenki zebrane tutaj na tym dysku numer 2, to są jego takie wersje, jakie on chciał, żeby zawsze były właśnie pod jego nazwiskiem. Niektóre z nich ukazywały się na starszych płytach, ale większości jednak nie było, więc to była znakomita okazja, by z racji 80. urodzin można było je zrealizować w pełni przekonująco, a nie tylko i wyłącznie przy każdej okazji myśleć o na przykład Fridzie, I Know There's Something Going On, czy I Surrender to Rainbow, czy So You Win Again, grupa Hot Chocolate, no i tego typu właśnie klimaty, albo God Gave Rock and Roll to You, no to tutaj można mówić i o zespole Argent, ale też i o grupie Kiss, która to grupa Kiss dorzuciła jeszcze w przyrostku Part 2, żeby było jasne, że te utwory są jednak, należą do osobnych wykonawców, pomimo tego, iż są tym samym. My mieliśmy New York Groove, które to wykonywała niegdyś grupa Hello. Nie tylko zresztą, przecież kojarzymy ją z Asa Freleya. No i You Can Do Magic, przede wszystkim spopularyzowane przez grupę America. Kawał świetnej zabawy, dobrego muzykowania. Okazuje się, że artysta, który jest no, w takiej sile wieku, daje z siebie prawdziwego rockowego ognia. Proszę Państwa, niedawno na moim FM wydane przez GAT Pomarańczowy Kartofel grupy Krzak, z którego między innymi bardzo ładna wersja Tajemniczego Świata Mariana. To znaczy nie jakaś nieznana, bo w utworach dodatkowych to już mieliśmy ten utwór, ale jednak Gadzi stworzyli z tego osobliwą płytę, gdzie fajnie pomieszali rzeczy już do tej pory znane z takimi, które były jakoś nieosiągalne i rzeczywiście powstał jakby drugi long play ery Jana Błędowskiego. Natomiast ja chciałbym zaproponować na dzisiaj Tajemniczy Świat Mariana z paczki z czasów albumu nagrywanego pod koniec 81 roku, kiedy to ostatnia sesja dokonała się 13 grudnia roku wiadomego i dlatego też Pronit wydał go dopiero oficjalnie w 83. Mówimy o zespole muzyki młodej generacji. Przy okazji dobijamy do czasów, kiedy coraz mniej już była ta etykieta wykorzystywana, była na ustach. Muzyka młodej generacji to był taki szyld, który był bardzo mocny właśnie tak na tuż przed Solidarnością, stanem wojennym i w tej atmosferze właśnie tego stanu wojennego, a potem jakby nastąpiły nowe realia. Muzyka też ewoluowała. Polska, doszło wielu innych wykonawców, już nie używano jakby tej terminologii. Natomiast Tajemniczy Świat Mariana pozostał, a zatem grupa Krzak w kompozycji Antymosa Apostolisa, którego w sumie zapisuje się często jako Apostolis Antymos i myślę, że artysta tak by sobie właśnie życzył, ale musi brać pod uwagę, że w dawnych czasach SBB posługiwaliśmy się jako Antymos Apostolis i to tak we mnie zostało. A tym drugim to Leszek Winder, a zatem Krzak w składzie Winder, Urny, Kawalec, Andrzej Ryszka. Posłuchajmy, cóż tam się

Tajemniczy świat Mariana w tej pełnej, nieco ponad 10-minutowej wersji, bo edycja z gadziej płyty jest tak nieco ponad 6-minutowa i tu nie chodzi o czegoś wycięcie, o czegoś przykrócenie, to są po prostu dwa zupełnie różnie zagrane utwory, a kompozycja, która tak ogólnie jest podzięką dla Mariana Jasia, realizatora radiowego, który czuwał przy tym nagraniu w ramach sesji właśnie do paczki, czyli do płyty, z której otworzyłem Państwu A rzecz z 83, chociaż ta kompozycja była nagrywana rok wcześniej. Proszę Państwa, w zeszłym tygodniu i dzisiaj również powtórzyłem nazwisko Andrzeja Urnego. To zmarły przed kilkoma laty gitarzysta, między innymi muzyk Perfektu Ery Unu. On grał w ogóle w wielu zespołach, ale dla mnie jego nazwisko to przede wszystkim Unu. Często jego godność wymieniana właśnie w kontekście drugiego albumu ekipy Hołdysa Markowskiego, jednej z najważniejszych płyt czasów mego liceum. W zasadzie była zasłuchiwana, zażynana, wyciskająca siódme poty, a przy okazji była czczona, podziwiana, kręcąca się na talerzu niemal bezustannie. To trudno dzisiaj tak przelać na słowa wszystko to, co kiedyś się działo i co znaczyło. Proszę mi uwierzyć, że naprawdę wspaniale to były czasy, bardzo miło je wspominam, pomimo iż ja takiej naszej rodzimej muzyki rockowej prawie nie emituję na radia, na falach nawiedzonego studia, co oczywiście może wzbudzać też takie domysły, że bardzo nie lubię polskiej muzyki. No ja bardzo nie lubię muzyki polskiej tej dzisiejszej. Być może dlatego, że jestem zgredzik, być może dlatego, że jestem takim wapnem, wcale się tego nie wstydzę, nie kręci mnie dzisiejsza muzyka polska, bo muzyka cały czas mnie bardzo kręci, ale te stare rzeczy lubię. Tu na pewno działa sentyment, a przede wszystkim oryginalność twórców tamtych lat, którzy nie tyle byli nawet rozpoznawalni, ale przemawiali do mnie i muzycznie, i na wyobraźnię, i tekstowo, i mieli niesamowity imaż, więc właściwie każdy z tych zespołów był jakby takim zupełnie osobnym tworem, nic z niczym i nikomu się nie myliło, podczas kiedy ja tych dzisiejszych wykonawców często naprawdę nie rozpoznaję. No, zostawiając cały dzisiejszy świat, który niech sobie tam jest, niech sobie idzie, to przyniosłem do studia płytę Unu, a więc jesteśmy w roku 1982, czyli tak jak było za sprawą Tajemniczego Świata Mariana. Płytę wydało wtedy Tompress, oryginalny winyl cały czas u mnie w domu na półce i mam nadzieję, że nieźle się ma. Po audycji jutro wyciągnę sobie z szafy i obejrzę. Na pewno mam jeszcze jedynkę Perfektu w winylu, na pewno mam Perfect Life, czyli ta brzytwa wbita w szklankę. No, to były płyty, które bardzo wiele znaczyły. Ja w ogóle zbierałem w swoim czasie nagrania Perfektu dotyczące Hołdysa i z kompaktami, kiedy potem powznawiano, były nagrania właśnie, czy to z kongresowej, czy to coś, to też oczywiście bardzo chciałem mieć. Ja wiem, że Zbigniew Hołdys jest postacią bardzo kontrowersyjną, a dlatego kontrowersyjną, ponieważ wyrazistą. Ja takich ludzi bardzo szanuję. A jeżeli jeszcze sprzyjają wartościom, które są mi jakoś bliskie, to jakby tym bardziej. No to co? Fragment z płyty Unu, niech się tylko dobrze dzieje.

Na chodnik leci szkło, ofiary w ludziach są i nawet Ramaha zaczyna pękać w szwach. Chce mi się z czegoś śmiać. Dziewiąta ścieżka płyty Unu, a wcześniej wyspa Drzewo Zamek, czyli człowiek i jego wyspa, na niej własnoręcznie posadzone drzewo i zbudowany zamek. Ale to, co piękne, nie jest wieczne, więc przybyli i zniszczyli. Markowski śpiewa: nie wiem sam, gdzie miejsce dla mnie jest. To wspaniała aluzja do czasów, kiedy nie było szans na żadną niezależność, na coś swojego, na pustelnictwo. Wszędzie cię znaleźli i wykurzyli. Życie w gromadzie, w społeczeństwie, w komunie. Oto przydział szczęścia czasów generała i braci z Zabługa. Kapitalny fragment drugiej części longplaya Unu dla Andrzeja Urnego, którego tak sobie z ciepłem wspominam w ramach i grupy Krzak, i właśnie też dawno niesłuchanych Perfekt. Proszę Państwa, 10 lipca, to będzie już za kilka dni, bo to się wydarzy w najbliższy piątek i ta data wiele dla mnie znaczy, bo wypatruję jej już od dawna, chociaż wcale mi nie było spieszno, bo jak wiadomo, jesteśmy w tym momencie już w zaawansowanej fazie lata. Potem już tylko sierpień, trochę chłodniejszy od lipca, chociaż w sensie nocy, bo w ciągu dnia być może będzie nawet cieplej. A potem niestety wrzesień, ale nie wybiegajmy tak daleko, nie psujmy sobie humoru. Póki co Andy wypatruje nowych Rolling Stonesów, Foreign Tones. My jesteśmy już po singlu And the Stars, łącznie dwie piosenki i jak się okazuje oba numery właśnie z nowej płyty. A teraz mamy kolejne dwie piosenki, drugi singiel i kolejny wywar z longplaya, więc tym samym po przesłuchaniu singla będziemy już mądrzejsi o cztery kawałki z półki Jagger Richards, bo tak będą się na pewno podpisywać kompozycyjnie. Rolling Stones bez przedrostka D, tak jest zapisane na okładce, więc jako Rolling Stones.

Boska interwencja nie wchodzi w grę. Życie to przecież gra hazardowa. Divine Intervention, a wcześniej Jealous Lover. Ręce precz od zazdrosnego kochanka. Oto dwa i szkoda, że jedyne utwory na singlu, bo to singiel, nie maxi singiel Rolling Stonesów. Kolejna zapowiedź nowej płyty Foreign Tongues. Przypomnę, w najbliższy piątek, 10 lipca. Oby tylko płyta nie nawaliła. Zamówiłem w takim trochę ryzykownym źródle i istnieje obawa, że mi nawalą, ale niekiedy należy podejmować ryzyko, tym bardziej, że różnica w cenie jest około 20 zł na niekorzyść molocha, który doi z was wszystkich, którzy łapiecie się na te wszystkie ich niby ekstra rabaty, więc trzeba coś z tym zrobić, jakiś porządek musi być. Jesteśmy w krainie nowych, bardzo nowych płyt.

Mocny początek płyty Wired for Sand. To jest formacja Wrecked Love. No, szwedzka ekipa, kwintet, tak już będąc szczegółowym, który nagrywa od blisko dekady. Najnowsza płyta jest czwarta w dyskografii, ale dla mnie pierwsza, bo dopiero z tym zespołem właśnie teraz się zaznajamiam. I muszę powiedzieć, jest to bardzo dobry początek znajomości. Kolejne dobre zaskoczenie. Płyta z nieoczywistej dla mnie wytwórni i lubię też takie niespodzianki. Dobry wokalista przede wszystkim. No i granie takie, które często słuchamy w nawiedzonym studio, kiedy lubię zapodawać wszelkiego rodzaju melodyjno-rockowych, takich lekko, niemal leciuśko hard rockowych, jak w przypadku Wrecked Love wykonawców. Chociaż oczywiście słowo hard wyklucza lekki, ale doskonale wiemy, o co chodzi. Piosenka If You Want Love to rzecz, która rozpoczyna płytę i jest takim rzeczywiście pragnieniem miłości, jak sugeruje nam tytuł. Gitarzystą w tej formacji Stefan Westerlund, a więc człowiek zespołu Grand Design. I tu się kończą moje znajomości w temacie personalnym. Wokalista to Daniel Samuelson, który także gra na instrumentach klawiszowych, na basie i na gitarze. I do tego dochodzą pozostali koledzy, których nazwisk nawet nie ma sensu ujawniać, bo i tak są wciąż anonimowi. Mam nadzieję, że jak będziemy spotykali się z tym zespołem za ileś lat i już będą nie po czwartej, a po ósmej płycie, to te nazwiska dla nas będą oczywiste i będzie można mówić, że ten był na tej płycie, a ten tutaj doszedł, ten odszedł. Póki co sprawa jest bardzo świeża, ale muzyka również takowa.

Stand Up, wcześniej I Feel Alive, and z kolejne dwa fragmenty z płyty Wired for Sound. Słuchaliśmy szwedzkiej formacji Rocket Love. Ich najnowsza płyta, moje pierwsze z nimi zetknięcie, świetnie się tego słucha. I proszę Państwa, muszę dokonać teraz trochę takiej niewygodnej operacji, bo dawno już tego nie było, ale zdarzyło się i mam nadzieję, że płyta zostanie odczytana, bo jeden z kompaktów, widzę, odmawia współpracy. Coś jest nie tak chyba z tymi płytami, nie z naszym sprzętem. Muszę powiedzieć, że dostałem ostatnio w upominku, przypadkowym upominku od dystrybutora płytę Lunatic Soul, ponieważ pomylił się i źle mi zrealizowali zamówienie, więc przyszła płyta niezamawiana, ale niestety ku memu rozczarowaniu nie było tej, na której mi zależało. Właściwie napisałem bardzo krótkiego, dwuzdaniowego maila, myślę, że w bardzo grzecznym tonie, więc zareagowano jak należy. Zareagowano tak szybko, że już po chwili miałem informację, że została nadana do mnie paczka. I ta brakująca płyta rzeczywiście dojechała następnego dnia. Jak to dobrze, że to się wydarzyło z czwartku na piątek, bo dzięki temu załapałem się jeszcze przed weekendem. Proszę Państwa, pozwólcie, że łyczka małego. O, to jest takie hydration break, który obowiązuje ostatnio na stadionach. Tam to jest co 22, co 23 minuty. U mnie, jak zauważyliście, moi drodzy, dużo, dużo te odległości są większe. No, w każdym razie z tą płytą była taka historia, że wreszcie mi dosłano brakującą, a tamtą nie kazano mi odsyłać. Dostałem informację, proszę sobie zostawić i słuchać. Mówię, fajnie, bo na swój sposób gdzieś tam korciło mnie, żeby posłuchać tych nowych miksów i właściwie nieznanych mi wcześniej utworów Lunatic Soul, bo one były bonusami do wcześniejszego ich albumu, który ja miałem w wersji jednopłytowej. No i fajnie, bo jest nowa okładka, jest muzyka, której mi brakowało, więc wszystko jest okej, ale płyta nie chce grać. I mi tam w odtwarzaczu tańczy, haczy i się buntuje i jeszcze trochę to wyskoczy wściekła, że ja jej zadaję komendę play i jeszcze coś ze mną zrobi. No i znalazłem ostatni czysty dysk, CDR, nawet nie wiem skąd go miałem, musiał być z bardzo zamierzchłych czasów. Wykorzystałem także dawno nieużywaną nagrywarkę i spróbowałem przegrać ją. Okazało się, że nagrywarka nie miała z tym dyskiem żadnego problemu. Przekopiowała mi, ten dysk przekopiowany chodzi, natomiast oryginał po kilku próbach po prostu nie i jeszcze raz nie. No i teraz zauważyłem, że tutaj bardzo podobna historia zadziała się właśnie z tym kompaktem, który w pierwszym komunikacie pokazuje, że płyta jest uszkodzona i grać nie będzie, ale cicho, bo w tej chwili mam komunikat, że już z drugiej kieszeni, że okej, jestem gotowy, więc aby nie zapeszyć.

To początek ostatnich news, chociaż my wystartowaliśmy przed tygodniem z innej części, już z dalszej części płyty, ale nie mogło zabraknąć The Dark Forest, czyli od w ogóle utworu, który zaczyna się od wystrzel impuls w otchłań, wyciągnijmy rękę ku samotnym, ze strachu gasną gwiazdy, a latarnia nie potrafi rozjaśnić ciemności. The Wow Signal, tak się nazywa najnowszy album, który sobie już właściwie mocno omówiliśmy przed tygodniem, nie będę do tego wracać, nie będę przynudzać, myślę, że muzyka jest tutaj najistotniejsza, a zatem, proszę Państwa, jeszcze jeden fragment z najnowszych news, z których się bardzo cieszę, płyta bardzo udana, tak bardzo, bardzo, bardzo, jak cały czas używam tego słowa, a zatem z bardzo dobrej płyty.

Wspaniała płyta Muse, najnowsze dzieło The Wow Signal. Tak właśnie zatytułowane, trzy kwadranse, z których trzy ścieżki mieliśmy okazję przed tygodniem. Dzisiaj dobiliśmy kolejnymi trzema, a więc matematycznie przekroczyliśmy już połowę tego dzieła. I dzisiaj utwory Night Shift Superstar, a przed chwilą Shimmering Scars. Wszystko o czymkolwiek, o czym kiedykolwiek marzyłem, uciekło do gwiazd i kryje się w ciemności. To takie jakby odniesienie do rozstania Matta Bellamy'ego ze swoją żoną, które to zresztą na tej płycie zręcznie zostało połączone, to rozstanie właśnie z kosmosem. Dużo bardzo przyjemnych domysłów, chociaż wiadomo, z uczuć, które krwawią. Mam nadzieję, że do tej płyty powrócimy za tydzień, by ją jakby spuentować, chociaż to głupio tak gorącą płytę w tak szybki sposób zakończyć. No ale niestety inne tytuły też wywierają presję i chcą się pojawić na antenie. To dobrze, bo to kolejna gorąca nowość i troszkę z innej parafii.

Music All My Life. Kiedy miałem 16 lat, pamiętam, co powiedziała mama. Jesteś przystojnym chłopcem, znajdź więc sobie miłą z okolicy dziewczynę i się ustatkuj. Ale ja miałem inny plan. Wymyśliłem sobie, że będę grał muzykę przez całe życie. Tak właśnie Snow White w utworze, który brzmi troszkę takie jakby reasumująco, a z drugiej strony chyba nie jesteśmy zaskoczeni, bo spodziewaliśmy się takiej płyty, wszak było zapowiadane, że będzie to ostatni album firmowany nazwą Snow White and the White Flames. Tutaj pozostaje taki trzykropek, nutka niedopowiedzenia, ponieważ Snowy White nie powiedział, że to będzie w ogóle jego ostatnie dzieło, a być może nawet nie musimy się przywiązywać do takiej deklaracji, bo przecież żyjemy w czasach, kiedy bardzo modne są powroty, różnego rodzaju właśnie takie reaktywacje. Być może Snowy White puszcza do nas oko, żebyśmy się nim bardziej zainteresowali, abyśmy się na nim skoncentrowali. By nie było tak, że właściciel Rajskiego Ptaka ma być artystą tylko od tamtego utworu, bądź od dawnych czasów, kiedy grał Thin Lizzy, albo z grupą Pink Floyd, czy z solowym Rogerem Watersem, z którym zresztą na stadion kiedyś, stadion Gwardii w Warszawie, przecież zawitał i to był niesamowity koncert. I mówię to do tych, którzy są tak bardzo mocno obrażeni na Rogera Watersa, dlatego że nie mówi ich językiem, dlatego że ma własne zdanie, a w świecie, myślę, demokracji, pluralizmu, nie powinniśmy tak naprawdę się o siebie o to złościć, ale się złościmy, krzywimy się, nie lubimy się, nie uśmiechamy się do siebie. Jak to powiedział jeden z Australijczyków, który ostatnio przybył do naszego kraju, ponieważ względy ekonomiczne i rodzinne mu odpowiadały, ale szybko zorientował się, że jesteśmy narodem, który nie lubi się do siebie uśmiechać, a przypomnijmy sobie, że kiedyś tacy byliśmy, a pamiętam, jacy byliśmy dla siebie serdeczni i w czasach, kiedy przychodziłem na ten świat, kiedy właśnie rozwijałem skrzydła i kiedy byliśmy biedni jak mysz kościelna, ale właśnie dzięki temu też docenialiśmy wiele innych aspektów. Bardzo niedobre są pieniądze, skrzywiają nas. Więc myślę, że Snowy White też takie rzeczy na płycie widzi, na najnowszej płycie, która nazywa się The Finishing Touch. Za nami Music All My Life, czyli muzyka, która towarzyszyła mi przez całe życie, tak to możemy sobie przetłumaczyć. Posłuchajmy, cóż dzieje się w nagraniu tytułowym.

przedostatnim nagraniu nowej płyty Snowego White'a i jego grupy White Flames. Snowy zapytuje, czy wciąż możemy uratować ten świat, czy może zamierzamy właśnie położyć na nim ostatni akcent. Potem jeszcze jako kompozycja The Blues Away, zresztą bardzo wymowna i taka właśnie konkludująca. I zostawimy sobie ją na inny raz, ponieważ w pewnych okolicznościach miałem z nią do czynienia wczoraj, więc aby się nie powtarzać. A więc dzisiaj dwa utwory z nowego Snowego White'a, bardzo nastrojowego. Piosenki Music All My Life oraz The Finishing Touch. I jest też bardzo politycznie w utworze Minefield i bardzo ostro jest posłanie dla złego Gremlina na Kremlu i to też zostawimy sobie na jakiś z innych razów. No to przed nami teraz kolejna nowa płyta, może już nie tak gorąca, bo była z nami któryś z ostatnich wieczorów, ale bardzo ją lubię, a wyliczyłem sobie, że tego nagrania wspólnie nie mieliśmy.

ale mają wspaniałe brzmienie i cudne melodie. Płyta nie do nasłuchania wręcz. The Wanderer i Duńczycy Boys from Heaven. Na dzisiaj piosenka How Long, która pojawia się na samym wstępie drugiej części tego albumu. Też bardzo żałuję, że tak mocno już go przekroczyliśmy i kończy się pomału repertuar, ale będą powtórki i od tego bynajmniej w wakacje. Królestwo najnowszych płyt w nawiedzonym studio trwa.

Takim oto blisko 12-minutowym utworem rozpoczyna się mini-album, można by rzec, bo to ani nie epka, ani nie pełen long play, więc taki raczej mini-album, chociaż z jednym bardzo długim utworem, 23-minutowym, Transition 2, to Lunatic Soul, a więc właściwie zespół, czy raczej jeden człowiek, Mariusz Duda, który w tej chwili ma ten zespół już tak na pocieszenie, po tym jak jego przygoda z Riverside się zakończyła. Muszę sobie łyknąć. Hydration Break znowu, proszę Państwa, bo coś się tutaj dzisiaj znowu nie chce przepchnąć. Nie wiem, jak to się dzieje, że człowiek wchodzi na antenę i go tak zatyka, a poza anteną wydaje się, że jest wszystko w porządku. No więc kompozycja Realm of the Weeping Willows, utwór otwierający ten właśnie album, mini album. Płyta z nagraniami, których ja wcześniej w ogóle nie znałem. Znaczy to jest najprawdopodobniej nowe, mówię najprawdopodobniej, bo tak o tej płycie przynajmniej opisano, że to jest utwór ten ekstra, plus te trzy, które są tutaj w innych miksach niż było to na przedostatniej płycie, która nazywała się Through Shaded Woods. Tak to wyglądało i tamtej płyty oczywiście słuchaliśmy. Natomiast to jest taka dokładka, która ma być jakby takim na otarcie łez, nie nawet jako suplement do niedawnego The World Under the Sun, a myślę, że raczej tutaj na otarcie łez po Riverside Mariusz Duda na pewno miał potrzebę wydania jakiejś muzyki, pokazania się po całej tej sytuacji takiej trochę sesyjnej i na dobrą sprawę dobrze, że zrobił te remiksy, że jest nowa okładka, która tak z tą zielenią trochę kojarzy mi się i z tym zawiasem, tym cierniem kojarzy mi się troszkę z Łonem Węża, płyta The Serpent's Egg That Can Dance. Może budzić takie skojarzenie, jakbyśmy sobie te dwie okładki ze sobą zbratali, to by się wydawało, że niedaleko padło jabłko. W każdym razie przyjemnie się słucha Lunatic Soul, chociaż nie ukrywam, że nie jestem fanem tego projektu. Wolę Dudę bardziej rockowego i wtedy odpowiada mi jego bardzo ładne śpiewanie i podoba mi się też ta energia w tym zespole, więc szkoda, że tak się te ich drogi rozeszły i wszystko wskazuje na to, że już raczej się nie zejdą. Może Mariusz Duda, chociaż to on jest artystą, to on decyduje, nie mnie mu sugerować, ale może by założył jakiś osobny projekt pod inną nazwą, oczywiście niż Riverside, nie robić żadnych numerów typu kombi z dodawaniem drugiego i, nie róbcie takich rzeczy, to jest okropne, więc żadne Riverside z drugim E na końcu albo z podwójnym R na początku, jakaś nowa nazwa, nowy pomysł, skoro Maciek Meller ma się dobrze ku Mariuszowi Dudzie, to może pomyślą coś panowie. Taka moja sugestia, żadnego tutaj parcia. Niech artyści sami decydują o swoim losie, ale nie chciałbym, żeby ta przygoda się zakończyła. No więc na dzisiaj niech nam wystarczy Realm of the Weeping Willows. Myślę, że sobie w niedalekiej przyszłości posłuchamy z tego czegoś jeszcze. A ja bardzo bym chciał tak chociaż słówkiem na temat tego, co wydarzyło się w piątek wieczorem na gdyńskim Openerze. Telewizja Polska transmitowała bez reklam, bez żadnych przeszkadzajek. W ogóle uważam, że znakomicie wydane pieniądze. Proszę więcej takiego czegoś, nawet jeśli polityczne dziady będą się gdzieś tam buntować, że tej polityki powinno być więcej, bo tak już nas wszyscy opanowali z tą polityką i z tym wzajemnym napuszczaniem się na siebie. Lokujcie, drodzy włodarze, pieniądze w sztukę. Na żywo przedstawienia to jest po prostu miód na moje serce, miód na moje uszy. Dlatego The Cure w nawiedzonym studio dzisiaj posmakują wyjątkowo.

Night Like This, taka piosenka o pragnieniu kogoś, kto też kiedyś cię pragnął, lecz to ty zdradziłeś, właściwie zdradziłeś, zdradziłaś jego, jej zaufanie, a teraz zrobiłbyś, zrobiłabyś wszystko, by je odzyskać. I słyszymy, idę cię znaleźć, choćby zajęło mi to całą noc. The Cure z płyty The Head on the Door, tak było w połowie lat 80. i zarazem piosenka, którą też mieliśmy właśnie podczas tego festiwalowego wystąpienia zespołu w naszym kraju. No dla mnie to szczególna atrakcja, bo nigdy nie miałem okazji być na The Cure. Mało tego, ja zawsze sobie ten zespół traktowałem tak albumowo, singlowo i zawsze lubiłem ich posłuchać konkretnie z płyt. Niekoniecznie wyrywałem się od razu, żeby pojechać na ich koncert, tym bardziej, że jak dowiedziałem się, że dają tak długie spektakle, które kiedyś opiewały w 3 godziny, to dla mnie to jest za długo jak na jeden zespół na koncercie, bo ja nie umiem tyle wystać. Kłopot z jedną z moich nóg powoduje, że ona mi gdzieś tam zaczyna w pewnym momencie szwankować, cierpnąć. No niestety wystanie 3 godzin to już jest męka od pewnego momentu, więc ja się taki emerytalny zrobiłem. Więc słuchanie muzyki w domu jest dla mnie no, najbardziej perfekcyjne i chyba będę musiał się na tym wyjątkowo koncentrować. A jeżeli chodzi o The Cure w telewizji, no bomba, jak w loży honorowej, świetna jakość, HD, w ogóle warunki idealne. Tego wieczoru miałem okazję być w ogóle sam na sam z duchami i z The Cure. No to wspaniale mi się słuchało, sobie jadłem i popijałem co chciałem i do tego właśnie oglądałem ten koncert. No i chwilę takiej w ogóle nostalgii, bo to mnóstwo piosenek, które szalenie lubię w wydaniu na żywo. Zespół w znakomitej formie, Robert Smith, no jak on śpiewał, to niewiarygodne. Przecież ten facet jest tak już grubo po 60. Często w tym wieku ludziom już ten głos zanika. Już nie da się go w tym wieku tak perfekcyjnie wyimpostować, a tu się okazuje, że Robert Smith skalę ma cały czas mocną. I nawet myślę sobie, że z biegiem lat będę go coraz bardziej wspierać, będę mu kibicować, by w takiej formie jak wczoraj, jak przedwczoraj, bo to było, a nawet przedwczoraj, bo tu już mamy poniedziałek przecież, a koncert był w piątek późnym wieczorem, aż do bardzo, bardzo późnego wieczoru, niemal do nocy. No więc nie omawiając już w szczegółach, bo zakładam, że wszyscy ten koncert obejrzeliśmy, posłuchaliśmy, że to wszystko jest również gdzieś tam do sprawdzenia albo do odtworzenia, jeśli by komuś się nie udało. Jestem przekonany, że ktoś to zarejestrował, być może sama telewizja już w sieci, można sobie to powtórzyć. Natomiast co dla mnie było zdumiewające, to fakt, że Cure nie tknęli w ogóle ostatniej płyty.

I Can Never Say Goodbye, poruszający rock song dotyczący śmierci starszego brata Roberta Smitha. I mamy tu rozważania o bólu, utraty miłości, żalu o Robertowi Smithowi. Utwór pomógł się wewnętrznie oczyścić, pomógł w okresie traumy. Cały ciężar przeszedł wtedy w piosenkę i to jej zadaniem było wyrazić emocjonalny tego właśnie fakt. Słyszymy gdzieś pomiędzy wierszami: w tę okrutną listopadową noc nadchodzi coś złego, aby ukraść życie mego brata. Trochę mi brakowało chociażby jakiegoś jednego utworu z ostatniej płyty, ale widocznie program dostał tego koncertu tak uporządkowany, byśmy mieli do czynienia raczej z przebojami mniejszymi, większymi, chociaż paroma utworami mniej oczywistymi. I to był bardzo ciekawy występ, bo gdybyśmy się nastawili, że usłyszymy cały album, to by mi się mniej podobało. Zresztą pamiętam, że The Cure mieli taką trasę, bo to potem było udokumentowane na DVD, kiedy grali całe płyty. I tam chyba Blood Flowers było w całości. Już nie pamiętam, czy Disintegration, no nieważne już o tytuły. Ja nie lubię takich koncertów. Nie lubię iść na koncert, kiedy wiem, że będzie cały album od deski do deski na żywo. Lubię, jak jest jakieś zaskoczenie, jak te utwory są przemieszane. To mi się podoba, dlatego nigdy nie sprzyjałem takim wydarzeniom, jak to ludzie mówili mi: słuchaj, rewelacja, Marillion, będą grać całą płytę Brave. No co to jest za atrakcja? Znać płytę już na pamięć, iść na koncert i po prostu odsłuchać ją na żywo. Jaki zespół ma cel, żeby w ogóle tak ustawiać program koncertów? Mnie się to kompletnie nie podoba i muszę powiedzieć, że nie sprzyjam takiemu myśleniu, dlatego to mnie też zniechęcało do The Cure, że oni właśnie mieli takie myślenie, bo to chyba były kiedyś 3 płyty, oni grali od deski do deski, cały koncert to były 3 albumy. Nie, nie i nie. No to w piątek miałem szczęście zobaczyć po raz pierwszy na żywo, choć w telewizji, Cure'ów, którzy byli niezwykle atrakcyjni. I w nawiedzonym studio przecież równie podobnie zabrzmieli. Cofnijmy się teraz troszkę w czasie do roku 1974. To tak językiem mundialowym operując, wtedy byliśmy trzecią drużyną świata.

Di, przyszłaś i dałaś uczucie, nie biorąc nic w zamian, śpiewał Barry Manilow w 1974 roku na swojej drugiej płycie, stosownie zresztą zatytułowanej Barry Manilow 2. Kompozycja Scotta Englisha i Richarda Kerra, wielki przebój, jedna z tych najpiękniejszych piosenek tego świata, gdyby ktoś czasem miał wątpliwości.

No i tu tylko wielka szkoda, że realizator się tak bardzo pospieszył i to obniżanie dźwięku jest niezwykle gwałtowne. This one's for you. Śpiewam o tym, za czym tęsknię i o rzeczach, które kiedyś istniały. Dobrze nam w objęciach, liczę na to Barry'ego Manilowa, który to w obliczu nowej płyty What a Time troszkę nas zagrzewa do boju ze starszymi piosenkami. Ta przed chwilą była z roku 1976.

I Want to be Somebody's Baby to znowu 74 rok i nawiązanie również do płyty Barry Manilow 2. Manilow śpiewał o tym, że on też chce być czyimś takim z gatunku mów do mnie moje kochanie i niech ten ktoś się o mnie martwi, a nie, że to tylko wiecznie ja mam mówić, że oto ty jesteś moje kochanie. Taka piosenka jakby uczuciowo zbuntowana właśnie, bo przecież chodzi o to, że niektórzy sobie życzą, by to oni byli wiecznie obdarowywani najpiękniejszymi słowami, prezentami, czułościami, a my jesteśmy jakby trochę tak z tyłu, nie? Jakbyśmy trochę byli niezauważani. Przecież każdy człowiek ma potrzebę bycia czasami pogłaskanym, zwyczajnie pogłaskanym przez to brutalne życie, a nie ma nic wspanialszego, jak ktoś jeszcze nam powie, że jemu na nas zależy, a jak powie, że kocha nas, to już w ogóle jest cudownie. Trzeba walczyć o swoje uczucia i nie ma czegoś takiego, że to my musimy być zawsze tymi pierwszymi. Uważam, że każdy ma w kieszeni telefon i może wykonać to połączenie jako pierwszy. Barry Manilow był u nas w trzech piosenkach, w dawnych wcieleniach z lat 70. Dorzucę do tego skrawek z jego najnowszego albumu What a Time.

ze smakowitym saksofonem w wydaniu Dave'a Coza, człowieka, który nawet stworzył kiedyś jakąś taką kolaborację z Rodem Stewartem na świątecznej jego płycie. W każdym razie Look at me now, czyli spójrz na mnie teraz. Ten tytuł to mi się zawsze będzie kojarzyć z Philem Collinsem, który miał jeszcze w przedrostku wiadome Take a look at me now. A potem ten tytuł wspaniale przypasował do takiej akcji przypomnienia o sobie, kiedy pamiętamy wznowienia płyt, no i dużo różnych okoliczności. Schorowanemu Philowi Collinsowi wszystkiego najlepszego. Niech się trzyma i niech ten jego organizm idzie we właściwym kierunku regeneracji. Barry Manilow dzisiaj w dosyć sporej dawce, a przed chwilą z najnowszej płyty What a Time, która już w moim nawet słownym zapewnieniu, że jest piękna, to niespecjalnie wystarczy, bo przecież znamy ją dobrze. Już posłuchaliśmy z niej tylu piosenek. O, właśnie wciągnę na listę kolejną, bo ja sobie zapisuję tutaj numerki, które już były i właśnie dopisuję 11 z 14 zawartych na płycie. Dotąd mieliśmy 1, 2, 4, 5, 6, 7. A teraz 11. Taki oto przeskok. Skoro jesteśmy w Ameryce... We'll be right back.

Kerrygoli w grę na w pigułce Ameryka czasów przed i po kolonizacji, który rozmyślał nad swoim krajem z okna samolotu. To grupa Kansas i płyta Song for America z 75. Malowana pustynia, cekinowe niebo, gwiazdy wypełniające noc. Tu tętni życie, rzeki wpływające do morza, jasne i czyste słońce. Żaden człowiek nie włada tą krainą, żadna ludzka ręka nie splamiła tego raju. Kraina piękna i obfitości, niewinna, otworzyłaś szeroko swe drzwi. Tak w drugim utworze, jednocześnie tytułowym, na longplayu Kansas z dobrych, starych czasów. Z tych Kansas już nie pozostało nic. W obecnym wcieleniu jeszcze tylko jest perkusista Phil Hart i gitarzysta Richard Williams. To ten z piracką na oku opaską. No i szkoda, że zawaliły się plany zagrania tego zespołu w naszym kraju. Były namiary, były przyczajki, mówiąc tak kolokwialnie. Wiem, że nieładnie, nieradiowo, ale zespół się wycofał z tego i zresztą z tego, co wiem, wycofał się już nie po raz pierwszy. Więc może kiedyś się ziści, oby. David Clayton Thomas in Memoriam. Żegnaliśmy artystę w ubiegłym tygodniu i nastawiłem fragment z drugiego longplaya tej formacji, który nazywa się po prostu tak jak zespół, czyli Blood, Sweat and Tears. Na dzisiaj kolejny album wydany w 1970 roku. Tak oto się otwiera.

Grupa Krew, Pot i Łzy z trzeciego longplaya w piosence Heidi Ho, utworze Carole King, chociaż bardziej osławionym z ust Dusty Springfield. I taka rzecz o kuszącym diable podsuwającym cyrograf. Rzecz jasna ze śpiewającym Davidem Clayton Thomasem, bo on tutaj w roli głównej. Zresztą on w ogóle na płytach, na których był identyfikowany jako pierwszoplanowy wokalista, to jeżeli oddawał, to góra jedną kompozycję i to Steve'owi Katzowi, a resztę raczej śpiewał już sam. No przed nami teraz taki fragment, który bardzo lubię. No zresztą rozpoczynający się o pewnej Lucrecji, dziewczynie, która na drugie imię ma kłopoty. Ale to nam się wszystko wyjaśni później. Jak spojrzymy na okładkę płyty, widzimy ich dziewięciu, a zatem Nonet. Gdyby tak mieli jeszcze jednego muzyka, staliby się orkiestrą. Póki co grupa BS&T i tak w najbardziej takim rozwiniętym składzie właśnie na tym albumie i podobnie zresztą jak

wcześniejsza płyta, gdzie wykonywali covery. Tutaj też tych przeróbek nie brakuje i powtarzają nam się wykonawcy, bo jak spojrzymy, to mamy i Traffic, i mamy Jamesa Taylora, i jest Laura Nero, jest grupa The Band, a więc wszystko się zgadza. Nawet mamy w trend Rolling Stonesów, chociaż nie będziemy mieli dzisiaj z nim do czynienia. Proszę Państwa, grupa Blood, Sweat and Tears w dziale David Clayton Thomas in Memoriam.

David Clayton Thomas in Memoriam i ponownie grupa Blood, Sweat and Tears. Tym razem trzy utwory, które złożyły nam się w sumie w jedną kompozycję. Rozpoczęło się wszystko od Lucretia McEvil, następnie Lucretia z Reprise, no i przed chwilą w coverze Jamesa Taylora Fire and Rain. Widziałem ogień i deszcz, widziałem słoneczne dni, o których myślałem, że nigdy się nie skończą. Widziałem samotne chwile, kiedy nie mogłem znaleźć przyjaciela, ale zawsze wierzyłem, że znów cię zobaczę, śpiewał David Clayton Thomas. Wspaniała trzecia płyta grupy Blood, Sweat and Tears i to oczywiście nie koniec historii z tym artystą w nawiedzonym studio.

czterech częściach Hit Better and Son, grupa Chicago i w kąciku Walter Paris Aiden Memoriam. Nie mogę tego dłużej znieść. Ludzie wołają o pomoc, umierają, lecz nikt nie słyszy. Ludzie się nienawidzą, krzyczą na swoich braci, nie potrafią się zrozumieć. Tak wynikało z drugiej płyty grupy Chicago, wydanej w 1970, ale nagranej jeszcze rok wcześniej. Mamy chwilkę czasu, zajrzyjmy, cóż zadziało się na pomarańczowym kartoflu, jak się właściwie ta płyta rozpoczynała, więc znowu gadzi krzak.

byli Nasi Krzak i legendarny dziobak otwierający pomarańczowego kartofla. Drodzy Państwo, to już wszystko, co w dzisiejszym nawiedzonym studio, co oznajmia nam, że mamy długą kompozycję do drugiej w nocy w ramach ciągu dalszego Dave'a Greenslade'a In Memoriam. Dzisiaj grupa Colosseum i suita Valentyny w pełnej krasie, czyli cała końcówka drugiego longplaya tej formacji z 1969 roku. Niech się tylko dobrze dzieje. Liczę na do usłyszenia za tydzień, a teraz dobrego odbioru.

0: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
1: Nocnik na 98.6.